ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna, każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
1: W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami tego, że Jezus przeżywa stratę po Janie Chrzcicielu. Jezus usłyszał o śmierci Jana. I co robi Jezus? Oddala się na pustkowie. Idzie tam osobno. Myślę, że w tej postawie Jezusa dobrze jest się dzisiaj zatrzymać tym, którzy przeżywają żałobę po stracie kogoś bliskiego albo nie potrafią się z czymś trudnym w życiu pogodzić. Jezus pokazuje, jak trzeba przeżyć żałobę w swojej samotni, w pustkowiu, osobno. A potem też nam mówi dzisiejsza Ewangelia, co trzeba robić. Powrócić do codzienności i mimo tej straty, mimo wielkiego bólu, żyć dalej, działać, starać się na nowo odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Ale najpierw wypłakać osobiście, wewnętrznie, przeżyć stratę, osobno, na pustkowiu.

0: wieki wieków.
1: 2 sierpnia 1755 roku urodził się Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów Polskich we Włoszech, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej i generał Armii Księstwa Warszawskiego. Tego dnia w roku 1945 w Poczdamie zakończyła się konferencja Wielkiej Trójki. W czasie jej obrad przypieczętowano los Polski po II wojnie światowej i tak trafiliśmy do sowieckiej strefy wpływów. Zaś 1 sierpnia 1546 roku w Rzymie zmarł pierwszy kapłan jezuita Piotr Faber. Ten Sabaudczyk jako młody ksiądz odprawił słynną mszę świętą na Montmartre w Paryżu, podczas której święty Ignacy Loyola i założyciele jezuitów złożyli pierwsze śluby. Było to 15 sierpnia 1534 roku. Piotr chciał być ponoć lekarzem, ale przyszło mu leczyć bardziej duszę niż ciała. Jak się potem okazało, był w tym działaniu w ścisłym kontakcie z aniołami. A 2 sierpnia wiąże się z aniołami także poprzez tzw. odpust porcjunkuli, który można przyjąć przystępując do sakramentów spowiedzi i Eucharystii oraz odwiedzając parafię lub kościół, najlepiej franciszkański. Trzeba także odmówić wyznanie wiary, Ojcze Nasz i pomodlić się za papieża oraz w jego intencjach. Można również uzyskać ten odpust dla osoby zmarłej. A porcjunkula to kościół Matki Boskiej Anielskiej, który leży około 2 kilometrów na południe od Asyżu. Został on poświęcony 2 sierpnia roku pańskiego 1216 po tym, jak z ruiny podniósł go święty Franciszek, który zamieszkał z braćmi tuż obok. I miał tam właśnie objawienie, podczas którego poprosił Jezusa o przywilej odpustu dla odwiedzających to miejsce. Z czasem rozszerzony na inne świątynie. W średniowieczu było to wydarzenie bez precedensu, bo podobne łaski wiązano zwykle z wielkimi pielgrzymkami do Rzymu czy nawet Ziemi Świętej.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W niedzielę święta we mszy świętej nabożnie uczestniczyć. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Przybywamy na Jasną Górę do Matki Bożej o tym pięknym, poznanionym obliczu na mszę świętą. Ale ktoś zapyta, po co tu przychodzimy? Dlaczego pielgrzymujemy na Jasną Górę? I odpowiadamy, umocnić wiarę, słuchać Słowa Bożego, przystąpić do sakramentów świętych, aby kontemplować oblicze Matki Bożej, która ciągle ukazuje Jezusa, jedynego Zbawiciela świata. I Maryja pomaga nam w drodze do świętości. Pozdrawiam zgromadzenie tu kapłanów, pielgrzymów, mieszkańców Częstochowy i tych wszystkich, którzy uczestniczą we mszy świętej przez media. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę w intencjach, które zostały podane przed jej rozpoczęciem. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Modleme se. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze, niezawodne są łaski dla Dawida. Oto słowo Boże.

jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszów ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie.
2: Bracia w powołaniu kapłańskim i zakonnym, ukochani pielgrzymi i wszyscy, którzy uczestniczycie we mszy świętej przez media. Jak zwykle trzy zagadnienia. Miejsce, całe nasze życie toczy się w konkretnym miejscu. Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Czas, żyjemy w konkretnym czasie. I najważniejszy temat to dzisiejsza Ewangelia. Ile tam w tej Ewangelii możemy uzyskać informacji? Ile możemy się tam nauczyć postaw tych ludzi, którzy idą za Panem Jezusem, postaw uczniów i rola Pana Jezusa, który nakarmił 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet, i zebrano te 12 koszy pełnych ułamków chleba. Ale to za chwilę, to najważniejszy temat Ewangelia. Najpierw miejsc. W wielu pieśniach śpiewamy, piosenkach, jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. Przybywamy tutaj. Jedni są po raz pierwszy, inni któryś raz z kolei. Ale przybywamy do Matki Bożej, bo cokolwiek by powiedzieć o mieście Częstochowie, o klasztorze jasnogórskim, o tej twierdzy jasnogórskiej, o tych pięknych wotach, muzeach, skarbcu, drodze krzyżowej, to zawsze musimy patrzeć na Maryję, która ukazuje Jezusa, jedynego Zbawiciela świata, i ciągle powtarza: uczyńcie, co mój Syn wam powie. Miejsce modlitwy, miejsce zawierzenia, którego uczył nas święty Jan Paweł II, miejsce przemiany naszego życia, myślenia, postępowania. Ale to Maryja jest tą, która nas tutaj zaprasza, ale nie zatrzymuje tego na sobie, tylko ciągle mówi: uczyńcie, prowadzi nas do Chrystusa. I tak już tutaj w tym miejscu jest od 1382 roku. I Maryja tutaj szczególnie odbiera tą chwałę jako Matka i Królowa. Przychodzimy jako dzieci do Maryi, aby się wypłakać, wyżalić, powiedzieć jej o naszych radościach, kłopotach, o tym naszym dziś, o tym, co przeżywamy. A przybywamy do Maryi jako Królowej, bo sama o to prosiła, aby ją nazywać Królową Polski. Przychodzimy, aby Maryi słuchać, nasłuchiwać ucha, co ona chce nam powiedzieć, a potem, aby usłyszane słowo realizować we własnym życiu kapłańskim, małżeńskim, zawodowym, rodzinnym. To miejsce. Na przestrzeni wieków Maryja w znaku jasnogórskiego obrazu odgrywała i odgrywa wielką rolę, chociażby to, że Maryja nas tu ciągle zaprasza i jednoczy.
3: Jeżeli w ubiegłym roku ojciec Kustosz podał, że przybyło ponad 4 miliony ludzi tutaj na Jasnej Górze, przybyło tyle ludzi z Polski, z Europy, ze świata, tylu było kapłanów, tylu było biskupów, to właśnie Maryja chce do nas mówić, ukazywać Jezusa, a my, zwłaszcza w tym roku liturgicznym pod hasłem Uczniowie Misjonarze, chcemy usłyszane słowo, tą kontemplację Maryi iść i przekazywać dalej. A czas. Czas, filozof powie, carpe diem, chwytaj czas. Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą, pozostają po nich buty i telefon głuchy. A więc mamy czas. Znamy datę naszego urodzenia i ciągle rozwijamy nasze talenty, zdolności, którymi Bóg nas obdarzył. Ale czas, wiemy, szybko płynie. To, co było wczoraj, już się nie powtórzy. Co będzie jutro, nie wiemy. Ale chcemy przypomnieć sobie miesiąc sierpień. Był taki miesiąc sierpień w historii Polski. Wczoraj żeśmy wspominali powstanie warszawskie. W 1944 roku, kiedy zadzwoniły dzwony i zawyły syreny, wielu z nas albo śpiewało hymn, albo przyjęło postawę zasadniczą, albo pojawiły się łzy, albo po prostu mieliśmy ruszaniec w ręku i modliliśmy się za tych ludzi, którzy mieli odwagę w czasie okupacji stanąć w obronie ojczyzny, tej wolności. Wolności. A potem w sierpniu będziemy wspominać cud nad Wisłą i to berło i jabłko, które tu jest przy ołtarzu, przypomina właśnie dar kobiet polskich z 1926 roku. To kobiety polskie, dziękując za cud nad Wisłą w 20 roku, powołały komitet, zorganizowały się i ufundowały to berło i jabłko, a więc wielka wiktoria warszawska. A jeszcze wspomniemy tutaj w 1980 roku porozumienia sierpniowe, Solidarność. To myślę, że wielu z nas pamiętało. A najważniejsze dla nas, tu dla Jasnej Góry, to będą jasnogórskie śluby narodu polskiego z 1956 roku, a więc 70 lat temu mija od tego wydarzenia. Twórca, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, błogosławiony, którego relikwie tu znajdują się przy ołtarzu. Będąc jeszcze internowany w Komańczy, on przygotował te śluby jako odpowiedź na to, co się działo w narodzie polskim, kiedy rugowano katechezę ze szkół, kiedy na miejsce Boga wprowadzono pewne ideologie sprowadzone ze wschodu. I moglibyśmy mówić wiele. Kardynał Wyszyński, błogosławiony, opracował tekst ślubu. Tam w tych tekstach ślubu możemy znaleźć takie kilka zagadnień. Jeżeli chcemy się dowiedzieć więcej, warto sięgnąć do internetu, czy udać się na salę rycerską i tam zobaczyć sobie tą wystawę, zobaczyć tych ludzi, kapłanów, paulinów, którzy brali udział w tym wydarzeniu historycznym. Każde z tych zagadnień ślubów kończyło się, czy zaczynało się od słów Królowa Polski, przyrzekamy. I te zagadnienia w ślubach. W jedność Bogu i Kościołowi, obrona wiary katolickiej oraz krzyża w życiu publicznym i prywatnym. Jakże aktualne jest to, co pisał kardynał Wyszyński, to Bóg w życiu naszym, osobistym, zawodowym, ale w przestrzeni publicznej, w miejscach pracy. Obrona życia nienarodzonych, zobowiązanie do ochrony każdego ludzkiego życia od momentu do poczęcia. Czy coś się zmieniło? W tamtym czasie była ustawa, która pozwalała mordować dzieci. Zmieniło się coś w Polsce, w Europie, w świecie? Ciągle słyszymy, ludzie dokonują morderstwa dzieci poczętych, nienarodzonych. Dalej w tekście ślubu znajdziemy trwałość małżeństwa, nierozerwalność sakramentalnych związków oraz obrona ogniska domowego przed rozpadem. Trwałość małżeństwa. Dlatego warto w tym roku odnawiać śluby te kapłańskie, czy zakonne, czy małżeńskie. Ślubuję Ci miłość, wierność. Odnowić w tym roku jubileuszowym to, co żeśmy ślubowali Bogu i drugiemu człowiekowi. Widzimy, na miejsce małżeństwa próbuje się wprowadzić inne związki. Kolejny temat to było wychowanie dzieci, kształtowanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim i patriotycznym. Dlatego przypomniałem te wydarzenia sierpnia, które mają czy miały wpływ na nasze życie. Następny temat, sprawiedliwość i miłość społeczna, budowanie pokoju, zgody oraz wzajemnego szacunku między ludźmi. Kolejne zagadnienie, walka z wadami narodowymi, zobowiązanie do walki z pijaństwem, rozwiązłością, kradzieżą i lenistwem. Zwłaszcza teraz w miesiącu sierpniu, kiedy mówimy, że jest to miesiąc trzeźwości. Zmieniło się coś? Tamci ludzie, do których przybyło około 1 000 000 ludzi, wypowiadali królowo Polski przyszakamy. Wchodząc na Jasną Górę, na murach możemy ten napis przeczytać. Wielu jeszcze żyje, czy pamięta tamto wydarzenie. Następne zdobywanie cnót, pielęgnowanie wierności, sumienności, pracowitości i czystości. I ostatni z tych, czy jeden z kolejnych, kult maryjny, szerzenie czci Matki Bożej, całkowite oddanie się pod jej opieką. Drodzy pielgrzymi, jako chrześcijanie mamy do czego wracać. Przykazania, Ewangelia i te śluby jasnogórskie, które ciągle są aktualne. Warto do nich wrócić, kiedy my będziemy mieli więcej czasu, aby pochylić się nad tym tekstem, żeby próbować w jakiejś mierze wprowadzić je w życie. Będą sympozja, będą różne publikacje, będą piękne eucharystie, pielgrzymki, ale żebyśmy nie przegapili tego wydarzenia historycznego ślubów jasnogórskich i próbowali je odnieść do naszego życia. A dzisiejsza Ewangelia. Na te wszystkie wydarzenia historyczne chcemy patrzeć z punktu widzenia Ewangelii. Najpierw patrzymy na tych ludzi, którzy przychodzą do Chrystusa, do Pana Jezusa. Zobaczmy, ci ludzie przyszli do Pana Jezusa, szukają Go. Dlaczego? Bo pewno słyszeli coś o Panu Jezusie. Słyszeliśmy, że Pan Jezus uzdrowił tych ludzi. Wcześniej pewno słyszeli o Nim, że naucza, wskrzesza, że po prostu jest kimś wyjątkowym. Ludzie idą za Chrystusem. Ci ludzie przyszli i czegoś oczekują od Pana Jezusa. Mimo, że czas płynie bardzo szybko, już wiemy, słyszeliśmy w Ewangelii, jest już późno, ale oni ciągle są przy Panu Jezusie. I widzimy, ludzie, tłumy przychodzą do Pana Jezusa, idą za Panem Jezusem. Myśmy też dzisiaj przyszli do Pana Jezusa. Kierujemy się jakimiś kryteriami. Ale wiemy dobrze z Pisma Świętego i wiemy dobrze z historii, że bardzo łatwo można tymi tłumami manipulować. Pamiętamy? Niedziela Palmowa. Ludzie idą do Jerozolimy. Kiedy Pan Jezus przybywa do Jerozolimy, ludzie krzyczą, te tłumy, witaj Królu Żydowskim. Ale potem, kiedy Piłat robi referendum, kogo wybieracie, Barabasza czy Jezusa? Ci ludzie zmanipulowani wybrali Barabasza, Jezusa ukrzyżowali. Dzisiaj widzimy tych ludzi, którzy przyszli do Pana Jezusa. Przyszli, kierowali się jakimiś intencjami. Czegoś oczekiwali od Pana Jezusa. I dobrze, że my dzisiaj tutaj jesteśmy. Po to, żeby umocnić wiarę, aby żadne lobby, siły, pokusy nas nie odłączyły od Chrystusa, od Kościoła, od Matki Bożej. Przychodzimy, tak jak tamci dzisiejszej Ewangelii. Potem możemy patrzeć na dzisiejszą Ewangelię z punktu widzenia tych uczniów. Uczniów Pana Jezusa, którzy mówią, bardzo ciekawe słowa mówią. Miejsce to do Pana Jezusa. Miejsce to jest pustkowie i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Postawa tych uczniów. Najpierw ci uczniowie, byśmy zauważyli w pierwszej chwili, że oni się jak gdyby troszczą o tych ludzi. Pora późna, są już głodni, no trzeba coś zrobić. Ale język tych uczniów, każ im rozejść się, każ im iść do wsi. Proszę zobaczyć, to jest taka postawa nas. My też czasami zwracamy się do Boga. Gdybym ja był na miejscu Pana Jezusa, Matki Bożej, to nie byłoby Auschwitz, nie byłoby Wołynia, nie byłoby chorób, nie byłoby tyle cierpienia, pandemii. Każ im. Jak gdyby Bóg, człowiek próbuje nakazywać Panu Jezusowi, co On ma robić. Nakazuje Bogu, żeby to Bóg słuchał Jego. Każ rozejść się tłumom. Niech idą. Ale to już właśnie, jak gdyby pod płaszczykiem takiego dobra, no my się za nich będziemy troszczyć, no są zmęczeni, no są głodni, ale tutaj zwracamy uwagę na to słowo, każ im rozejść się tym tłumom. Gdyby postawa człowieka, który zapomina, że jest prochem i niczym. Dlatego tak bardzo ważne, Pan Jezus mówi, proście otrzymacie, szukajcie, znajdziecie, ale postawa Matki Bożej, oto ja służebnica Pańska, albo to, co mówimy w modlitwie Ojcze Nasz, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ale nigdy postawa tych uczniów, każ im rozejść się. Postawa jakiejś nakazywania Bogu tego czy czegoś innego. No i kiedy oni tak mówią, żeby nakarmił ich, niech oni idą, Pan Jezus zaskakuje. Mówi, wy im dajcie jeść. Wy im dajcie jeść. No zaskoczył ich tą odpowiedzią. Oni tu z jednej strony próbowali, że no, niech idą, niech da im jeść, a Pan Jezus mówi, wy im dajcie jeść. Chłopcy się zdziwili pewno, no bo oczekiwali, że Pan Jezus to i to i tamto każe im rozejść się, oni będą zadowoleni, że Pan Jezus ich posłuchał, a Pan Jezus mówi, wy im dajcie jeść. Niesamowite zaskoczenie musieli przeżyć. Wy im dajcie jeść. Ile macie chlebów? Pięć chlebów i te dwie ryby. Bardzo ważne jest to, że Pan Jezus zwraca się do apostołów, zwraca się do nas. Do nas. Abyśmy my, korzystając z rozumu, z wolnej woli, korzystając z jakichś doświadczeń, przekazywali naukę Pana Jezusa. Dzielili się dobrami materialnymi, ale też tymi duchowymi, naszą wiedzą. Wy dajcie im jeść. I teraz Pan Jezus mówi, przynieście te ryby, przynieście te chleby. I błogosławi, modli się, podaje apostołom, roznożył chleb, nakarmił ten tłum. Zobaczmy, ci uczniowie mieli tylko te pięć chlebów i dwie ryby, ale zobaczmy, jaki Pan Jezus uczynił wielki cud. Nakarmił te 5000 mężczyzn i kobiet, nie licząc kobiet. My dajemy Panu Jezusowi czasami bardzo mało, a Pan Jezus to pomnaża w taki czy inny sposób. Dlatego cieszmy się tym, co mamy i zawierzajmy Panu Jezusowi i Matce Bożej, ofiarujmy to, co mamy i mówmy, Panie Jezu, błogosław, niech się dzieje wola Twoja. Tutaj, jeżeli z uwagą słuchujemy się w to rozmnożenie chleba, możemy najpierw odnaleźć pewne sygnały tego, co się działo na pustyni w Starym Testamencie, jak Pan Jezus nakarmił, Pan Bóg nakarmił tą rzeszę ludzi głodnych, którzy szemrali manną i przepiórkami. A tutaj, jeżeli z uwagą słuchaliśmy tego tekstu, możemy zauważyć odniesienie czy zapowiedź Eucharystii, a zapowiedź mszy świętej, tego co Pan Jezus dokonał w Wielki Czwartek. Bo oto najpierw widzimy, tak jak w Wielki Czwartek, tak i tutaj, wziął chleby, te, które mu przynieśli ci uczniowie, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał, dawał uczniom. Tutaj jest jak gdyby zapowiedź, jeżeli dobrze to wsłuchamy się, czy jeszcze więcej poczytamy komentarze, to zauważymy, że jest zapowiedź tego, co się dokonuje w czasie każdej mszy świętej. To, co się dokonuje, wziął błogosławieństwo, spojrzał, połamał, rozdawał uczniom. I tu jeszcze możemy zauważyć, że Pan Jezus nie tylko karmi nas chlebem takimi dobrami, chlebem, jakimś pożywieniem, ale karmi nas też pokarmem duchowym. To Pan Jezus karmi nas i fizycznie, i duchowo, bo człowiek to dusza i ciało. Bo człowiek nie wystarczy że tylko, że będzie jadł, ale człowiek ma zmysły, człowiek ma różne odczucia, człowiek więcej przeżywa tym, co ma w głowie, ale zwłaszcza w sercu. Ten człowiek, który w głowie rodzą się różnego rodzaju pomysły, nadzieje. Pan Jezus zaspokaja różne głody, każde głody. Prośmy Matkę Bożą w tym pięknym, choć zranionym obliczu, abyśmy ucząc się od tych uczniów, ucząc się od tłumów, przynosili do Chrystusa to, co mamy, a On będzie błogosławił i przemieniał, tak jak dokonał tej przemiany wody wina w Kanie Galilejskiej. Amen. Wierzę w jednego Boga. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego
4: przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie i życia wiecznego w przyszłym świecie.
3: Przestaństwo Matki Bożej, wspominając wielkie historyczne wydarzenia, słuchając Ewangelii, skierujmy do miłosiernego Boga nasze pokorne prośby.
5: Módlmy się za papieża Leona, naszego arcybiskupa Wacława, aby przez swoje nauczanie i postawę życiową zachęcali wiernych do walki z grzechami. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby zapewniali dzieciom i młodzieży możliwość pogłębiania wiedzy religijnej. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy przebywają na urlopach i wakacjach, aby swój odpoczynek łączyli z aktywnym życiem modlitewnym. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych z naszej wspólnoty, aby przeszli do śmierci, od śmierci do życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy w trakcie sierpniowych dni przez zachwyt nad dziełem stworzonym pogłębiali swoją relację ze Stwórcą. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj prośby, które my dziś tu zgromadzeni zanosimy do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
4: Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Co prawda święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Pawłem I Pustelnikiem, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym kardynałem Stefanem, naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto badanek Boży, którego łacie grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlme się. Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem. Nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Jeszcze krótko podam ogłoszenia. Róża Święta w intencjach Ojczyzny o godzinie 15.30, różaniec o godzinie 16.15, Róża Święta w intencje papieża Leona XIV o godzinie 18.30. Dziś nie ma nocnego czuwania. W tym tygodniu, w poniedziałek, wejście pierwszej pielgrzymki legnickiej o godzinie 12.00. We środę wejście pierwszej pielgrzymki gnieźnieńskiej o godzinie 12.30 i w sobotę pielgrzymka pierwsza świdnicka przybędzie do nas na Jasną Górę o godzinie 13.00. Prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru sanktuarium jasnogórskiego. Na terenie obiektu obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Obowiązuje również całkowity zakaz prowadzenia zwierząt na teren sanktuarium. Przypominamy, że osoby przyjmujące Komunię Świętą na rękę zobowiązane są do przyjęcia jej w obecności rozdającego szafarza oraz po spożyciu do uważnego sprawdzenia dłoni, czy nie pozostało na nich okruchów ciała Pańskiego. Spowiedź odbywa się w Wieczerniku do godziny 19.30, adoracja w Kaplicy Najświętszego Sakramentu do godziny 20.45. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Dziękujemy za ofiary na renowację i utrzymanie sanktuarium jasnogórskiego. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Zapraszamy młodych mężczyzn, którzy rozeznają swoją drogę powołania, aby skorzystali z posługi jasnogórskiego referenta do spraw powołań. Szczegółowe informacje można uzyskać na furcie klasztornej oraz na stronie internetowej. Obiekty muzealne czynne są od godziny 9 do 17. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W punktach, gdzie przyjmujemy na intencje mszalne, można nabyć dwumiesięcznik Jasna Góra oraz tygodnik katolicki Niedziela. W odległości około 800 metrów od Jasnej Góry przy kościele świętej Barbary znajduje się cudowne źródełko. Jest to miejsce uświęcone modlitwom pielgrzymów zdążających na Jasną Górę. Zachęcamy do nawiedzenia tego miejsca. Bóg zapłać wszystkim za dar pielgrzymowania dziś na Jasną Górę. Niech spotkanie z Maryją, która prowadzi do Chrystusa, usłyszana Ewangelia, jeszcze bardziej pomogą nam zawierzyć się Chrystusowi i Matce Bożej, a usłyszane słowo realizować we własnym życiu. A na kolejne dni naszego życia, pracy, wypoczynku przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju.

To była transmisja mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus. 8 godzina czytania.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w pierwszą sierpniową tegoroczną niedzielę. To jest 18 niedziela zwykła. Witam Państwa w programie 8 godzina czytań i witam także moich Państwa gości. Są to profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa, a także profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Zaczynamy od smutnego momentu w sumie, bo to u świętego Mateusza znajdujemy opis, kiedy Jezus dowiaduje się o śmierci Jana Chrzciciela i oddala się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Nie da się ukryć, że ta śmierć go bardzo dotknęła.
2: No oczywiście, że dotknęła, no bo po pierwsze to jest jego najbliższy krewny, tak? Wiemy to z...
3: Bliski krewny, bliski, ale nie najbliższy.
2: No tak, ale jest to jego rodzina, prawda? Więc tak, no tutaj mamy pierwszą taki link, który no, jeśli śmierć dotyka naszej rodziny, wiemy jak to potrafi wywrócić całe nasze życie do góry nogami i tak się po prostu dzieje. I też wiemy, że nie należy tego... To jest też ważne, żebyśmy towarzysząc osobie, która przeżywa żałobę, nie zabierali jej żałoby. Żałoba jest bardzo potrzebna człowiekowi i Jezus to pokazuje w kilku momentach w Ewangelii. Właśnie to jest jeden z tych momentów. I drugi moment, który jest pięknym momentem, to jest śmierć Łazarza, gdzie Jezus także płacze. Tak do tego stopnia, że ludzie, którzy mu się przyglądają, mówią, zobaczcie, jak go miłował, prawda? I tutaj nie ma jakiegoś taniego pocieszania, będzie dobrze, poradzimy sobie. Żałoba musi być przeżyta i ona jest bardzo ważna. Żałoba nieprzeżyta wraca z zdwojoną, a nawet i czasami z jeszcze większą siłą, więc to jest ważne. Jezus też jest tutaj i znowu, ja wiem, że powiem coś, co jest absolutnie oczywiste, ale my o tym bardzo często zapominamy. Jezus jest też normalnym, zwykłym człowiekiem. On przeżywa, jest mu smutno. Nie chce się czasami też do nikogo odzywać.
3: A może przede wszystkim
2: chce
3: jest normalnym
2: sam,
3: człowiekiem.
2: Tak? Czyli czasami tak jak my zamykamy drzwi i mówimy, nie mów do mnie teraz, jak to mówił klasyk, prawda? I to jest to, tak Jezus ma taki moment.
3: I jeszcze jest co innego. To jest, bym powiedział, koronny przykład na to, jak właśnie to perykopiczne patrzenie na Ewangelię, że teraz mamy te słowa, a to jest... I na tym się skupiamy. Dobrze, tylko Ewangelie nie są napisane w ten sposób, żebyśmy takimi shortami tylko oglądali, tak jakbyśmy cały film oglądali z 200 krótkich fragmentów. Nie, ewidentnie mamy akuszarz de usłyszawszy o tym Jezus, no więc musimy to, co jest wcześniej, czyli to jest kontinuum, a kim jest Jan Chrzciciel, i tak dalej. Zobaczmy, że nie, to jest właśnie mega ważne, że właściwie bez tego kontinuum, że a co było potem, nie jesteśmy w stanie dobrze interpretować tych fragmentów, bo to są utwory literackie, fabularne. I tutaj on właśnie, to ja teraz jakby na to mi zwróciliście uwagę, no że usłyszawszy, że on idzie tam na to odosobnienie, żeby ukryć głowę w dłonie włożyć i się zastanowić nad tym. Rozumiemy, że to jest głęboki wstrząs. Jezus przeżywa i chce być sam.
2: Tak. Chce być sam. To jest moment na to, że ma pewnie chwilę na płacz, na złość. Jezus ma emocje.
3: Tak, zastanowienie się w takim razie, kim jestem.
2: Kim jestem, tak? Bo tutaj znowu pamiętamy te napięcie, tak? Bo my wiemy doskonale, że Jezus później także na innym miejscu w Ewangelii mówi o Janie Chrzcicielu jako Eliaszu, prawda? Czyli Jezus też odkrywa swoją tożsamość Mesjasza, wie doskonale, kim jest Jan Chrzciciel, że to nie jest tylko jego krewny.
3: Że ich los jest sprzęgnięty.
2: Skoro on umiera, to znaczy, że moja męka jest także zaraz.
3: No.
2: Tak? Czyli ja na to przyszedłem.
3: Rysuje mu się, tak? Czyli tak, to jest...
2: Tutaj się może pojawia znowu lęk, prawda? Poczekaj. Może się pojawia, przychodzi także demon w tych momentach.
3: Mamy potężny paradygmat w myśli Bliskiego Wschodu, kiedy Enkidu umiera. W eposie o Gilgameszu umiera Enkidu i Gilgamesz doznaje wstrząsu. Z jednej strony żal za przyjacielem, ale z drugiej strony on mu przypomina też o jego śmiertelności. On mówi, że w mojej sypialni czeka na mnie śmierć. Tak mówi Gilgamesz w pewnej chwili, a to jest potężny paradygmat przyjaciół, dwóch związku, dwóch ludzi. Dlatego, ja nie mówię tylko na tym tle, bardzo głębokim tle, tejże kultury, bo daleko nie jesteśmy tutaj, że ten wstrząs, że Jezus przeżywa osobisty wstrząs, z powodu śmierci Jana Chrzciciela, z którym, jak widzimy, jest głęboko sprzęgnięty, I dlatego próbuję jakiś dać argument, nie tylko psychologiczny, ale też, ja bym powiedział, taki kulturowo-literacki, gdzie śmierć przyjaciela tak naprawdę stawia nam pytanie o nas samych.
2: I jeśli państwo pozwolą, bo jestem teraz po takiej dużej serii u nas w Instytucie Witosa, nagrywamy podcasty Witosa i mamy teraz dużą serię na temat cierpienia na wsi i śmierci na wsi, temat w ogóle kompletnie społecznie niezauważalny, a jak dowiedziałem się o tych domowych hospicjach, o wspaniałych bohaterach, którzy jeżdżą po małych miejscowościach, gdzie ludzie umierają po prostu sami, o których świat po prostu zapomniał. Ja do tej pory noszę tą rozmowę w sobie. Myślę, że my w ogóle, już kiedyś ten temat padał w 8 godzinie czytań, ale nigdy nie jest tego za mało. Trzeba o nim mówić. Szanowni Państwo, ten przykład Jezusa, który jest wstrząśnięty, który potrzebuje chwili na to, żeby się zastanowić, żeby spotkać się ze swoimi emocjami, jest nam bardzo potrzebny, bo my dzisiaj kompletnie nie wychowujemy w perspektywie śmierci. Świat stary wychowywał w perspektywie śmierci. Czyli człowiek młody wiedział doskonale, że śmierć przyjdzie. Ta śmierć była w domu, ta śmierć była w kościele, był pogrzeb, było wiele rzeczywistości. A my dzisiaj dochodzimy do takiego momentu, że ja słyszę ekspertów, włos mi się wtedy jeży, że ktoś mówi o tym, że nie należy chodzić na pogrzeby, że nie należy w ogóle zaprowadzać dzieci na pogrzeby.
3: No, tak.
2: No szanowni państwo, no, to jest droga do nikąd.
3: Do jakiegoś angelizmu, jak jeszcze taki angelizm jest, się konfrontuje, bo wszyscy jesteśmy halo, śmiertelni, no to wtedy jakby katastrofa już się rysuje jakaś zupełnie straszliwa. Natomiast chciałem powiedzieć, przez 99,99% historii naszego gatunku, i to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli też, do kogo jest Słowo Boże skierowane, żebyśmy jakoś nie odpłynęli zupełnie. Statystycznie połowa twojego rodzeństwa umarła. Tak. To jest przerażająca wizja, tak? Przerażająca wizja, ale tak dokładnie było. Ja pamiętam, jak taki historyk mówił o żołnierzu rzymskim, tak? Gdzie było dużo dzieci. No to żołnierz rzymski, ja mówię, osoba, jaki był rekrut, jak był oswojony ze śmiercią od dziecka, tak, połowa twojego rodzeństwa umarła, czyli najdrożsi twoi towarzysze zabaw, już kiedy miałeś 5-6 lat, się z tym spotykałeś. Potem rodzice. I to było jakby wszechobecne. Nie przeskoczymy tego. Ja wcale nie jestem jakimś prorokiem tutaj, który mówi czy coś, tylko jakiś taki basic zupełny. Ja mówię, jak jest historia gatunku ludzkiego. Myśmy się znaleźli w bardzo szczególnym momencie, specyficznym w historii, prawda, w historii naszego gatunku, ludzkości. Bardzo specyficznym. Pamiętajmy też, że Słowo Boże jest sprzed 2000 lat. Ono zakłada, to znaczy ono jest pisane z innej perspektywy, ale ono nie jest innej, to my jesteśmy w innej perspektywie. Czyli to my mamy bardzo specyficzne na to spojrzenie. Być może to specyficzne spojrzenie generuje tak wielkie pokłady lęku. No bo lęk przed nieznanym, a szczególnie przed własną śmiercią, przed nieznanym jest, no, jest paraliżującym, strasznym lękiem. Być może dlatego też dzisiejszy człowiek, który wyparł, tak po freudowsku mówiąc, tak jakiś podstawowy fakt swojego życia, no bo refleksja, powiedzmy, starożytnych zaczynała się od tego, jesteś śmiertelny, a bogowie są nieśmiertelni. Potem długo, długo nic i zaczynamy myśleć. Poznaj samego siebie, na tym tle miara najlepsza i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy...
1: Memento mori.
3: No memento mori, kiedy ty to wyprzesz, kiedy temu zaprzeczysz, konsekwentnie od samego początku, czyli właściwie de facto żyjesz jak Bóg grecki, tak? No tak, no, który nie zna śmierci, no... To jest, bo jak mówi Heraklit, a potem parafrazuje Lukian, kim są ludzie śmiertelnymi bogami, kim są bogowie śmiertelnymi ludźmi.
1: Taki, nieśmiertelnymi.
3: Nieśmiertelnymi ludźmi, oczywiście tak. Zawsze to jakoś pomieszam. No kim bogowie, to nieśmiertelni ludzie, a ludzie to śmiertelni bogowie. Homo quasi mortalis deus, w parafrazie tam tłumaczeniu na łacinie mówi Arystoteles. Homo quasi mortalis deus. No jakby człowiek jest jakby śmiertelnym bogiem, prawda? Ale no każdy namysł o człowieku, o jego naturze, o sensie, czy bez sensie życia musi brać pod uwagę ten fundamentalny fakt.
2: I to jest też nam bardzo potrzebne, bo ta mądrość tutaj przywołana, memento mori, która towarzyszyła przede wszystkim właśnie zakonom, przede wszystkim benedyktynom. Pamiętaj, umierać. Pamiętaj, że umrzesz, często jest to tak tłumaczone, ale pamiętaj, umierać, że nasze życie jest skończone, że my naprawdę nie jesteśmy bogami. Popełniamy błędy. Chcemy kochać, nie umiemy. Chcemy przebaczać, nie umiemy.
3: Prawdopodobnie w tym się najpotężniejsza tak. siła śmierci.
2: Tak. Budujemy coś.
3: Przebaczać, a nie potrafisz. Tak. Chcesz kochać, przebaczać, a nie potrafisz.
2: I to jest, szanowni państwo, coś, co musi nam towarzyszyć. Musi towarzyszyć także wychowaniu, ale także nam, bo to nam daje bardzo często. Ja miałem niedawno z moim przyjacielem, mówię, właśnie wiesz, jadę na pogrzeb, ale taki był smutny, mówię, ale wiesz co, ja lubię jeździć na pogrzeby, bo one mnie często tak restartują, tak jakby pokazują, że dzisiaj walczę o coś, co tak naprawdę nie masz takiego bardzo znaczenia, a ja się tak do tego przyzwyczajam, prawda? I myślę, że to jest bardzo potrzebne i Jezus w tym krótkim zdaniu tej Ewangelii pokazuje, że to jest nam potrzebne. Jest potrzebna refleksja. Jest potrzebna refleksja. Jezus taką refleksję o śmierci swojego przyjaciela, o śmierci swojego krewnego, ale także o śmierci kogoś, kto...
1: Proroka.
2: No właśnie, kto wpływa na jego misję, tak? Bo on jest... Jego śmierć mówi, zaraz będzie Golgota. Tak. I tutaj demon też to wykorzystuje. Tam na pewno się pojawia demon, który mówi, aj, hej, hej, hej. Ale tutaj ty tak tutaj próbujesz, prawda? A tu zaraz będziesz cierpiał. Nie dasz rady. Bo my zapominamy, bardzo nam dobrze przypomniał Pasjach, świetny film Mela Gibsona.
3: A jeszcze nie widziałem.
2: Tak, który nam bardzo wielu chrześcijanom na świecie uzmysłowił tą walkę, jaka się odbyła w Getsemani.
3: A jeszcze zobaczmy, bo my zapominamy i w tym kontekście, co pisze autor listu do Hebrajczyków o Jezusie. W kontekście właśnie tego. Jezus z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swej eulabeja, pobożności, tu jest uległości, ale tam jest właściwie więzi z Bogiem. Zobaczmy, żebyśmy... To nie jest tak, że myśmy powiedzieli... Że tutaj Jezus się przejął swoim losem, tak? Ja, Gilgamesz, Enkidu, prawda, Tereferę, w tym sensie. Nie. Mamy list do Hebrajczyków, Hybr 5,7, z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swojej uległości. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytania.
1: Trudność sytuacji, w jakiej znalazł się Jezus, polegała także na tym, że no nie dane mu było długo przeżywać żałoby po śmierci Jana Chrzciciela, bo tłumy zwiedziały się o tym, że wypłynął łodzią na pustkowie i poszły za nim pieszo. Czyli Jezus płynie, ludzie idą brzegiem. Wyobrażam sobie, że wypatrują tej jego łódki wtedy, kiedy przybija do brzegu. Już zastaje tam wielki tłum i wtedy słyszymy, że zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. Ale to tylko początek cudów w tej Ewangelii.
2: Ja tylko jedną rzecz, która mi bardzo niedawno ja to zobaczyłem, chociaż tą Ewangelię człowiek czyta całe życie. To jest właśnie piękne, że czytamy i nagle coś do nas przychodzi po prostu, bo jest nam potrzebne. Że kierunek jest tutaj to, że nie Jezus zwołuje, tak, a będziemy o tym mówili w perspektywie Eucharystii. Tylko to inicjatywa zależy od ludzi, tak. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Czyli to jest moja decyzja, tak? Czy ja się chcę spotkać z Jezusem? Czy ja chcę go spotkać w sposób eucharystyczny pod postaciami chleba i wina? Czy ja chcę? On wcale nie będzie się mocno mi naprzykrzał, nie będzie wołał.
1: Tak? Też nie będzie się ukrywał.
2: Nie będzie się ukrywał. Czy ja, my wiemy, gdzie on, ludzie wiedzą, gdzie on jest i my też wiemy, gdzie jest Jezus. I decyzja należy do nas. Czy my będziemy chcieli do tego Jezusa przyjść, czy nie?
3: I tu nie ma wprost powiedziane, że chodzi o Eucharystię, ale chodzi o Eucharystię, czyli dziękczynienie. Eu, dobrze, charis, piękno, radość. Eucharistos, ktoś jest wdzięczny, tak? Eucharistos, wdzięczny, miły, przyjemny. Eucharisto, dziękuję. Stąd, żeby to zawsze, to słowo dobrze jest to piękne słowo, bo po polsku brzmi bardzo egzotycznie, a jakby istotą Eucharystii jest to, że nie jest egzotyczna. Jest chleb i wino. Bogowie greccy są nieśmiertelni, dlatego że nie piją wina i nie jedzą chleba, ale ambrozję i nektar. I to jest, czyli to są arcyludzkie, są anaimones, nie mają w sobie życia takiego ludzkiego, bo są odczłowieczeni, można powiedzieć. Taki angelizm tych bogów, w cudzysłowie to powiem angelizm. Natomiast my tu celebrujemy nasze na ołtarzu między innymi odzyskane człowieczeństwo, naszą naturę. Oto Bóg się wcielił, żebyśmy ono na ołtarzu stało się ciałem pańskim.
1: A tu jest bardzo wymierna liczba tych wdzięcznych, bo mamy na końcu powiedziane, że jest 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, w tym tłumie, który spotyka Jezusa, plus uczniowie oczywiście. I właśnie wśród tego tłumu dokonuje się cud rozmnożenia chleba i ryb.
3: No to zaraz o tym, o tej liczbie, bo to te liczby są niewątpliwie ważne, chociaż ja nie wiem, za bardzo się w nich nie orientuję, ale są ważne. Natomiast jeszcze druga rzecz, przed chwilą powiedziałeś, jak tu sobie rozmawialiśmy, Arturze, zupełnie niesamowitą rzecz, bo już powiedziałem, dlaczego akurat chleb i wino? No w tym sensie, że to są arcyludzkie pokarmy i one się pojawiają, ten chleb jako dar Demeter, wino jako dar Dionizosa, to się pojawia w Bakchantkach Eurypidesa, też mega ważnym tekście, to się właśnie u Homera w piątej księdze Iliady się pojawia. Czyli my mamy dużo takich kodów, żeby zrozumieć. Melchizedek, prawda? Miejmy świadomość, tak? Jak po prostu wino, to dla nas jest wino czymś egzotycznym. W świecie tym starożytnym nie jest czymś egzotycznym. Wręcz przeciwnie, jest czymś bardzo ludzkim. Jest boskim darem, a jest ludzkim. Tak samo chleb jest czymś codziennym, ale też jest boskim darem, ale czymś jednocześnie codziennym. Natomiast ty powiedziałeś taką niesamowitą rzecz, dlaczego jest osobno wino i osobno chleb? Że to jest ofiara przelana, że wino to jest krew, która wychodzi z ciała. Ciało pańskie i wylana krew, symbol życia, prawda? To jest niesamowite w kontekście.
1: I ofiary, tak.
2: Tak, tu trzeba dodać jeden moment, piękne, że przed Barankiem Boże jest bardzo ważny moment, który często nie widzimy, czyli jest łamana hostia i to jest moment śmierci Jezusa. I komunię przyjmujemy pod dwiema postaciami lub pod jedną postacią, ale kiedy mamy już przelaną krew, czyli Jezus umarł na krzyżu. To jest piękny moment, kiedy właśnie hostia jest przełamana na dwie części i przyjmujemy komunię świętą już w Chrystusie zmartwychwstałym. Czyli na nowo on w nas żyje. Tu umarł, to jest ofiara. Taka sama ofiara, jaka się wykonała na krzyżu. Ale w moim sercu, w Komunii Świętej jest on pod dwiema już postaciami. I to jest, szanowni państwo, jeden mały apel. Oczywiście sobory Kościoła Powszechnego uczą nas, że przyjęcie Komunii Świętej pod jedną postacią jest przyjęciem zawsze Chrystusa obecnego realnie pod dwiema postaciami, ale bardzo wielu biskupów, bardzo wielu papieży zachęca księży do tego, żeby ta Komunia Święta w ważnym uroczystości była pod dwiema postaciami.
3: Żeby czasem przypomnieć.
2: Żeby to przypomnieć. To jest piękny dar i zresztą dzisiaj można to naprawdę zrobić bardzo sprawnie. Jest wiele naczyń liturgicznych świetnie przygotowanych do tego, więc już taka obawa o przechowywanie. Ja na przykład w mojej mazurskiej wsi mamy codziennie komunię pod dwiema postaciami. Za to dziękuję księdzu proboszczowi Robertowi. Bardzo go pozdrawiam, bo to jest mi bardzo potrzebne.
1: No bo paradoksalnie to w małej wspólnocie jest łatwiejsze, prawda?
2: Tak.
1: Także technicznie.
3: Tak, ale zobaczmy,
2: ale
3: ciało,
2: to jest możliwe.
3: Że to jest ważne, ciało i krew, ja bym się na to, że to jest i krew. Zobaczmy, przelana krew, to jest to mega ważne. Znaczy te dwa klucze tutaj proponuję, historyczne zupełnie, tego Homera, że to my nie jemy tam, czy spożywamy ambrozji i nektaru, nie pijemy, a nie jemy ambrozji, też dwa, pod dwiema, bo można powiedzieć, postaciami, tylko to jest właśnie nieludzki, par excellence pokarm, tylko celebrujemy przez bycie bardziej człowiekiem. Zbliżamy się do Boga. To jest istotny wymiar Eucharystii. Dwa, i krew, ciało i krew, to i, to jest ta przelana krew, to i jest ważne, że to jest ofiara. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, jakie to są takie eucharystyczne dotknięcia, że tu chodzi o Eucharystię. No, może
1: bo przyznajmy, wina tu nie ma, prawda? W tej perykopie nie ma nic o winie. Jest to chlebie i o rybach.
3: To jest jakoś ale to jest Eucharystia, bo jakby też miejmy świadomość, że na jakimś historycznym się tutaj wydarzeniu koncentrujemy, które dostrzegają ewangeliści wymiar eucharystyczny tego, o Najświętszej Ofiary. Zobaczmy, że w momencie to jest jakoś już związane. Ktoś mówi, a gdzie jest wino? No, wino to jest to życie Jezusa, które będzie oddane, bo to jest w odpowiedzi na Jana Chrzciciela. Zauważmy, w tym sensie, Eucharystia jest ofiarą, jest śmiercią, jest hostia, to jest zwierzę ofiarne, tak? Czyli nie możemy o tym zapominać, a to jest w odpowiedzi na śmierć Jana Chrzciciela. To ważne jest, to jest bardzo ważne połączenie, żeby połączyć te dwie rzeczywistości. Przelaną krew Jana Chrzciciela i przelaną krew Jezusa. Czyli nie jestem taki pewien, czy tu implicite nie ma krwi i przelanej krwi Jezusa na zbawienie świata. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga. Mamy klasas edokenton matchetais autus to jest matchetais tus artus. Połamawszy dał chleby uczniom, a oni wzięli szczątki ton klasmaton, czyli tych ułamków, tych rzeczy połamanych. Ale przecież mamy klasis, to jest łamanie chleba, to jest termin techniczny, łamanie chleba.
2: Już w starożytności zamienna nazwa Eucharystii.
3: Tak, klasis.
2: Idziemy na łamanie.
3: Klasis, łamanie chleba. Uwaga.
1: Spotykali się po domach na łamaniu chleba.
3: To wydarzenie u Jana poprzedza Paschę. Bo u Jana, to jest w 6 rozdziale, i czytamy w 4 wersie 6 rozdziału, a była blisko Pascha. Ale wcześniej, w 2 rozdziale, po Kanie Galilejskiej...
2: W Pasce jeszcze, Janku, jest bardzo ważny moment łamania macy.
3: No oczywiście, no bo potem mamy Eucharystia, z tego jest, halo, no. To jest jasne, natomiast dwa razy się ta fraza pojawia, bo po Kanie Galilejskiej jest, a była blisko Pascha Żydów. Czyli mamy najpierw wino, który jest arcyznakiem, to jest oczywiście, że to jest eucharystyczne w Kanie, a potem mamy cudowne rozmnożenie chleba, potem mamy mowę eucharystyczną Jezusa, potem pamiętamy o tym w 6 rozdziale, też jest Pascha. Czyli te dwa, to jest oczywiste, że to wydarzenie, ja mówię, jakie są argumenty, żeby to interpretować w perspektywie eucharystycznej. I jeszcze jedna rzecz, która jest dla mnie przedziwna. Zobaczmy, a kiedy nastał wieczór, podeszli do niego jego uczniowie. Proszę Państwa, to jest po zmroku się dzieje. I oni siedli na tej trawie, bo my myślimy, że to jest takie jezioro galilejskie, oni tak usiedli piknik. Na tej trawie. Piknik! A tu jest ciemno. Czyli trawa w mroku. No tak, trawa, Marka czytamy.
1: I ludzie w mroku.
3: Ludzie w mroku.
1: Pewnie no, już zaczynają odczuwać głód.
3: Momentum,
1: się dzień.
3: Tak. Opsias, a u Marka czytamy, Opsias de Genomenes, to jest dokładnie to samo. Opsias de Genomenes, a kiedy nastał wieczór, nastał zmrok, Marek mówi, hote edy ho helios, kiedy zaszło słońce. Jednym tchem właściwie mówię, kiedy nastał wieczór, kiedy zaszło słońce, tak? Czyli to jest ważna wskazówka, to jest po zmroku. To jest po zmroku. A w każdym razie, moim zdaniem to jest po zmroku i to jest bardzo jasna wskazówka, że to jest też eucharystyczne. Bo proszę Państwa, starożytni celebrowali Eucharystię po zmroku. A przed wschodem też słońca i po zmroku. To nie trzeba mówić, tak? Ostatnia wieczerza, jak Judasz wychodzi, a była noc. A była noc. W liście do Koryntian, niezależnym świadectwie od Ewangelii, że ego ja przejąłem od Pana, co i przekazałem wam, że hoti ho curios Jesus, że Pan jest tej nocy, w której został wydany. Wziął chleb, tej nocy, w której wziął chleb. Niesamowity jest list Pliniusza Młodszego do Trajana. Ja często do niego wracam, jak Pliniusz Młodszy, który jest namiestnikiem Bityni w Turcji, tam na północy Turcji teraz, prowincji, pisze do Trajana o tym, jak przez... To jest 111 rok. Proszę zapamiętać 3 jedynki. No niektórzy, może 112, ale 3 jedynki łatwo zapamiętać. Pisze, jak przesłuchuje, no niestety torturuje chrześcijan, bo ma z nimi tam problem. Takie kobiety, które kwe ministre vocantur, które się ministra... diakonisy po prostu. I one mówią, że one nie czynią nic złego, ale jak tylko to, że ante lucem convenire, że schodzą się przed wschodem słońca i carmenque Christo dicere. I mówić mówią, mają zwyczaj w stato die, konkretnego dnia, chodzi o niedzielę, śpiewać pieśń Chrystusowi jako Bogu. Ale o co chodzi? Przed świtem, noc. Noc ma kontekst eucharystyczny.
1: Kobiety przychodzą do grobu, kiedy jeszcze było ciemno.
3: Wieczór.
1: Teraz sobie przypomniałem, że i uczniowie, którzy idą do Emaus, poznają Jezusa po łamaniu chleba, już po tym, jak mówią mu, jest wieczór, dzień się nachylił, zostań z nami. Tak. I to jest też prawdopodobnie
3: to
1: po zmroku.
3: To jest noc.
2: Tak, zresztą po zmroku. Kościół ma tą tradycję celebrowania najważniejszych uroczystości Wigilią, tak? My to doskonale wiemy i ta Wigilia zawsze jest, no byśmy powiedzieli, punktem centralnym jest Eucharystia.
1: I powinna być po zmroku, żeby była...
2: Powinna być po zmroku, tak.
1: Wyraźne znaki widoczne.
2: Tak jest.
1: Na przykład
2: jest,
1: ognia, prawda?
2: I tak,
1: światło.
2: To jest...
3: No wyjście z Egiptu, posmarowanie przecież krwią baranka drzwi. Zobaczmy, jak to jest typologicznie uzasadnione, nie? Jak to jest mocne.
2: Zresztą ostatnia wieczerza jest także nocą, a kiedy Judasz wychodził, mamy, a była noc.
3: No, no właśnie.
2: Więc no, absolutnie bardzo ważny taki symbol tej nocy. I jest jeszcze jedna rzecz, którą dosłownie chciałem tylko zasygnalizować, że Eucharystia ma także element ten ofiarniczy, o którym mówiliśmy, ale jest tam też właśnie te zlitowanie się nad chorymi. Tak? Czyli Eucharystia ma w sobie dar uzdrowienia, bo w ranach baranka, w krwi baranka jest nasze uzdrowienie.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytania.
1: I na koniec jeszcze o tej biblijnej matematyce, bardzo mnie frapującej zawsze. Mamy 5 chlebów i 2 ryby. 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, i wszyscy się najadają, mało tego, zostaje 12 pełnych koszów ułomków.
2: No to już powiedziałeś, w tym sensie, że tak, zwróciły właściwie wszystkie liczby, które się tu pojawiają, to wymieniłeś. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że z jakiegoś powodu ten, tak jak w ulicy Sezamkowej, może niektórzy pamiętają, że ten program sponsoruje liczba 5 i liczba 2. Tam była litera, prawda, litera B i cyfra 7, niech będzie, a tutaj 5 i 2. I zobaczmy. Oni mówią mu, nie mamy, tu, mamy tutaj tylko pente artus, 5 chlebów, kaj duo ictyas, jak ich teologia, prawda? I 2 ryby. I 2 ryby. 5 i 2. I najedli się wszyscy i zabrali jeszcze, uwaga, 12 koszów tych ułamków, tak? Czy ułamków. Tego, co zostało. Plasma. Resztek po łamaniu. Klasma. Klao, łamać coś. Dobrze, 12. No, znowu 5 i 2, no bo 2 razy 5 plus 2. Widzimy, że to wokół tej piątki i dwójki krąży. A tych, którzy tam byli, było, no bez kobiet i dzieci, 5000, znowu piątka, no razy 1000 to jest taki mnożnik, bym powiedział bardzo, ktoś by
1: Nieprzebrane tłumy.
2: Nieprzebrane tłumy, ale piątka to jest ważna, 5000, tak. To jest bardzo ważne, biblijnie 1000 może, że bardzo dużo, prawda, dodaje ta liczba. 5 i 2, no ja widzę tutaj 12 koszów pełnych, no to widzę pełnię Izraela. Tak, to jest jasne. Widzę 12 apostołów, ale przede wszystkim wydaje mi się, że pełnię Izraela. Tutaj to jest, ten symbol jest jasny. Ale czy te 5 ryb i te 5 chlebów i 2 ryby, czy to jest jakoś związane? No widzę, że tak, ale nie mogę tego rozkodować.
3: Ale na szczęście święty Augustyn potrafił to zrobić. I ja tutaj się świętym Augustynem chcę zacytować. To jest komentarz do przywołanej przez ciebie Ewangelii Jana. W 6 rozdziale jest ta rzeczywistość opisana. Ona się różni w małych szczegółach, ale Augustyn właśnie w komentarzu do Ewangelii Jana pisze tak. 5 chlebów oznacza 5 ksiąg prawa mojżeszowego. 5000 mężczyzn oznacza lud żyjący pod prawem, czyli pod 5 księgami prawa. 12 koszów oznacza 12 apostołów, którzy zostali napełnieni resztkami prawa i czynią nowe. Mhm.
2: Tora po grecku, no pentateuch, czyli, prawda, taki, który się składa z 5 części, czyli to nie jest tak, że to pente jest jakoś, my sobie myślimy, że to jest piątka, bo sobie liczymy, tylko to funkcjonuje piątka jako coś, czym się po grecku na przykład tore nazywa.
3: Tak, no i tutaj, szanowni państwo, no znowu, prawda, czyli mamy, no według Augustyna pewien piękne dopełnienie, czym jest Eucharystia. Ta zapowiadana, bo tu jest jeszcze zapowiedź Eucharystii, tak? Dopiero pierwsza Eucharystia odbędzie się w ostatniej wieczerzy, która swoją tak naprawdę finalizację będzie miała na krzyżu i zmartwychwstaniu, bo dopiero wtedy się zamyka Eucharystia, o czym dzisiaj państwu mówiliśmy, także w każdej mszy świętej tak to wygląda. Więc jest pięć chlebów, czyli no wszyscy mamy w sobie te stare przymierze, tak? Te stare przymierze, którym oni są nakarmieni, ale no szanowni państwo, Jezus czyni nowe, czyli pokazuje, nie neguje starego przymierza, ale mówi o tym, że przychodzi to, czym On się staje, że On się staje wypełnieniem Tory. On jest tym chlebem, nowym chlebem, który siebie będzie dawał nam do karmienia. On będzie prawdziwą paschą, jedyną paschą, która daje życie, która nie będzie tylko i wyłącznie przypomnieniem, pewną opowieścią, ale da życie wieczne każdemu z nas. No też jest piękna opowieść o tych, prawda, 2 rybach, o tym małym chłopcu, prawda, to też warto tutaj wspomnieć.
1: Akurat Mateusz o tym nie wspomina.
3: Mateusz o tym nie wspomina, ale to też jest to, że szanowni państwo, nie trzeba wiele, tak. 5 chlebów i 2 ryby to nie jest dużo.
1: Ale prawda? Ktoś to musi mieć. Od siebie mieć i dać.
3: I dać, prawda, i to jest ten to coś, co my przynosimy też na Eucharystię. Bo jeśli państwo pozwolicie, to chciałbym tą myśl rozwinąć. Ona też ostatnio mi jakoś też mocno towarzyszy. Nie wiem jak państwo, ale ja bardzo często przychodzę na mszę świętą kompletnie nieprzygotowany i muszę się do tego przyznać z wielkim bólem. Tak, czyli przychodzimy na ostatnią chwilę, jeszcze jak ktoś ma dzieci, to wie doskonale, jaka to jest gonitwa, zawsze się wtedy dzieje milion rzeczy, prawda, które towarzyszą temu wyjściu do kościoła. Myślę, że nie jestem odosobniony w swoim doświadczeniu. No i tego przygotowania jest bardzo mało niestety, prawda? Czasami łapię się na tym, że ja w ogóle nawet się jakąś jedną myślą nie zbliżyłem z Panem Jezusem podczas tej Eucharystii, prawda? Czy ja mam coś, co chcę przynieść, prawda? Bo tutaj jest jasne, tutaj jest piękna opowieść, która pokazuje pewną konsekwencję. Ludzie przychodzą do Jezusa, bo są chorzy. Bo potrzebują lekarza, bo wiedzą, po co przychodzą, tak? Jest 5 chlebów i 2 ryby. Mają coś bardzo konkretnego. I znowu, Eucharystia, szanowni państwo, nie jest jakimś talizmanem, nie jest jakimś obrzędem, który, prawda, powiemy hokus pokus, czary mary, prawda, i się wydarzą cuda. One się wydarzą na tyle, ile my w nie uwierzymy, na ile my naprawdę zaprosimy realnego Jezusa. Albo się chcemy z nim spotkać, ale nie da się spotkać z kimś realnym, z nim nie rozmawiając, nie wchodząc w relacje.
2: A zobacz. Tak?
3: Nie zauważając go w ogóle.
2: Oni nie mają jedzenia. To też jest, że poszli za Jezusem, jakby był taki głód ich Jezusa, że zapomnieli o jedzeniu.
1: Poszli
2: w ciemno i są w ciemności i tego wydarzenia by nie było, gdyby oni wyjęli teraz kanapki i zaczęli zajadać na tej trawie, prawda? Zobaczmy. I tu jest niesamowita sprawa. Tutaj w jednym ze swoich kazań ksiądz Robert Skrzypczak opowiedział o świętej Ricie. To niesamowite. W ogóle jakoś mocno do mnie to takie szorty, prawda, czasem są dobre. Mogą być głupie, a mogą być świetne. No, cieszę się, że to zapamiętałem i teraz dzielę. A mianowicie święta Rita szła na pielgrzymkę, czy to do Jerozolimy, czy gdzieś dalej, z siostrami. I jak w średniowiecze. I idą te mniszki, no i siostry zaczęły narzekać, że nie starczy im pieniędzy. Nie ma pieniędzy. I takie jakieś smutne. To znaczy najpierw były smutne, a potem ona się pyta, święta Rita. Potem wtedy jeszcze nie była świętą Ritą. Rita się pyta, jedna z nich. Co? Dlaczego jesteście takie smutne? Bo nie starczy nam pieniędzy. Ona mówi, dajcie te pieniądze. Wszystkie dajcie. I są na pielgrzymce, tak? Wzięła te pieniądze, zobaczyła i do rzeki wszystkie wyrzuciła. Teraz jesteśmy gotowe na pielgrzymkę. Teraz możemy iść, bo tutaj była ten smutek, ta kalkulacja. Bóg się zatroszczy. I znowu, mądrość. Potrzebna jest mądrość, potrzebna jest tu inteligencja. No ktoś powie, no tak, ale to jakby, czy dobrze zrobiła, rozumiem? Trzeba istotę rzeczy wyłapać. Istotę rzeczy. Całe nasze życie, mówiliśmy o tej śmiertelności, jest jednym wielkim ryzykiem i jedną wielką niepewnością. Zdanie się na Boga jest najlepszą rzeczą, jaką człowiek w życiu może zrobić. Najbardziej zgodną z jego naturą. My po prostu jesteśmy na Boga otwarci w naszej najgłębszej naturze. Na Ojca, Boga Ojca. To jest w ogóle istota rzeczy. I na miłość. Jesteśmy spragnieni miłości, jesteśmy spragnieni Boga. Prawdziwego Boga. Prawdziwego Boga, który czyni z nas jeszcze bardziej ludźmi, tak jak właśnie co wyraża ta piękna rzecz, jaką jest Eucharystia. Czyli my tak naprawdę stajemy się sobą, żyjemy zgodnie z naturą dopiero w tej perspektywie, z najgłębszą naszą duchową naturą. Nie dajmy sobie wmówić, że człowiek to jest tylko taka, że tak powiem, zbiór, jakaś forma istnienia, białka, która tylko się niech tam cukru, trochę hedonie odda, pożyje i do piachu koniec. To jest kłamstwo. To nie jest prawda o tym, kim jest człowiek.
3: Szanowni państwo, myślę, że z tej Ewangelii ja przynajmniej zabieram sobie takie pragnienie, żeby Eucharystia była z nami, tak? Znaczy, bo ona się może odbyć bez nas. My możemy być w Kościele, kompletnie się nie chcemy, nie ma w nas tej woli spotkania. Te 5 chlebów i 2 ryby to jest coś, co ja mam konkretnego do przeniesienia, zaryzykowania, tego, co chcę zostawić, tak? My bardzo często, prawda, nosimy mnóstwo ciężarów, trudów, lęków. Właśnie po to jest Eucharystia. Szanowni państwo, ten dobry zwyczaj tego, żeby w tych trudnych i ważnych momentach swojego życia, także tych radosnych, być na mszy świętej. To jest coś, co możemy nauczyć też nasze dzieci, tak? Że nie ma nic piękniejszego w dniu urodzin, jak pójście na mszę świętą. Czyli idziemy całą rodziną, żeby się pomodlić za ciebie i razem ofiarujemy komunię świętą za siebie. Umarli nasi rodzice. My nie wrócimy ich do życia. Jedyną, najważniejszą rzeczą, jaką możemy im zrobić, to jest przyjęcie komunii świętej. Zapominamy w tym hedonistycznym świecie. On tam jest, w tym właśnie, tak jak się oddalił na ten Puskowy, to on ciągle jest. Jest w milionie kościołów, które zwiedzamy na świecie. Dzisiaj mamy początek wakacji, czy tą drugą połowę wakacji, która jeszcze przed nami. Prawda? Wchodzę gdzieś do jakiejś katedry przepięknej, zapominamy, że gdzieś tam jest Najświętszy Sakrament, że mogę usiąść, dwie minuty podziękować.
2: I zobacz, nam wiara, odpowiada wiara, to nie jest wyprowadzone z jakichś przecież formuł matematycznych, że to nie jest żadna komunia święta. To nie jest żaden Najświętszy Sakrament. To jest sam Jezus. Jak myśmy bardzo... To jest sam Jezus, tak? No mówimy, ale że to ciało pańskie przyjąć komunię. Dla mnie już samo stwierdzenie przyjąć komunię jest jakimś oksymoronem. Komunia to jest wspólnota. Nie przyjmuje się wspólnoty z kimś, tylko się wchodzi w wspólnotę z kimś. Prawda? Czyli to jest sam Jezus, to jest przyjęcie, to jest spotkanie z Jezusem. Bo ja... Jakoś to nie jest łatwa ta świadomość taka, to znaczy w nią, do niej trzeba dojrzewać całe życie, kontemplować, dojrzewać. Co to znaczy, że w tym chlebie jest, że nie w tym chlebie, że to jest Jezus, bo to jest duża różnica, bo znowu będę robił, że to jest tylko komunia, komunikanty, jest, żeby, a to jest sam Jezus. I wydaje mi się, to jest podstawowa sprawa, że grzesznik nigdy nie dokona dobrego wyboru, że lepiej się tam, Zacheusz, nie spotkać z Jezusem w sumie. No jestem grzeczny. To kwestia sumienia. Kościół jest tutaj bardzo ostrożny, tak? Mówi, no jeżeli jesteś, nie masz wyboru Jezusa, nie chcesz go spotkać, trwasz w grzechu, ciężkim grzechu, no to nie. Ale jeżeli masz wątpliwości, jeżeli masz to pragnienie głębokie, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby grzesznik lepiej, no przecież to jest w ogóle jakaś najstraszniejsza rzecz. Nie, właśnie, trzeba go spotkać. Trzeba go spotkać, trzeba go przyjąć.
3: Eucharystia tak przemienia nasze życie, że wspomniana przez ciebie Rita, która jest bardzo ważna, bo ona jest patronką mojej córki i jej historia jest w ogóle jeszcze piękniejsza, jak państwo sobie, proszę się zapoznać z Ritą, ale ona miała bardzo trudne życie. Bardzo trudne życie. Ona całe życie marzyła, żeby wstąpić do zakonu, jednak na prośbę rodziców zakonnicą nie została, weszła w małżeństwo, takie były wtedy czasy. Wyszła za okrutnika, człowieka bardzo raptownego, zabójcę, człowieka kłótliwego, który jej małżeństwo było jednym wielkim krzyżem. Do tego synowie, nienawróceni, trudności. I jeszcze na dodatek dostaje stygmat, będąc tą mniszką, kiedy już po śmierci swojego męża zostaje mniszką w kaszli, dostaje stygmat, szanowni państwo, który ją policzkuje przez całe życie, bo nie jest stygmatem, który pachnie piękną różą.
2: Jest, tylko, gdzie tylko on pachnie, jest?
3: Prawda, jest na cienia, na skonie,
2: na czole.
3: Prawda, na czole. I, no i po prostu pachnie no, w sposób niewyobrażalnie brzydki.
2: Cholera.
3: I całe życie...
2: Cholera.
3: Tak. I dlatego ta Rita jest taka niesamowita. Zresztą Włosi ją kochają, Polacy ją kochają, też bardzo dużo sanktuariów Rity powstaje. Ale to pokazuje, że przez krzyż do życia, tak? Że właśnie to jest... Czy to jest historia dla nas wszystkich, bo my wszyscy mamy mnóstwo trudnych rzeczy, tak? Życie to nie jest bajka, szanowni państwo. I im szybciej też w ten sposób pokażemy Jezusa naszym dzieciom, że właśnie On jest potrzebny w brakach, wtedy, kiedy nie umiemy.
2: W prawdzie.
3: W prawdzie, o nas samych. I wtedy Eucharystia smakuje. I jest spotkaniem.
1: Oby tak było. I dzisiaj dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję panom za udział w audycji 8 godzina czytań. Gośćmi państwa, gośćmi Radia Plus byli profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Kosiak z Uniwersytetu Civitas, teolog, biblista i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Artur Moczarski, do usłyszenia.
0: Radio Plus, 8 godzina czytań.

0: jest Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Silne burze przeszły nad Mazowszem i Wielkopolską. Za chwilę też polscy strażacy, którzy polecieli do Hiszpanii walczyć z pożarami oraz festiwal wód mineralnych w Muszynie. Jest 9. Marcin Bartnik. Na początek jednak tragiczne doniesienia z Gdańska. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku pożaru altany na terenie rodzinnych ogródków działkowych przy ulicy Meteorytowej. Przed przybyciem strażaków z płonącego budynku ewakuowały się dwie kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie są poparzone, podtruły się też dymem. Zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Do szpitala trafiła również 86-letnia kobieta. Na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar. To nie była spokojna noc w Wielkopolsce i na Mazowszu. Przez te regiony przeszły najsilniejsze nawałnice. Więcej wie nasz wielkopolski reporter Paweł Adamczewski.
2: Strażacy tylko w nocy interweniowali 140 razy. Jak powiedział mi dyżurny wielkopolskiej straży, zgłoszenia dotyczyły głównie skutków burz. Powalone drzewa, częściowo pozrywane dachy czy zalewane piwnice. Najwięcej interwencji było w powiatach pleszewskim, kaliskim i konińskim. Tam z nawałnicami walka trwała od wczorajszego popołudnia. W całym województwie w związku z burzami nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Strażacy przypominają, żeby w trakcie takich nawałnic ograniczyć wychodzenie z domów.
1: Z Poznania Paweł Adamczewski. Uderzył obywatelkę Ukrainy drewnianą laską. Sprawca poszukiwany. Do ataku doszło na ulicy Żelaznej w Gdyni. 40-letnia kobieta została dwukrotnie uderzona w głowę. Poszkodowana trafiła do szpitala miejskiego, gdzie otrzymała pomoc.
3: Po wykonaniu niezbędnych badań kobieta opuściła placówkę medyczną. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze analizują zgromadzony materiał dowodowy oraz weryfikują wszystkie informacje, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Materiał dowodowy nie wskazuje, aby zdarzenie miało charakter przestępstwa motywowanego uprzedzeniami na tle narodowościowymi.
1: Wyjaśniają Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Funkcjonariusze

0: Obecnie prowadzą działania mające na celu znalezienie sprawcy. W ekstremalnych warunkach, w trudnym terenie i bez użycia pojazdów gaśniczych. Tak polscy strażacy będą pomagać w walce z pożarami w Hiszpanii. Z Krakowa wyleciała wczoraj pierwsza grupa 35 ratowników. W swoich działaniach wzorują się na pracy kolegów z Australii czy Stanów Zjednoczonych.
1: Jesteśmy pod oddziałem pieszym. Kapitan Przemysław Rogalewicz. Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów. Także możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
2: Dowódca modułu GFFF, młodszy brygadier Jakub Siczek. Będziemy stacjonować w trzecim największym regionie w Hiszpanii, to jest Castilla La Mancha. To rejon, który jest bardzo wysoko zagrożony, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe. Aktualnie jest tam wysoki trzeci poziom zagrożenia pożarowego. Temperatury sięgają nawet 40 stopni Celsjusza.
0: W pierwszej turze do Hiszpanii wylecieli strażacy z Wrocławia, Rzeszowa i Poznania. Towarzyszy im 5 funkcjonariuszy z Komendy Głównej i Wojewódzkiej. Druga tura zacznie się 11 sierpnia, a trzecia 20. Polacy polecieli do Hiszpanii w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Pomagają na różne schorzenia i mają walory lecznicze. Wody z różnych stron Małopolski, ale też z Polski można było próbować w Muszynie podczas festiwalu wód mineralnych. Impreza przyciągnęła tłumy turystów i wystawców, z którymi rozmawiał Michał Rejduch.
4: Która woda najbardziej smakowała?
5: Dla mnie Jan.
6: Super. Mamy temperatury na zewnątrz, czyli tutaj jakie mamy. I jest to najzdrowsza forma, która funkcjonuje od tysięcy lat i tutaj się nic nie zmieni. Żadne inne płyny tego nie wyprą z rynku.
7: Specjalnie przyjechaliśmy na kilka dni, żeby uczestniczyć w dniach wód mineralnych. Przyjeżdżamy z daleka, bo z Brukseli.
8: Można skosztować wszystkich wód mineralnych z terenu naszej gminy, ale nie tylko, bo także inne topowe marki, które liczą się tak naprawdę na całym polskim rynku.
0: Dodawał Arkadiusz Cycoń z Urzędu Miasta w czasie wczorajszego finału.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Kiedyś to były czasy, dzisiaj to nie ma czasów. Znają Państwo to powiedzenie, ono często występuje tylko w połowie. Kiedyś to były czasy. Złośliwi dodają, dzisiaj to nie ma czasów. Dzisiaj są czasy, proszę Państwa, jasno określone przez zegar radiowy, Kościół, wydarzenia, komentarze. Dzień dobry, Weronika Kostrzewa. Zapraszam Państwa na historię o tym, że kiedyś to były trudne czasy i kiedyś to byli ludzie, którzy nieprawdopodobnie na te czasy odpowiadali i prawdopodobnie dokładnie tak samo jest teraz, że gdyby były tak trudne czasy, to znaleźliby się ludzie, którzy na nie tak właśnie odpowiadają. A z czego to wynika? Czy z błękitnej krwi? No właśnie nie. Alina Petrowa-Wasilewicz będzie w naszym studiu i porozmawiamy o Balali. To Izabela znaczy się, tylko że nie umiała wymówić swojego imienia. Izabela Radziwiłłówna, z tych Radziwiłłów. O tym, że to niebłękitna krew powoduje, że człowiek w sytuacji trudnej zachowuje się w sposób nieprawdopodobny, tylko że jest to wychowanie, że jest to w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu dyscyplina, że jest to przywiązanie do wartości i że wcale ono nie musi być połączone ze statusem arystokraty czy księżnej. No wtedy, kiedy właśnie jakby czasy były takie, że do wychowania, zwłaszcza w bogatych rodzinach, przywiązywano ogromną wagę, no to mogła to być domena rodzin arystokratycznych, chociaż też w przypadku dużych pieniędzy i majątków możemy mówić pewnie też o dużym zepsuciu. Natomiast już w to sobie nie wchodźmy, tylko w to, że są pewne zasady, pewne wartości, które przekazywane i które będące ważne dla człowieka, kierują w nim w życiu bez względu na sytuację. Zachwycimy się trochę Polską z dawnych czasów, ale nie dlatego, że ta dzisiejsza jest gorsza, tylko dlatego, żeby patrząc na tamte historie, mieć siłę do działania i chęć do takiej odpowiedzi, proszę Państwa. To w małych rzeczach jest wielki, wiadomo, prosta droga do świętości. Dlatego dzisiaj o byciu wielkim w małych, a ostatecznie w bardzo wielkich rzeczach będziemy właśnie rozmawiać. Postać niezwykła ta Balala. Ja, proszę Państwa, zachwyciłam się nieprawdopodobnie. Zresztą to są historie w ogóle. Ten życiorys Izabeli jest taki, zaraz będziemy Państwu zdradzać jego szczegóły, że wystarczyłby na kilka filmów, że epizodyczne, takie naprawdę bardzo krótkie wydarzenia z życia Izabeli u innych postaci mogłyby stanowić w ogóle temat na książkę. A w tym przypadku są na jedną stronę książki albo dwa akapity, bo jest jeszcze wiele innych bardzo ciekawych wydarzeń. To na taką fascynującą podróż do historii, która będzie inspiracją do teraźniejszości, zapraszam.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Weronika Kostrzewa, jesteśmy z Państwem o historii, że będziemy rozmawiać, to mało powiedziane. Tak sobie myślę, że w tej naszej historii Polski jest tyle postaci, tyle faktów do odkrycia i tyle rzeczy nie tylko ciekawych, bo to też, ale tak budujących naszą tożsamość, tak potwierdzających, że nasze poczucie, że jesteśmy narodem, który może czuć się wyjątkowy, ale przede wszystkim może czuć się i powinien czuć się wezwany do tego, żeby żyć zgodnie z cywilizacją chrześcijańską i zgodnie z pewnymi wzorcami, to te historie to podkreślają, te historie to pokazują i udowadniają, że rzeczywiście można zachować godność, to chyba nawet nie tyle, że to, czy mamy godność, to od nas zależy, bo jesteśmy z tą godnością urodzeni jako dzieci Boże, natomiast tej godności nikt odebrać nam nie może, nawet w najgorszych warunkach, przy najgorszym traktowaniu, a co więcej, my sami możemy o to zadbać, żeby nam nawet tego poczucia odbierania godności, żeby ono się nie pojawiło. Ze mną Alina Petrowa-Wasilewicz, dziennikarka, publicystka, autorka książek, tak jeszcze niedawno przedstawiałam, dzisiaj też będę tak przedstawiać. Tyle, że dzisiaj inna książka przede mną, Nigdy się nie bałam, prawdziwa historia księżnej niezłomnej, Balali Radziwiłł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: To zacznę od tej Balali. Co to za imię, przepraszam, chciałoby się powiedzieć, przy nazwisku Radziwiłł, takie dziwne imię.
2: Izabela.
1: Izabela.
2: Tak, Izabela Róża, tak dostała na chrzcie takie imiona. Natomiast jako mała dziewczynka nie była w stanie wymówić tego Izabella.
1: Kto by był?
2: Jakoś jej tak zrobiło Balala. A w tym środowisku było przyjęte rzeczywiście takie właśnie pseudonimy były nadawane i one już zostawały na całe życie. I na całe życie zostało Balala. I Izabel było bardzo dużo,
1: a Balala
2: była jedna, jedyna, więc wiadomo było, o kogo chodzi. Córka księcia Karola Radziwiłła.
1: No właśnie, to nazwisko... Wtedy nie były przypadkowe nazwiska. To nazwisko nie jest przypadkowe, ale jak bardzo księżną ona była?
2: No, ona była, jak to ktoś napisał, ze wszystkich stron Radziwiłłowa. To znaczy tak, jej ojciec, no to oczywiście Karol Radziwiłł, ordynat Dawid Grudecki. Jej mama była z Radziwiłłów i wyszła za mąż za Edmunda Radziwiłła, więc rzeczywiście już... absolutnie była Radziwiłłami. Po prostu to bardzo rozrodzona no, z najwyższej półki arystokratycznej ród, prawda? Bardzo stary. Od XV wieku się już takie informacje pisane o tym rodzie pojawiają. Bardzo rozległe drzewo genealogiczne, więc oczywiście między dalekimi kuzynami też można było zawierać małżeństwa. I stąd właśnie ci Radziwiłłowie ze wszystkich stron. Natomiast to, co jest ważne, że to niosło za sobą ogromny kapitał kulturowy. Nawet jeżeli nie wiązało się to z jakimiś ogromnymi majątkami, chociaż tutaj był nieprawdopodobnie duży majątek, 140 tysięcy hektarów, a ja czytałam w innych miejscach 160, więc dosłownie małe państewko na Wołyniu był majątek jej ojca, a ona się urodziła w Nieświeżu, no bo już w niepewnych czasach wojennych. I były, prawda, perturbacje, bo potem matka się przeniosła do Kijowa, bo tam jej babka, matka ojca miała dom w Kijowie. I
1: niepewne czasy wojenne dotyczą pierwszej wojny.
2: Pierwszej wojny światowej, tak. To była 1914 rok, więc od razu los Balali był w cieniu wielkich historycznych wydarzeń i tak zostało na całe życie.
1: Tak sobie myślę... że nam bardzo obraz Polski szlacheckiej został wypaczony, bo myśmy uznali, że cały upadek pierwszy Rzeczpospolitej to jest jakaś pijąca, panosząca się szlachta i gdzieś ten obraz, to jest trochę jak ze średniowieczem. Mówimy, ale tu średniowiecze. Nie wiedząc, co za tym średniowieczem stoi i jak wspaniała epoka to była. I uważamy, że to jakiś ciemnogród. Znaczy, jak chcemy kogoś obrazić, to mówimy, ale ty jesteś średniowiecze, prawda? Ja bym się poczuła, szczerze mówiąc, nieźle skomplementowana takimi słowami. Natomiast trochę tak też z tą szlachtą jest i myślę, że tutaj też nawet nie tylko ta pierwsza Rzeczpospolita, ale te lata komunizmu sprawiły, że tą szlachtę to się uważa za takich... My teraz mówimy bułkę przez bibułkę, prawda? I taką wymuskaną część Polski, Polaków, którzy no, do niczego ręki nie przyłożyli, tylko byli panami na włościach i właściwie na niczym się nie znali, a po wojnie no to... No dostali, co chcieli. No, w sensie musieli się w końcu majątkiem podzielić, bo ile może być takich bogaczy w Polsce. Ta książka nigdy się nie bałam. Ona ma bardzo mocne tło historyczne i też mam wrażenie, że to oczywiście jest książka o Balali, natomiast to jest też książka pokazująca realia tamtych czasów i ona trochę zmienia to poczucie, że szlachta to, no właśnie, bułkę przez bibułkę, jak coś to do niczego się nie nadaje.
2: Znaczy, w tej chwili jest taka tendencja, żeby pokazywać szlachtę jak i takich warchołów, którzy nic innego nie robili, tylko chlali. Więc najłatwiej się w ucho wpadają takie prymitywne melodie i w tej chwili ta prymitywna melodia wpada w ucho. No więc właśnie jest książka, prawda, pana Jeńskiego, na przykład Warcholstwo. Są te ludowe historie, ludowa historia, prawda, też Polski. I to są właśnie takie bardzo uproszczone schematy. Ponieważ mam swoje lata, pamiętam, jak w czasach PRL-u były, prawda, że to byli ci wyzyskiwacze, że gnębili prosty lud i że w zasadzie no, bardzo dobrze, że zostali zmieceni z planszy historii.
1: Bo tak jest trochę szlachta i reszta to niewolnicy, prawda?
2: A reszta to i niewolnicy. Więc obrazek był bardziej skomplikowany, niesłychanie skomplikowany, jeśli porównać z tym, prawda, prymitywnym, czarno-białym obrazem. Dlatego, że jeżeli mówimy o tej warstwie, to trzeba powiedzieć o jej gigantycznych zasługach, że to była grupa społeczna, która na przykład opracowała rozszerzenie kraju poprzez Unię, nie poprzez podboje, przez promieniowanie kulturą. To zachwycało, prawda, cudzoziemców, którzy trafiali do Rzeczpospolitej. To była ta warstwa, która broniła całej Europy, nie tylko Polski, przed inwazją islamu i robiła to bardzo dobrze przez stulecia. To była ta warstwa, która karmiła Europę, dlatego że Polska produkowała tyle żywności, że sprzedawała ją no, aż do Wielkiej do Anglii i na przykład Holandii, prawda? Kupowali po prostu żywność kupcy zachodni. To była ta warstwa, która stworzyła wspaniałą kulturę, fundowała klasztory, fundowała kościoły, uniwersytety, ale także szkoły, prawda, te na przykład w XVII wieku dla prowadzonych przez pijarów i przez jezuitów. To byli ludzie, którzy mówili łaciną, którzy bardzo dobrze znali klasyczną literaturę. To, co jest, prawda, w roku 1670, bo to jest w tej chwili podręcznik historii, niestety dla
1: serialu w sensie.
2: Bardzo, tak, dla bardzo, bardzo. No, oczywiście, że uwielbiali, tutaj też w tej książce jest, że uwielbiali biesiady i uwielbiali spotkania, to jest jasne. Natomiast na co dzień pracowali i po prostu prowadzili gospodarstwa, prowadzili interesy. To była nie tylko żywność, to była na przykład wspaniałe konie, to było drewno, najrozmaitsze, prawda, tam produkcje nie wiem, smolarnie, no, no bardzo wiele, prawda, takich przemysłowych również zakładów i oni gospodarowali, kobiety pilnowały też, prawda, czy na przykład są żniwa, proszę bardzo, księżna Anna też, prawda, w tej książce, która po prostu sprawdza, czy wszystkie roboty, czy wszystko idzie porządnie. Książę Karol, który też się absolutnie nie bał pracy i jak trzeba było własnymi rękoma coś robił. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, nie zostało to odnotowane przez tych historyków, którzy naprawdę, podoba mi się to określenie, historyczny harlekin. Więc to są takie historyczne harlekiny, które są bardzo, prawda, epatują, tak jak ja bym na podstawie, nie wiem, kryminalnej kroniki Warszawy chciała opisać życie miasta, powiedzmy w XIX czy w XX wieku. I to absolutnie wypaczone. Jedna rzecz, po upadku Rzeczpospolitej, a upadła nie tylko dlatego, że były złe rządy, a także miała takich sąsiadów. Nikt nie bierze pod uwagę, prawda, w jakim stopniu sąsiedzi ocenili, że absolutnie demoralizujące będzie istnienie takiego państwa, które ma konstytucję i które ma, i bardzo warto podkreślić, że po upadku Rzeczpospolitej właśnie ta warstwa zdała sobie sprawę także z własnych grzechów. I że zaczęła się jakby taka naprawa i było masę inicjatyw, o których my nie lubimy bardzo często mówić, ale właśnie takich inicjatyw naprawczych, skierowanych właśnie na ludność wiejską na przykład, albo zakładanie zgromadzeń przez szlachcianki, które były nastawione na kształcenie, prawda, dzieci wiejskich, na edukację, na wszelkie takie były i to były liczne inicjatywy.
1: Tutaj takie menadżerki z prawdziwego zdarzenia, w sensie menadżerka to mało powiedzieć, bo one, ja byłam zaskoczona, ile w ciągu doby Balala potrafiła zrobić, w sensie gdzie pojechać, gdzie być, u kogo interweniować. Mam wrażenie, że to, co często może zarzucano szlachcie, to tutaj jest jej siłą też, czyli to poczucie bycia takim trochę obywatelem Europy, w sensie takiego obycia światowego, ale też tego, że ja mam prawo, że narażała własne życie, ale czuła, że, no, że ona się musi za tymi ludźmi wstawiać. Znaczy, że to jest coś, czym ona jest, czym ona się opiekuje, prawda?
2: Tak, i zresztą już gdy armia sowiecka nadchodziła, no to był mocny sprawdzian, w jaki sposób zachowali się pracownicy Nieborowa. Pracownicy Nieborowa się zachowali w ten sposób, jakby byli gospodarzami i właścicielami pałacu, nie wpuścili armii sowieckiej do czasu, w którym nadjechał, prawda, profesor Lorenz ciężarówką i powiedział: uwaga, towarzyści, to jest muzeum, proszę, prawda, nie wchodzić, proszę nie robić tutaj żadnych, no co tu dużo mówić, szabru nie urządzać. I prawda, ale to zostało uratowane przez pracowników. Oni się identyfikowali ze swoim państwem.
1: No właśnie tam jest taka bardzo mocna scena, kiedy, kiedy bolszewicy myśleli, że jak wydadzą chłopom szlachcica, to dojdzie do samosądu wręcz, czy do wydania wyroku, a tutaj po prostu była ostra obrona i to ci, którzy zdradzili, tam było chyba dwóch czy trzech takich, którzy chcieli śmierci dla szlachcica, to zostało źle potraktowanych. Natomiast co tak niezwykłego w tej konkretnej Balali, Izabeli Radziwiłł, że cała książka o niej i właściwie pewnie mogłoby być wiele więcej.
2: Tak, mogłoby być wiele więcej. No nie mam po prostu pełnego dostępu do jej archiwów. Napisałam na podstawie tego, co jest dostępne i bardzo jestem wdzięczna osobom, które mi zaufały i jednak, prawda, podzieliły się tym.
1: Bo ja muszę to dodać, bo to jest w ogóle niesamowite, że czasami o tym, że ktoś jest sprawiedliwym wśród narodów świata, a Izabela Radziwiłł jest, można by było napisać całą książkę, a właściwie życiorys Izabeli jest taki, że tutaj no pisze pani, prawda, o tym Sprawiedliwy wśród narodów świata, ale to nie jest duże wydarzenie w życiu Izabeli, że tak powiem. Znaczy, bardzo mnie to ujęło. Ja tak sobie zdałam sprawę, czytając to, że to jest właściwie jedno z wielu wydarzeń w jej życiu, w jej działalności, wcale nie najbardziej ekstremalnych. A my ten tytuł już, prawda? Ratowanie Żydów z narażeniem życia i to tu jakby cały system był przecież nieprawdopodobny, no to traktujemy już jako coś, co mówi, że o tym człowieku właściwie można książkę zrobić. A u Izabeli trzeba było to zmieścić na dwóch, trzech stronach, bo tyle było innych historii.
2: No bo tak bogaty życiorys, ponieważ ona mówiła, póki się żyło w normalnych czasach, ile było tych normalnych czasów? 25 lat miała, gdy wybuchła wojna. I w zasadzie już potem czasy były nienormalne, ale ona była dosłownie łapczywie, brała wszelkie możliwe w czasie okupacji zadania, żeby je wykonać. W niedalekim Łowiczu, ponieważ wtedy rodzina osiadła w Nieborowie, w niedalekim Łowiczu, to jest chyba 17 kilometrów od Nieborowa, razem z siostrami Bernardynkami i grupą związaną z Radą Główną Opiekuńczą, do której ona też należała, ogromną działalność charytatywną, ogromną. Jeździła po majątkach, zbierała żywność i wydawali obiady. W pewnym momencie to było 1000 obiadów dziennie. Gdy dotarł do Łowicza szczęśliwy transport po powstaniu warszawskim, mówię szczęśliwy, bo nie trafili do Auschwitz, nie trafili do Ravensbrück czy do jakiegoś innego piekła, a Niemcy ich wypuścili w Łowiczu, prawda? 80 kilometrów od Warszawy, więc to było jakby wygranie na loterii, nie wiem, 10 milionów dolarów chyba, czy po prostu los ogromny. Ci ludzie zabiedzeni, straumatyzowani, chorzy, ranni, nieprawdopodobna nędza ludzka i Balala wraz z współpracownikami, trzeba powiedzieć, że naprawdę była ogromna, zgrana ekipa, która się tym zajmowała. Łowicz ma wspaniałą pod tym względem kartę. I właśnie Balala, która była taką znaną, to była ta Fürst in Radziwill, tak? To nawet na Niemcach to robiło wrażenie. Ta w sumie młoda kobieta, nie miała 30 lat, no albo 30, niewiele ponad 30, która razem z siostrą Weroniką Kępą, prawda, z tymi wszystkimi paniami z Rady Głównej Opiekuńczej opiekowali się tymi ludźmi. Znaleźli dla nich miejsca do spania, jakieś baraki, które zostały rozmontowane. Oni zmontowali, prawda, w innym miejscu tam na tym, w tym, prawda, dzielnicy zwanej Blichem. No tak czy inaczej, to była gigantyczna praca i ona była po prostu wulkanem energii. Naprawdę. Jeszcze była inna sprawa, że jej szwagier Stanisław Radziwiłł był wówczas w Genewie przedstawicielem Czerwonego Krzyża, więc ona mogła bezpośrednio, aczkolwiek to było zabronione, to była zbrodnia wojenna, bo wszyscy...
1: Muszą państwo przeczytać sobie, jak Izabela Radziwiłł, która zarządzała wszystkim właściwie, musiała udawać głupią po tym, jak mąż jej powiedział, że kobiecie to przynajmniej łatwiej udawać głupią, w sensie wymigać się od pewnych rzeczy.
2: Zbrodnia polegała na tym, że ona bezpośrednio się zwróciła, a nie przez niemiecki Czerwony Krzyż. Bo był obowiązek przez niemiecki Czerwony Krzyż, nie można było bezpośrednio, a ona tak zaczarowała, prawda, Niemców na poczcie, że oni zadzwonili do Genewy i szwagier Stanisław Radziwiłł zorganizował transporty, które potem właśnie po różnych perypetiach też tutaj opisanych trafiły do tych naprawdę nieszczęśliwych, rannych, ten cały zespół zaopiekował się sierotami, prawda? Tam były sieroty, tam były dramaty nieprawdopodobne po powstaniu i one to wszystko naprawdę pięknie organizowały, zaopiekowały się VIP-ami też. Armia Krajowa też miała taki program, żeby ratować inteligencję i wybitnych ludzi. I oni się także tym zajęli, prawda, żeby mieli takie warunki, żeby potem dla już wolnej Polski, żeby mogła ta inteligencja pracować, kształcić innych i żeby tworzyć kulturę, która była w tak barbarzyński sposób niszczona przez parę lat.
1: Proszę Państwa, całej historii Balali nie chcemy Państwu opowiedzieć, zresztą nie dałoby się, bo radio nie ma takich możliwości, zresztą to lepiej sobie tak na spokojnie. Natomiast ja chciałabym porozmawiać o tym, skąd oni siłę na to brali, bo te losy Balali i jej najbliższych też wcale nie są takie łatwe. To nie tylko tak, że potrafiła się postawić, potrafiła pójść i powiedzieć i wszystko działało, bo przecież w 45 Polska została wyzwolona, a to wyzwolenie miało oblicze czerwone i straszliwe, zwłaszcza dla ludzi takich jak osoby, inteligencja, osoby zasłużone dla wolności Polski, dla patriotyzmu i dla wszystkiego, co z tym związane. No i tutaj natrafiłam na piękne fragmenty, więc ja będę mojego gościa o to pytać. Wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Czarna sobota w Tatrach, doszło do dwóch tragicznych wypadków. Donald Trump odwołał uderzenie na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia. Niemal 60% Polaków wykorzysta urlop do przeprowadzenia remontu. Jest 10. Marcin Bartnik. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach, doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. TOPR informuje, że były to niezależne zdarzenia. Kasia Snakowska ma informację w tej sprawie.
2: Do pierwszego z tragicznych wypadków doszło w rejonie Granatów. Turysta najpewniej pośliznął się i spadł ze szlaku w rejonie skrajnej sieczkowej przełęczy. Drugi taternik zginął podczas prowadzonej wspinaczki ściankowej na Mięguszowiecki Szczyt. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało już ciała obydwu turystów śmigłowcem do Zakopanego i będzie teraz wyjaśniać przyczyny zdarzeń.
1: To była Kasia Snakowska. Donald Trump wstrzymał kolejne uderzenie na Iran dla dobra świata. Prezydent USA uwarunkował to możliwością szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem, zakładającego otwarcie cieśniny Ormus i neutralizację zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. Trump napisał na swojej platformie społecznościowej, że USA są gotowe do przeprowadzenia potężnego uderzenia na Iran, ale na prośbę Teheranu i innych państw Bliskiego Wschodu wstrzymał ataki, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalnego porozumienia pokojowego. Rząd Hiszpanii obwinia kryzysem migracyjnym w Ceucie gangi zajmujące się przemytem ludzi. Przez ostatnie dwie doby do tej hiszpańskiej enklawy sąsiadującej z Marokiem przedostało się około 60 tysięcy migrantów. O szczegółach Mateusz Chłyston.
3: Przemytnicy ludzi według hiszpańskich władz wykorzystali lukę prawną powstałą po orzeczeniu hiszpańskiego Sądu Najwyższego, zgodnie z którym migrantów zatrzymanych na morzu podczas prób dotarcia do Ceuty lub Melilli nie można w trybie natychmiastowym odsyłać do Maroka. To uruchomiło nagłą i niekontrolowaną falę migracji, w trakcie której na morzu utonęło już co najmniej 60 osób, próbujących dotrzeć na terytorium Hiszpanii. Jednocześnie władze w Madrycie przekonują, że dobrowolnie do Maroka powróciło już około 40 tysięcy ludzi. Nagła fala migracji wywołała jednak chaos w Ceucie. Według relacji mieszkańców służby odpowiedzialne za strzeżenie granicy były zbyt mało liczne i nie poradziły sobie z naporem. W odpowiedzi na te wydarzenia Włochy zawiesiły wobec Hiszpanii stosowanie unijnych zasad strefy Schengen.
1: O czym informował Mateusz Chłyston. Teraz włoska Florencja. Straż pożarna otrzymuje dziesiątki zgłoszeń od mieszkańców, którzy informują o tym, że nad miastem i jego okolicami unosi się mocny swąd spalenizny. Okazuje się, że jest to przyniesiony przez wiatr dym pochodzący z

0: ogromnych pożarów we Francji. Widać to na zdjęciach satelitarnych. Kłęby dymu unoszone są przez prądy powietrzne i przenoszone setki kilometrów dalej. W związku z falą zgłoszeń Straż Pożarna we Florencji zaapelowała w specjalnym komunikacie, by nie przeciążać linii alarmowych.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Niemal 60% Polaków wykorzysta urlop do przeprowadzenia remontu. Około połowa wykona pracę samodzielnie lub z pomocą rodziny. To wyniki badania To my Polacy w nieruchomościach.
2: Proszę sobie wyobrazić, że 70% aż osób w wieku 35-44 lata swój ostatni remont wykonało samodzielnie. To jest taka bardzo aktywna grupa, taka grupa, która oczywiście bierze sprawę w swoje ręce i robi samodzielnie.
0: Objaśniała Anna Zachara, widła, autorka badania. Badacze podkreślają, że jedną z głównych przyczyn tej remontowej samodzielności jest wzrost cen zarówno materiałów, jak i robocizny.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: W studiu Alina Petrowa-Wasilewicz rozmawiamy wokół książki Nigdy się nie bałam. Prawdziwa historia księżnej niezłomnej Balali Radziwiłł. Alina Petrowa-Wasilewicz stoi za autorstwem tejże książki i za przeszukaniem źródeł historycznych i rozmowami. Ja jestem pod wrażeniem, ile udało się ustalić i jak dużo tutaj można tego przeczytać. Są też wspomnienia samej Balali, Izabeli Radziwiłł. I z jednej strony, wtedy kiedy już pojawiło się to czerwone wyzwolenie, zwane też czerwoną zarazą przez niektórych w wierszach. I rodzina Izabeli, to można powiedzieć taka patchworkowa rodzina trochę, bo to tu teściowie, tu ktoś, to taką grupą dużą wraz z dziećmi zostają wywiezieni do Rosji. I ona mówi, że jeśli ma mówić o tym, co dało siłę, to najpierw jeszcze w czasie wojny mówi o tym, że została tak wychowana i później myślę, że to też się okazuje właśnie wtedy w tej niewoli rosyjskiej, kiedy zostali zamknięci w takim wątpliwej jakości domu i w ogóle ciężko tam bardzo było. I pisze pani tak: arystokraci w obskurnym pomieszczeniu, którzy mimo wszystko zachowali maniery, trzymali się reguł savoir-vivre, jakby byli w pałacach czy dworach. Mimo groteskowego obrazu, to także była taktyka przetrwania. Zachowanie zasad niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Podtrzymanie na duchu. Właśnie dlatego panie ubierały się z wielką starannością, układały włosy w eleganckie fryzury, prasowały spódnice, starały się zawsze być dociągnięte. Jest jeszcze opis takiej mszy modlitwy, no bardziej modlitwy, no bo księdza tam z nimi nie było wtedy jeszcze. Natomiast w niedzielę wszyscy zbierali się w kuchni, książę zasiadał w centrum i odbywało się czytanie mszy świętej. Książę czytał tekst przeznaczony dla kapłanów, reszta odpowiadała jako wierni. Mieli dwa mszały, polski i francuski. Książę to teść.
2: Janusz Radziwiłł, wybitna postać konserwatywnych polityków II Rzeczpospolitej. I chyba ze względu na niego zostali, prawda, wszyscy aresztowani i bez żadnego wyroku trzymani w obozie.
1: Najbardziej chyba drastyczne jest dla mnie, w sensie może i oczywiste, ale jednak jak to się czyta, to jest ciężko. Jak jeden z Rosjan przyznaje, że to polscy komuniści prosili, żeby wywieźć inteligencję i wywieźć jednostki tak wybitne, no bo oni jako jednostki mniej wybitne obawiali się takich ludzi jak Radziwiłł w Polsce.
2: Znaczy, komuniści polscy doskonale wiedzieli, że bez przemocy nie narzucą swojej władzy, bo po prostu nie mieli żadnego społecznego. Jeżeli było jakieś poparcie społeczne, to było ono marginalne, absolutnie marginalne. Natomiast, że bez przemocy, bez mordów, bez zastraszania instalacji tej, nie da się zainstalować tej władzy. Natomiast to jest chyba powód, ale dopóki nie mamy dokumentów, a nie mamy dokumentów, one są w Moskwie, nie wiem, czy są tutaj w Polsce jakieś dokumenty dostępne, możemy tylko przypuszczać, że właśnie komuniści polscy, niepewni swojej siły jeszcze wówczas, poprosili o taką przysługę towarzyszy radzieckich, żeby właśnie tego najbardziej wybitnego polityka międzywojennego, konserwatywnego, czyli księcia Janusza Radziwiłła, teścia Balali, wywieźć. No i wywieźli już większą grupą, bo tam był też, prawda, hrabia Zamoyski, tam był Krasicki, tam byli też hrabiowie branickcy z córkami, czyli duża grupa wpływowych i rozpoznawalnych
1: arystokratów. Taki creme de la creme do niewoli rosyjskiej, w sensie w daleką Rosję.
2: Tak, oczywiście. Natomiast to, co robi wrażenie i na mnie też tak, jak i na pani zrobiło, to, że oni zachowali swoją godność i to, co było im wpajane od dzieciństwa, że nie było, że skoro warunki są takie i mamy tylko ziemniaki bez okrasy na stole, to i tak będziemy się zachowywać, jak nas nauczono, ponieważ jesteśmy cywilizowanymi ludźmi. I nikt nam tego nie odbierze i żadne NKWD, ani Gestapo, ani prawda, Służby Bezpieczeństwa Krajowe nam tego nie narzuci. I to jest właśnie wspaniałe, ale najważniejsze, i zresztą mówią o tym, to jest to, że oni byli rzeczywiście bardzo religijni. Oni gdy nie mieli księdza, potem już to się jeszcze, to była taka dziwna sprawa, że księdzem był Niemiec.
1: To jest Niemiec. W ogóle nieprawdopodobne, że oni na tym, tak. Tej niewoli, znaczy, zabawne jest to, że wojownicy z armii mandżurskiej, tak, Japończycy. W sensie, przygotowali właściwie dziecko do matury z przedmiotów ścisłych, tak można w skrócie powiedzieć. Natomiast to, że tym, który był im tam bardzo bliski jako katolicki ksiądz, tym, którzy doznali tego i to, co widzieli też, prawda, w czasie wojny ze strony Niemiec, no to był niemiecki ksiądz. To w ogóle jest jakiś taki...
2: I modlitwa była niemiecko-polska, dlatego, że nie wszyscy znali, tylko część, prawda, tej grupy. No, 16 osób było tymi, jakby tu powiedzieć, porwani przez...
1: Internowanymi,
2: tak. Niestety księżna Anna zmarła tam, ale nie wszyscy znali niemiecki, więc to było niesamowite, prawda, żeby dzieci otrzymały, bo była w grupie były dzieci, żeby otrzymały sakrament.
1: Pierwszą komunię
2: świętą, a dziewczynka nie znała niemieckiego, więc trzeba było jakoś z tym sobie to...
1: Wtedy
2: Gabriela Krasicka, tak?
1: Wtedy język niemiecki też kojarzył się jednoznacznie, zwłaszcza dla tych, którzy go nie znali, prawda?
2: No właśnie, i tu się nagle wytworzyło jakieś niesamowite braterstwo i właściwie... Też jak czytałam te wspomnienia, prawda, ponieważ na podstawie wspomnień, również bardzo cennych, pomyślałam sobie, Boże, to są narody, to jest naród, który tak barbarzyński sposób napadł, prawda, na Polskę. I z kolei ci Rosjanie, którzy patrzyli na to z boku i też nie mogli się nadziwić, że o, proszę bardzo, nie, co tu się dzieje.
1: Czy dla nich w ogóle chyba taka szlachecka rodzina, taka elita uprawiająca ogródek, która wie też jak to robić, to czy to są w ogóle nieprawdopodobne historie?
2: Nie, no to w ogóle inny świat. Oni nie mogli uwierzyć, ci, prawda, w otoczeniu, no bo tam byli rosyjscy sąsiedzi, oni nie mogli uwierzyć, dlaczego te grafy i kniazie, prawda, bo kniaz to książę, graf to tego, dlaczego oni w ogóle kopią ten ogródek i nie mogli połączyć jakby kropek, że praca przynosi owoc. Dlatego, że od pokoleń oni byli ograbiani z owoców swojej pracy.
1: Proszę Państwa, to my te kropki już łączymy, ale do całej książki, tak jak powiedziałam, nie opowiemy. Natomiast o tym, co daje człowiekowi ta książka, bym chciała jeszcze porozmawiać. To krótka muzyczna przerwa i wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
0: Reklama.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: W studiu Alina Petrowa-Wasilewicz i jej książka o Izabeli Radziwiłł. Jest z tym nazwiskiem tak, że ono nam się trochę kojarzy po prostu bardzo historycznie. Niestety trochę
2: z potopem.
1: Niestety trochę z potopem właśnie. Natomiast to z tych Radziwiłłów, natomiast historia Izabeli Balali, bo tak mówiła o sobie, a później wszyscy o niej mówili, to jest dość logiczne, bo zauważyłam, że na Klarę dzieci mówią Lala, no to na Izabelę będzie Balala, prawda? Sprawa logiczna, językowa. Balala Radziwiłł, kobieta, która pokazuje, że bycie szlachtą to bycie elitą, ale taką bardzo głęboko i szeroko rozumianą. Wszystkiego Państwu tu nie powiemy. Ja tylko powiem, że fakt, że Izabela Radziwiłł ma tytuł Sprawiedliwi wśród narodów świata, a to ratowanie Żydów, żydowskich dzieci liczebnie, jeśli popatrzymy mocno, to był cały system nieprawdopodobny zorganizowany wtedy, kiedy doszło do jakiejś wsypy, to też były systemy reagowania. To jest tylko mały wycinek jej życiorysu i to chyba najlepiej świadczy o tym. Po co nam dzisiaj taka książka? Poza tym, że ona jest po prostu ciekawa, to książka Nigdy się nie bałam. To jest coś więcej niż czytanie kryminału, który nigdy się nie wydarzył, bo jest po prostu ciekawy. Jak pani ją pisała?
2: Ja się długo zastanawiałam, czy ją pisać w ogóle.
1: Bo?
2: Dowiedziałam się tak, ponieważ dowiedziałam się o niej, gdy zbierałam materiały o matce Matyldzie Getter, która uratowała kilkuset Żydów w czasie wojny i one ze sobą współpracowały. To znaczy matka Matylda podrzucała żydowskie dzieci Izabeli, która prowadziły tam, prawda, Radziwiłłowie sierociniec dla dzieci i ukrywały te żydowskie dziewczynki. Ukrywały w ten sposób, że one chodziły po parku, zupełnie normalnie się zachowywały i to było wspaniałe.
1: Najwyżej miały włosy pofarbowane,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak. Natomiast były jeszcze takie sytuacje, że gdy likwidowano getto łowickie, byli uciekinierzy. I tych uciekających, no zwłaszcza dziewczynki, to z kolei Izabela wiozła do matki Matylda, a matka Matylda te dziewczynki lokowała w sierocińcach, które prowadziło jej zgromadzenie. Więc od tego się zaczęło. Zaczęłam się nią interesować i zaczęłam się zastanawiać, no ale rzeczywiście, po co napisać? No dużo jest tych biografii, nie mówiąc o tym, że rzeczywiście to jest biografia absolutnie niesamowita i sensacyjna, prawda? Bo my tylko mówimy o wycinkach jej życia.
1: No właśnie, jeśli jednym niewielkim elementem jest bycie sprawiedliwym wśród narodów świata.
2: Znaczy, wie pani, autor zawsze marzy o tym, żeby czytelnik sam rozszyfrował jakby cele, jakby główne przesłanie. Natomiast ja sobie pomyślałam, że ponieważ żyjemy w takich czasach, w których tak ważne są markowe rzeczy, tak ważne jest posiadanie, prawda, różnych rzeczy, żeby pokazać kogoś, kto zaczął od markowych, bo ona się urodziła w pałacu i gdyby nie wojna, ona by była w absolutnej tej elicie także finansowej, podróże, wszystko co było, aczkolwiek nigdy jej za bardzo fatałaszki nie interesowały, to ona była skupiona na zadaniach, które ma wykonać, która straciła wszystko. Prawda? Bo dosłownie oni uratowali trochę pamiątek w tych bagażach, gdy się przemieszczali.
1: No tak, wszystko. Córka na komunię dostała chyba pierścionek, prawda? Pierwszą
2: tak,
1: komunię w internowaniu.
2: Wszystkie, to znaczy jedna z dziewczynek, prawda?
1: Aha, tak.
2: Z turkusem, tak. Gabriela chyba. Więc i nagle ona zostaje z niczym. Ona wraca do Warszawy, gdy już ich wypuszczają i ona nie wie, gdzie ona się ma podziać. Dlatego, że pałacyk jej rodziców już został, prawda, skonfiskowany. Nie wie, prawda, które domy zostały uratowane. Warszawa jest gruzowiskiem.
1: No tak, a nawet jeśli to mienie takich ludzi, jak Radziwiłłowie, się rekwiruje.
2: Jest pustymi rękami. Ona opowiada swojej wnuczce, że wsiadła do autobusu czy tam do tramwaju w pierwszych dniach i krzyczała, czy ktoś mi kupi bilet, ponieważ wracam z sowieckiego obozu i masę, podobno rąk się, prawda, ale dosłownie ona była w takiej sytuacji i ona się nie zmieniła. ani OJT, żadnej etyki sytuacyjnej. Ona zawsze była wierna tym wartościom, że trzeba po prostu być człowiekiem, który opowiada się, ja ją rozpatruję w schemacie etosu rycerskiego, który polega na tym, że zawsze trzeba się za dobrem, nawet jeżeli nie jesteśmy pewni, że wygramy bitwę, ale musimy być po stronie dobra, a druga sprawa, opiekować się słabszymi. Cały czas ona później mieszkała prawie 11 lat w piwnicy na Saskiej Kępie i mówiła, że to najlepsze lata jej życia, prawda? Wreszcie dopiero tam na przełomie lat 50. i 60. już miała własny kawałek półbliźniaka z kawałkiem ogrodu, kochała tę ziemię, no bo była ziemianką, miała niesamowite terytoria, prawda, jako dziecko. I cały czas była tą osobą odważną. Ona napisała list do Gierka z krytyką. Ona skrytykowała amerykańskiego chargé d'affaires w sprawie, prawda, sankcji przeciwko Polsce, bo była pewna, że to jest bardzo zła decyzja, która po prostu uderzy w zwykłych Polaków, a nie w, prawda, w partyjne elity. I ona rzeczywiście nigdy się nie bała, ona się nie bała komunistów, ona później się zaangażowała w Solidarność, ona była cały czas jakimś pod tym względem monolitem, szlachetnym, pięknym. Była trudna, była bardzo wymagająca, waliła prosto z mostu, prawda, różne nawet nieprzyjemne rzeczy mówiła. Była bardzo wymagająca dla swoich dzieci, dla swoich tam, prawda, współmałżonków dzieci, dla wnuków. Więc nie, to nie była jakaś taka anielska postać w żadnym razie. Natomiast była cały czas, dlatego że szlachectwo było w niej i tego, tych wartości nikt nam nie odbierze, ani Hitler, ani Stalin, ani Bierut, no po prostu nikt, jeżeli my się na to nie zgodzimy. To jest po prostu taka kobieca, rycerska postać i myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie o takich postaciach przypominali, że można w ten sposób żyć, a jeszcze inna sprawa, ten straszliwy upadek i chamstwo, które nas zalewa. Po prostu chciałam też pokazać tę piękną polską kulturę, nasyconą szacunkiem do innego człowieka, bo oni też naprawdę szanowali swoich pracowników, troszczyli się o nich, na Wołyniu organizowali i szpitale, i elektrownie, ich zapraszali na różne uroczystości, więc to nie było tylko skupienie się na własnym, prawda, środowisku.
1: No właśnie, bo my jesteśmy w takim momencie, kiedy dyskutujemy dużo o pracy na umowę śmieciowe, o złym traktowaniu człowieka, o zakazie handlu w niedzielę, a tutaj na przykład u Radziwiłłów przecież dzieci były uczone tak, że jeśli w niedzielę gdzieś chcą jechać bryczką, no to trzeba samemu powozić, bo to jest dzień, kiedy wszyscy mają niedzielę.
2: Tak, i nie można prosić o to Sten Greta, żeby pracował w niedzielę. Proszę bardzo, możecie, ale wy to zrobicie. Dlatego, że on ma prawo do swojego wolnego dnia. I tak naprawdę było, było ogromne. No, na przykład jej matka w Mańkiewiczach, tam, prawda, w jej majątku, jej rodziców, ona na przykład zapraszała ludność, prawda, tak zwykłych ludzi, rolników, rzemieślników na większe święta i wszyscy razem po prostu świętowali i były wspaniałe, prawda, dla nich uroczystości, a kto je obsługiwał? Panie ziemianki. One prowadziły bufet, a lud się bawił i tańczył, a one stały za bufetem i rozdawały jedzenie.
1: Ja nie mówię, że historia to jest jakiś mój duży dział wykształcenia, natomiast no dużo się historii swego czasu uczyłam, a potem jeszcze po prostu z ciekawości czytałam, dlaczego my takiego obrazu szlachty praktycznie w ogóle nie mamy. Takiego, bo to, że to inteligencja, to jeszcze tak, prawda? No wiadomo, że seriale czy różne książki czasami zupełnie o 180 stopni to zmieniają. Natomiast takiego z jednej strony poczucia własnej godności, no bo to, że Balala była w stanie pójść w różne miejsca, wtedy, kiedy byli hitlerowcy i była w stanie pisać różne...
2: Nawet nagadać, tak, nie bała się.
1: Znaczy ona, bez względu na to, w jakim była zamknięciu, czy co robiła, była w stanie pójść i jako człowiek, któremu nie można odebrać jego
2: jej
1: godności...
2: Jej wyprawa do Machfel, już nie będziemy...
1: Nie będziemy o tej wyprawie opisywać, tak.
2: Zainteresować czytelników
1: potencjalnych. Tak, natomiast to była wyprawa, która... dosłownie i w przenośni dała jej w kość, ale z jednej strony takie poczucie własnej godności i tego, że bez względu na to, jak mnie potraktują, gdzie mnie zamkną i co mi zabiorą, to tej godności mi nie odbierają. I kobieta, która mieszka przez 11 lat w piwnicy, no możemy to ładnie ładnie nazywać.
2: To była taka suterena.
1: Suterena, no ładniej brzmi niż piwnica, prawda? Tak. Ale jakby, no, była to piwnica. To kobieta, która nie traci swojej godności i prawa do tego, żeby zabierać głos, to jest raz, a z drugiej strony nie ma w niej takiego poczucia nadgodności nad ludźmi, wręcz przeciwnie.
2: W żadnym razie tak i to robiła na to, robiła wrażenie na prawda, osoby, które ją poznawały, no ojej, ona jest redziwiłową, tak, no to jest wielka sprawa, no wielka sprawa niewątpliwie, no bo ród z taką historią, no to jest rzeczywiście ogromny kapitał. Natomiast ci, którzy ją poznali, mówili, że to była najbardziej demokratyczna osoba, którą widzieli, czyli która traktowała z szacunkiem absolutnie wszystkich. Sprzątaczki, prawda, w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Potem już jak znowu zaczęła do Nieborowa, bo długo nie jeździła, ale wszystkich pracowników, którzy też ich odwiedzała po domach, pytała, co tam u nich. Bardzo pomagała. Ona bardzo pomagała. No miała na przykład, ponieważ jej syn był lekarzem, właśnie takie lekarskie. No więc załatwiała różne rzeczy, jak to wtedy w PRL-u, prawda? No niestety załatwiało się różne rzeczy i ona właśnie z tej życzliwości, z tej troski o innych ludzi i absolutnie to nie miało dla niej znaczenia. Ona też bardzo się, no właśnie z takimi pisarzami, Kawalec czy wydawca Stanisław Bębenek, oni się przyjaźnili. Oni przychodzili do niej do domu. Dla niej w ogóle nie było tej bariery jakiejś klasowej. Rozmawiali godzinami, prawda? I to jest właśnie najpiękniejsze. I to jest właśnie to, co powinno, no właśnie ten grzech jeszcze przodków niewątpliwy związany z chłopstwem, którego nie można negować, że to była wspaniale wszystko urządzona, ale tylko dla pewnej, prawda, warstwy społecznej. Natomiast, że to się już rozlewało na wszystkich. I że ten szacunek, mnie się wydaje, że takim słowem, kluczem jest szacunek, czyli ogromna godność każdego człowieka z powodu tego, że stoi za nim Stwórca. Bo mało mówimy o tym, ale jej religijność, tutaj prawda, ksiądz o tym pisze, że ona była taka prosta, żołnierska, odmawianie modlitw, prawda, rano, wieczorem, ale to było źródło, tak jak całej grupy tych arystokratów, którzy byli pod Moskwą uwięzieni. I to był właśnie, to było źródło siły. Ja tę warstwę będę bardzo bronić zawsze, dlatego że stworzyła moją kulturę, którą kocham, uważam, że jest jedną po prostu z najwspanialszych. Balala, szowinistka, tak samo uważała. I to, czego możemy sobie życzyć, żeby właśnie to się jak najbardziej rozprzestrzeniało, to się rozprzestrzenia, prawda? Ale nie na zasadzie wojny, dlatego że przecież później warstwa mieszczańska, chłopska też przejmowała te wartości, prawda? To szło z góry do dołu, ale też to funkcjonowało w ten sposób, prawda?
1: Czy to też widać w reakcji ludzi, którzy dla Radziwiłłów pracowali, u Radziwiłłów pracowali, czy z Radziwiłłami? No, nie wiem, dla mnie jedną z najbardziej chyba rozczulających takich historii pokazujących, jak Radziwiłłowie byli ważni dla ludzi, no, jest ta historia Żyda, który przyniósł, właściwie z narażeniem życia, bo nikt nie wiedział, czego można się spodziewać, przyniósł płaszcze zimowe dla dziewczyn, wtedy, kiedy służba się zorientowała, że dzieci pojechały w płaszczykach jesiennych.
2: Zostały aresztowane w płaszczykach jesiennych i do końca życia wiele razy Balala tego szklarza Klugermana wspominała z ogromną czułością i wdzięcznością. Mówiła, że być może uratowała życie, uratował stary Żyd życie moich dzieci. Prawda? Więc to są, ale jeszcze jest inna historia. W tej chwili w Nieborowie pracuje trzecie pokolenie pracowników Radziwiłłów. To jest, oni przechowali pamięć, gdy już, prawda, to było muzeum i przyjeżdżali, prawda, tam ludzie, twórcy kultury i sztuki. Właśnie pan, prawda, Fiutkowski, czy prawda, ci inni dawni pracownicy mówili, ale słuchajcie, w Wigilię na stole była figurka Pana Jezusa. Te figurki się zachowały, dzięki Bogu, i oni to wszystko odtwarzali. Kto to odtwarzał? Służba i pracownicy. Więc chyba im było bardzo dobrze. Jest artykuł na temat pensji, prawda? To ile zarabiali. Przyzwoicie, aczkolwiek podobno książę Janusz czasami się spóźniał z wypłatami. To było. Ale zawsze było bardzo dużo, prawda, wszelkich żywnościowych tam produktów, no bo produkowali tego bardzo dużo, a pieniędzy było, z pieniędzmi było, z samą gotówką, ale to było naprawdę jeden przecież z pracowników uratował po piersi niobę. Absolutny unikat na skalę światową, który jest, prawda, w Nieborowie. On po prostu zawinął w szmaty to po piersi, jak przyszli Niemcy, i przysypał to węglem. I całą okupację nieba była pod tym węglem. On oczywiście uzupełniał. I potem już, jak się znormalizowało, wyciągnął to unikatowe po piersi, które na pewno byłoby zagrobione przez Niemców, bo to była zbyt cenna rzecz. I on to zrobił z własnej inicjatywy. Nikt go o to nie prosił.
1: Ja mam wrażenie, że tym szacunkiem do drugiego człowieka Radziwiłłom w Nieborowie udało się stworzyć taką wspólnotę, która...
2: Tak właśnie mówiła Balala, że to oni się czuli współwłaścicielami. Bardzo, bardzo trafnie. I gdy po latach przyjechała pierwszy raz, wszyscy się rzucili jej w objęcia i natychmiast była informacja, poszła, że księżna wróciła i się tam podobno kilkadziesiąt osób zebrało.
1: Jak wyjeżdżali aresztowani przez NKWD, to Szpaler stał, prawda?
2: Tak, Szpaler i właśnie ich w ten sposób honorowo żegnali.
1: Proszę Państwa, te historie po prostu trzeba poznać, żeby zrozumieć, jak te wszystkie niezwykłe rzeczy, o których rozmawiamy, dlaczego się wydarzyły, bo one i właśnie to przynoszenie płaszczyków dziecięcych zimowych z narażaniem życia i ten Szpaler i ten powrót i to wszystko, o czym rozmawiałyśmy dzisiaj z autorką książki, no to są rzeczy, które są konsekwencją tego, jak żyli Radziwiłłowie wtedy. Bardzo serdecznie dziękuję autorce książki Nigdy się nie bałam, prawdziwa historia księżnej niezłomnej Balali Radziwiłł. Alina Petrowa-Wasilewicz, proszę Państwa, to napisała. No i dzisiaj dzieliła się z nami tymi historiami. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Tragiczna sobota w Tatrach. Zginęły dwie osoby. Dziś ostrzeżenia przed burzami. Strażacy podsumowują minioną noc. Nad Mazowszem i Wielkopolską przeszły silne nawałnice. Śledczy wrócili na miejsce upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Jest 11. Marcin Bartnik. Czarna sobota w Tatrach. W ciągu jednego dnia niemal w tym samym czasie doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Pierwszy z nich miał miejsce na Orlej Perci, mówi Rafał Mikler, ratownik TOPR-u.
2: Pierwszy wypadek to turysta potknął się w okolicy skrajnej sieczkowej przełączki, to jest w rejonie Granatów. No i spadł około 70 metrów na stronę Dolinki Buczynowej. No i niestety obrażenia okazały się śmiertelne.
1: Drugi śmiertelny wypadek dotyczył taternika na wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego.
2: Spinacz pośliznął się chyba na jakimś mokrym fragmencie czy na jakichś trawach, bo to było na drodze świeża. W wyniku po prostu jakiegoś niefortunnego pośliznięcia się spadł prawie że do podstawy ścian. Był asekurowany, ale niestety ta asekuracja nie zadziałała. Partnerka została bezpiecznie ewakuowana śmigłowcem.
1: Tatry i Zakopane objęte są dziś ostrzeżeniem przed burzami. Ma też silnie wiać, a miejscami spadnie też grad. W kilku powiatach na Mazowszu trwa wielkie sprzątanie po wczorajszych nawałnicach. Strażacy w regionie otrzymali od wczoraj ponad 300 zgłoszeń w sprawie szkód wyrządzonych przez ulewny deszcz i silny wiatr. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, gdzie tych zdarzeń było najwięcej?
3: W trzech powiatach, garwolińskim, otwockim i sokołowskim, strażacy wyjeżdżali w nich głównie do połamanych drzew, ale 23 interwencje dotyczyły też zerwanych dachów. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło do nich wczoraj późnym popołudniem, ale sytuacja powtórzyła się także minionej nocy. Zastępy kilkanaście razy wyjeżdżały do zalegających na drogach wiatrołomów. W każdym przypadku na szczęście obyło się bez poszkodowanych. Dziś prognozy pogody dla Mazowsza są już zdecydowanie bardziej spokojne.
1: Jak informowaliśmy wcześniej, silne burze przeszły także nad Śląskiem i Wielkopolską. Śledczy wrócili na miejsce upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Jak się okazało, szukali jeszcze jednego elementu, który spadł w Tarnawie Kolonii. O szczegółach nasz reporter Maciej Kurek.
4: Jak podała w sobotę wieczorem prokuratura okręgowa w Lublinie, śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Rzecznik prasowy lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował, że szczegółowa laboratoryjna analiza elementów odnalezionych podczas czwartkowych oględzin miejsca upadku rakiety wykazała konieczność wznowienia prac. Śledczych wspierał specjalistyczny sprzęt do głębokiego skanowania. Teren zabezpieczała żandarmeria wojskowa. Prokurator przekazał, że powtórne oględziny okolic miejscowości Tarnawa Kolonia zostały zakończone i jak dodał, poszukiwany obiekt odnaleziono i zabezpieczono na potrzeby prowadzonego śledztwa.
1: Przypomnijmy, śledztwo prowadzi prokuratura w Lublinie. Chwilę grozy na lotnisku w chorwackim Splicie. W samolocie, który przyleciał z Madrytu, pękła opona w przedniej goleni podwozia. W czasie lądowania na pokładzie były wtedy 172 osoby. Na szczęście nikt nie ucierpiał z powodu tego wypadku. Airbus przez kilka godzin blokował jednak

0: pas startowy.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Wrocławianie mieli okazję przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa nad wodą na kąpielisku Orbita. Służby ratownicze przeprowadziły kurs z podstaw pierwszej pomocy.
2: I spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby uczyć młodzież i dorosłych.
3: Grupa przeprowadza instrukcje na temat pierwszej pomocy. Posługują się tutaj w tym celu Fantomem. Mariusz Nirocki, szef multigrupy Ratownictwo Wodne z Wrocławia. Przeprowadziliśmy symulowane akcje ratownicze.
2: Jako osoby nieuprawnione, bez doświadczenia, czy możemy pomóc osobie takiej wyjść z wody?
3: Nie wchodzimy w bezpośredni kontakt z osobą przytomną. Szukajmy jakiegoś przedłużenia ręki. Niech to będzie pasek, niech to będzie smycz. I wtedy holujemy taką osobę na brzeg.
2: Coś już wiedziałaś z tej wiedzy?
4: No nie za bardzo. Przydatny na pewno będzie, jak pojadę na wakacje. No, większość rzeczy wiedziałem już.
0: Na miejscu był nasz reporter Kacper Jarema.

0: RMFFM Plus.
1: Magdalena Szefernaker, witam bardzo serdecznie. Dziś ze mną w studio Sebastian Staszewski, publicysta sportowy, współpracownik największych redakcji telewizyjnych i internetowych w Polsce, wielokrotny korespondent na Mistrzostwach Europy i Świata, no i przede wszystkim autor największej biografii o Robercie Lewandowskim, Lewandowski Prawdziwy. Witam bardzo serdecznie,
2: dzień
1: Sebastianie.
2: Dobry.
1: To już nie jest nasza pierwsza rozmowa na antenie Radia Plus, choć pierwszy raz w programie Rozmowa na Plus, czego bardzo się cieszę. Tematów jest wiele, ale my oczywiście skupimy się na głównym bohaterze, na Robercie Lewandowskim, już zanim pierwszy mecz w barwach Chicago Fire. Jak oceniasz występ naszego najlepszego polskiego piłkarza?
2: No nie był to najlepszy występ. Ja akurat miałem okazję być w Miami i obserwować to z trybun. To rzeczywiście nie robiło to jakiegoś wielkiego wrażenia. I trzeba być tutaj realistą. Robert Lewandowski wrócił przed chwilą z urlopu. W momencie, kiedy rozgrywał mecz z Interem Miami, czyli z aktualnym mistrzem MLS-u, co prawda bez Leo Messiego w składzie, bo Leo Messi wypoczywał
1: po
2: Mistrzostwach Świata, no to miał zaliczonych Robert Lewandowski 6 czy 7 treningów z pierwszą drużyną, więc tak naprawdę nie ma co oceniać tego meczu w taki obiektywny sposób, bo sytuacja była nieobiektywna po prostu dla piłkarza. Natomiast no, te kolejne spotkanie Roberta Lewandowskiego rozegrane w Nowym Jorku również nie rzuciło na kolana i trzeba dać mu czas, bo kiedy rozmawiałem z pracownikami Chicago Fire, z trenerem Chicago Fire, oni wszyscy to podkreślali. Trzeba Robertowi Lewandowskiemu dać czas. Musi się nauczyć nowego klubu, nowych kolegów, nowych rozgrywek, a przede wszystkim wrócić do formy fizycznej, bo wtedy Robert Lewandowski jest na najwyższym poziomie, kiedy na najwyższym poziomie jest jego forma fizyczna, a po wakacjach, co każdy z nas przecież wie, ta forma fizyczna bywa różna.
1: Oczywiście każdy potrzebuje chwili, żeby wrócić na te najwyższe obroty, ale sam Robert Lewandowski po tym meczu mówił, że on potrzebuje czasu i z meczu na mecz będzie coraz lepiej, więc bardzo takie, powiedziałabym, racjonalne, profesjonalne spojrzenie.
2: Zgadza się, tym bardziej, że ostatni mecz o coś Robert rozegrał w maju, więc trochę czasu rzeczywiście minęło, plus trzeba do tego doliczyć tą podróż do Ameryki, jetlag i to wszystko, co jest związane z przenosinami się na tamten kontynent, tak. Więc ja bym podchodził do tego bardzo spokojnie. Oczywiście nie będziemy już oglądać Roberta Lewandowskiego grającego razem z partnerami z takim rozmachem jak we FC Barcelonie, bo Chicago Fire to jest po prostu klub znacznie słabszy.
1: Inna liga.
2: Tak. Natomiast ja wciąż uważam, że Robert Lewandowski może trafiać do siatki, natomiast potrzebuje czasu, żeby się tego wszystkiego nauczyć, żeby wejść, tak jak powiedziałaś, w odpowiedni rytm. No i musimy być trochę bardziej cierpliwi, bo aklimatyzacja trochę musi po prostu potrwać, ale ci, którzy już powiedzieli, że Robert jest na emeryturze, że go skreślili, że już to się wszystko skończyło, myślę, że mogą się zdziwić, chociaż ja też obiektywnie na to patrzę. No to jest troszeczkę piłkarska emerytura, bo Chicago Fire, no to nie jest klub, który walczyłby, nie wiem, o zwycięstwo w Lidze Mistrzów i trzeba mieć tego po prostu świadomość. Na pewno świadomy był tego Robert Lewandowski, kiedy decydował się na przeprowadzkę do USA.
1: Trener Chicago Fire w wywiadzie z tobą podkreślił, że tak bardzo mu zależy na tym, żeby Robert Lewandowski wstąpił do ich klubu, żeby wygrać ligę MLS, także jest o co grać, jest jakaś stawka w tym wszystkim.
2: Zgadza się. Ja miałem okazję być nie tylko w Miami, ale też w Chicago, kiedy był zaplanowany debiut Roberta Lewandowskiego w meczu z Vancouver Whitecaps, ale wtedy odwołano to spotkanie ze względu na dym, który wypełnił miasto, a dym pochodził z pożarów w prowincji Ontario w Kanadzie i nie dało się po prostu oddychać. W Chicago ten mecz został odwołany, ale dzięki temu był czas, żeby spotkać się z pracownikami, z szefami Chicago Fire i to jest bardzo poważny projekt. Oni budują w tej chwili nowy stadion, będzie oddany w 2028 roku, będzie się nazywał McDonald's Park, bo McDonald's ma swoją siedzibę właśnie w Chicago i rzeczywiście ten klub będzie miał potencjał na to, żeby być jednym z najbardziej znaczących klubów w MLS-ie. Ale do tego czasu jeszcze trochę czasu zostało. I właśnie po to Robert Lewandowski pojawił się w Chicago, żeby te dwa lata pomiędzy otwarciem nowego stadionu a tym momentem, kiedy jesteśmy dzisiaj, wypełnione zostały sportowym sukcesem. I trener Greg Berhalter, zresztą mający polskie korzenie od strony matki, powiedział w tej rozmowie, chcemy z Robertem Lewandowskim wygrać MLS, bo mamy dzisiaj trzecią najlepszą obronę w lidze i piątą najlepszą ofensywę czy jedną z pięciu najlepszych ofensyw w lidze, no to z Robertem Lewandowskim musimy wejść na jeszcze wyższy poziom. Ale chyba to nie jest takie proste i znowu jak się dzisiaj słucha trenera Berhaltera, to widać, że on już rozumie, że musi troszeczkę przeformatować ten zespół, zmienić trochę taktykę tej drużyny, żeby jeszcze lepiej wykorzystać Roberta Lewandowskiego, no bo to jest trochę tak, musimy sobie to uświadomić, jakby uczeń dołączył do klasy na przykład w grudniu albo w styczniu, bo Liga Amerykańska trwa, czyli ta klasa już miała czas, żeby się zgrać, żeby się polubić, każdy wie, z kim siedzi, każdy wie, jaka jest dynamika tej klasy i nagle ktoś wchodzi w styczniu do tej klasy, tak, rozgląda się, a wszyscy już miejsca pozajmowali.
1: Każdy ma już swoje grupki, tak?
2: Dokładnie, jakieś... i tak się nie wie trochę, co się trzeba zrobić, potrzeba trochę czasu, żeby poznać ludzi i ich polubić. Tak jest też w przypadku Roberta Lewandowskiego, bo on nie dołączył do Chicago Fire w momencie, kiedy ono rozpoczynało sezon, tylko w momencie, kiedy trwała już liga, więc trochę jest jak ten uczeń, który się teraz rozgląda i musi te grupki poznać i zrozumieć trochę, o co chodzi w dynamice tej grupy. Do tego, tak jak mówiliśmy, potrzeba czasu.
1: A czy myślisz, że jest szansa na to, żeby powtórzyć trochę ten sukces, tę historię z Barcelony, gdzie dzięki Robertowi Barcelona mogła wejść na najwyższe obroty? Czy to jest też możliwe do dokonania w amerykańskiej lidze?
2: Miałem ciekawą rozmowę z menadżerem Roberta Lewandowskiego, Pinim Zahavim, właśnie w Miami, kiedy rozmawialiśmy o tym transferze. To jest jeden z najpotężniejszych menadżerów ostatnich 30 lat. On między innymi pomagał, nie wiem, Romanowi Abramowiczowi wejść do Chelsea, Londyn, brał udział w takim największym transferze w historii Neymara do PSG za 222 miliony. Generalnie potężny agent i to on właśnie doprowadził do podpisania kontraktu z Chicago Fire i pytałem go właśnie o to, jak to może wyglądać, jak Robert może się odnaleźć w tej lidze. I on powiedział coś bardzo ciekawego, bo wtedy, kiedy był w Chicago, dzwonił do niego Joan Laporta, prezes Barcelony. I kiedy dowiedział się Laporta, że Zahavi jest w Chicago, powiedział: pozdrów Roberta, powiedz, że go kochamy, to jest facet, który pomógł Barcelonie wstać z kolan. Robert Lewandowski jest facetem, który dołączył do FC Barcelony w 2020 roku i to był klub, który miał olbrzymie wtedy problemy. I Lewandowski rzeczywiście, to co mówi Laporta, pomógł Barcelonie znów stać się wielką. 3 mistrzostwa w 4 lata, w sumie 7 trofeów, to jest naprawdę niesamowite. I myślę, że na to też liczy Chicago Fire. Nie, że Robert pomoże wstać z kolan, ale że pomoże zdobyć te największe laury. I Robertowi to się już udawało i w Borussii Dortmund, kiedy był częścią tej drużyny, która osiągała największe sukcesy w ostatnim 20-leciu i właśnie we FC Barcelonie, więc on to potrafi. Natomiast no trzeba pamiętać, że piłka nożna to sport zespołowy i jeśli ja widziałbym jakieś zagrożenia, no to właśnie w jakości ogólnej drużyny, bo niestety to, co ja miałem okazję zobaczyć, nie napawało optymizmem. Dzisiaj tej jakości w Chicago Fire po prostu brakuje. I zobaczymy, co zrobią szefowie Chicago Fire, bo okno transferowe jeszcze trwa, natomiast wszyscy chyba mamy świadomość, że ta drużyna musi być wzmocniona, bo Robert Lewandowski to nie jest Leo Messi. On nie weźmie piłki i nie minie 6 piłkarzy. Jemu trzeba tą piłkę w polu karnym dostarczyć i wtedy on najlepiej na świecie wie, co z nią zrobić. Ale czy ta piłka będzie dostarczana? Na razie mam wątpliwości. W tych pierwszych meczach wyglądało to kiepsko.
1: Spójrzmy jeszcze tak na moment przybycia Roberta Lewandowskiego do Chicago. Ogromne zainteresowanie mediów. Chyba ponad 70 dziennikarzy, redakcji. Z tego, co mówią przedstawiciele klubu, chyba jedno z największych w ogóle zainteresowań medialnych takim transferem.
2: Zgadza się. W sumie z operatorami, z radiowcami to było około 70 osób na tej konferencji prasowej. No, salka pękała w szwach. Tam rzeczywiście już miejsc do siedzenia nie było, więc część przedstawicieli mediów musiało stać. Były inne duże transfery. No, bardzo znany niemiecki piłkarz Bastian Schweinsteiger dołączył kiedyś do Chicago Fire. Jeden z najlepszych Szwajcarów Shaqiri. Natomiast rzeczywiście żaden z nich nie wywołał takiego poruszenia jak transfer Roberta Lewandowskiego. Tam były nie tylko media hiszpańskojęzyczne czy amerykańskie, ale bardzo dużo też dziennikarzy z Polski przyleciało, żeby to zobaczyć, no i ta liczba zrobiła się imponująca, więc rzeczywiście bardzo duże zainteresowanie medialne tym transferem, chociaż ja miałem wrażenie, że Amerykanie nie byli na to przygotowani. To znaczy cała ta konferencja, sposób prezentacji Roberta Lewandowskiego, to nie rzucało na kolana. Oni oczywiście bardzo szybko wyciągnęli wnioski, zrozumieli, że oczekiwania były troszeczkę inne i później zaprosili część polskich mediów, żeby pokazać, że to Chicago Fire to nie jest kurnik, to poważny klub i rzeczywiście jest to poważny klub, ale ta konferencja ściągnęła oczy wielu na Chicago. przy czym trzeba pamiętać, no i to jest niestety rzecz, której nie przeskoczymy, no ta różnica czasowa będzie problemem, bo mecze będą rozgrywane o godzinie pierwszej, drugiej, trzeciej czasu polskiego.
1: Czyli no trochę wtedy... taka powtórka z mundialu.
2: Zgadza się.
1: Ale to był czas wakacyjny i można było sobie pozwolić na tak, zarywanie
2: no, i
1: nocy.
2: I wtedy naprawdę ci najwierniejsi kibice Roberta pewnie te mecze będą oglądać, no ale na pewno to nie będzie tak jak z FC Barceloną, że Polska nagle zaczęła oglądać FC Barcelonę i kibicować FC Barcelonie, no tutaj pewnie tak nie będzie, ale początek rzeczywiście wzbudził duże zainteresowanie.
1: No i też byli polscy kibice na trybunach, też ten aspekt widoczny polskiej flagi, więc no jest zainteresowanie. Może to przywitanie, tak jak powiedziałeś, no nie było na najwyższym poziomie. Być może władze klubu dopiero zrozumiały po fakcie, że oczekiwania były wyższe, ale też widać, że jest wsparcie w polskich kibicach dla Roberta Lewandowskiego. Myślę, że to też ma pozytywny czynnik dla naszego piłkarza.
2: Zdecydowanie tak. Niestety ten mecz, o którym mówiłem wcześniej, czyli zakładany debiut Roberta Lewandowskiego z Vancouver Whitecaps w Chicago został odwołany, ale wtedy sprzedało się 40 tysięcy biletów. Zazwyczaj na mecze chodzi około 20 tysięcy kibiców. No i myślę, że tysiące z tych 20 dodatkowych tysięcy to była właśnie Polonia chicagowska, która jest bardzo liczna, mówi się od 700 do miliona nawet ludzi polskiego pochodzenia, mających polskie korzenie bądź posługujących się językiem polskim i oni będą chodzić na mecze Roberta Lewandowskiego. Natomiast i w Miami byli ci polscy kibice, miałem też okazję z nimi porozmawiać. To nie byli tylko kibice mieszkający na Florydzie, ale którzy przyjechali z innych stanów, z Michigan, z Ohio, z Illinois właśnie, którzy podążali za Robertem Lewandowskim. Około 1000 kibiców było w Nowym Jorku, kiedy Robert rozgrywał swój mecz, więc no wiemy, że ta Polonia amerykańska jest bardzo liczna i ona będzie chodzić na mecze Roberta Lewandowskiego, ale na pewno najbardziej widoczna będzie właśnie w Chicago. W Chicago zresztą już to pamiętają, bo kiedy ten klub został założony i odniósł swój największy sukces, kiedy wygrał MLS 30 lat temu, to o sile tego klubu stanowili Polacy. Roman Kosecki, Jerzy Podbrożny i Piotr Nowak. Taka trójka grała wtedy w Chicago Fire i rzeczywiście przyciągała Polaków, Polonusów na trybuny i myślę, że będzie podobnie w przypadku Roberta Lewandowskiego.
1: A my rozmawiamy z Sebastianem Staszewskim. Zostańcie Państwo z nami, zaraz wracamy do naszej rozmowy.
0: Rozmowa na plus. Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
10: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, ze mną w studio niezmiennie Sebastian Staszewski. Rozmawiamy o Robercie Lewandowskim i jego debiucie w Chicago Fire, ale zanim trafił do Chicago, były też inne propozycje, między innymi Juventus, czy nawet propozycja z Portugalii. Dlaczego finalnie nie trafił do tych klubów europejskich?
2: Bo nie chciał.
1: Bo nie chciał, a chciał zostać w Barcelonie.
2: Tak, jeżeli chciał gdzieś grać, to chciał grać w FC Barcelonie, natomiast no, FC Barcelona nie chciała, żeby Robert grał w tym klubie.
1: W podstawowym składzie.
2: Tak, więc to był dla niego problem, bo no, każdy, kto zna Roberta Lewandowskiego, wie, że on ma olbrzymi kłopot z siedzeniem na ławce rezerwowych i nie wyobrażał sobie siedzenia na ławce rezerwowych, a trener Barcelony Hansi Flick no, miał inny pomysł na ten sezon. Liczył, że do drużyny dołączy nowy napastnik i Robert Lewandowski w takim układzie byłby napastnikiem numer dwa. No więc Hansi Flick, wiedząc, że Robert, będąc napastnikiem numer dwa, byłby po prostu sfrustrowany i wkurzony, no zdecydował, że, bo to jego ostatecznie była decyzja, że tej oferty przedłużenia umowy nie będzie. No i Robert Lewandowski ostatecznie nie dostał oferty przedłużenia kontraktu z FC Barceloną o jeden rok, chociaż Joan Laporta, prezes Barcelony, chciał to zrobić, ale tej propozycji nie było. Natomiast no, w innych europejskich klubach nie za bardzo chciał grać Robert. I oczywiście pojawiły się możliwości. Był sygnał z Juventusu Turyn, który był zainteresowany. Do Roberta dzwonił prezes FC Porto i też namawiał go na ten transfer. Natomiast, tak jak powiedział w rozmowie ze mną menadżer Roberta, Pinizahavi, od maja w zasadzie było wiadomo, że opcje na stole są tylko dwie i to są obie możliwości, to są wyjazdy poza Europę. Jeden to była Arabia Saudyjska, czy szerzej kraje regionu Zatoki Perskiej. Druga droga to była Ameryka.
1: Natomiast to, co już powiedzieliśmy też w pierwszej części rozmowy, no ta Barcelona pokochała Roberta. Robert z wzajemnością, jak widać, słychać. Myślisz, że jest jeszcze kiedyś taka opcja, żeby Robert współpracował z Barceloną? Nie wiem, może w innym wymiarze, już nie jako piłkarz?
2: Trudno mi dziś sobie wyobrazić Roberta Lewandowskiego jako trenera, jako menadżera. Natomiast być może zostanie na przykład ambasadorem FC Barcelony. Takie stanowisko to jest na pewno coś przyjemnego, bo jeździ się po świecie, reprezentuje się klub, ogląda się mecze, je się dobre jedzenie, śpi się w dobrych hotelach. Generalnie przyjemnie spędza się czas, a jednocześnie ma się kontakt cały czas z klubem, bo rzeczywiście FC Barcelona dużo Robertowi zawdzięcza i Robert dużo zawdzięcza Barcelonie. Każdy, kto wyjeżdżał z Barcelony, czy to był Leo Messi, czy Luis Suarez, czy Sergi Busquets, płakał. Bo Barcelona to nie tylko klub, ale to też fantastyczne miejsce do życia. Fantastyczna pogoda, fantastyczne jedzenie, świetni ludzie. Wszystko tam się zgadza. Więc nie dziwię się, że Robert chciał zostać w Barcelonie. Natomiast on też chciał, wiedząc już, że w tej Barcelonie nie zostanie, pójść do klubu, w którym będzie kimś znaczącym. No i było jasne, że rzeczywiście taką rolę może odgrywać albo w Arabii Saudyjskiej, albo właśnie w Stanach, gdzie faworytem w tych rozmowach od początku było Chicago Fire. Poza tym też trzeba powiedzieć to szczerze, no istotne były pieniądze, bo w momencie, kiedy Juventus czy FC Porto mogły zapłacić rocznie Robertowi Lewandowskiemu pieniądze na poziomie 3-4 milionów euro netto, no to Arabia Saudyjska to już w ogóle nie ma co tutaj porównywać, bo oni mogli zapłacić 50-60 milionów, gdyby tą ofertę złożyli. Natomiast no, Amerykanie ostatecznie zapłacili 16 milionów brutto plus bonusy, co daje netto mniej więcej około 11 milionów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż Robert mógł dostać w Europie. Więc uważam, że te dwa aspekty, czyli chęć bycia istotną, centralną postacią klubu i finanse, sprawiły, że on bardzo szybko podjął decyzję, że Europę opuści.
1: Podjęcie takiej decyzji dla piłkarza, w tym konkretnym przypadku dla Roberta Lewandowskiego, to jest też przeprowadzka z całą rodziną. To jest też jakaś dyskusja rodzinna. Widzieliśmy też głos Anny Lewandowskiej, który pojawił się w mediach szeroko komentowany. Ja nie chcę go tutaj komentować. Sama jestem mamą, żoną, gdyby mi przyszło się przeprowadzać, to też byłoby to ogromne wyzwanie dla całej rodziny. Bardziej pytam pod takim kątem, na ile ty uważasz, myślisz, że no, temat był skonsultowany rodzinnie i że jest to też duże wyzwanie, bo z jednej strony to, co powiedzieliśmy, Robert Lewandowski musi się oswoić, odnaleźć w tej klasie, w nowym środowisku, ale też wiadomo, że to nie jest tylko on, ale jest cała rodzina z nim.
2: No nie byłem przy tych domowych naradach, więc trudno mi się odnieść do tego pytania. Natomiast uważam, że ostatecznie decyzję podjął Robert. Jeżeli decyzja by była po stronie Anny Lewandowskiej, to sądzę, że ona nie chciałaby lecieć do Chicago, czemu zresztą wyraz dała w tym wpisie. I ja też rozumiem ją z jednej strony, bo to, co powiedziałem przed chwilą, każdy, kto wyjeżdżał w Barcelonę, czy to była rodzina Leo Messiego, czy rodzina pozostałych piłkarzy, oni wszyscy byli smutni. Nieważne, czy lecieli do Miami, czy lecieli do Chicago, czy lecieli do innego europejskiego miasta. Wyjeżdżając z Barcelony ma się w oczach łzy. Natomiast no, takie jest życie rodziny piłkarza. Czasami zmienia się po prostu miejsce zamieszkania. W przypadku Roberta to i tak całkiem nieźle się ta kariera potoczyła, bo to były 4 lata w Dortmundzie, 8 lat w Monachium i 4 lata w Barcelonie. Jak się popatrzy na życiorysy niektórych zawodników, to oni kluby zmieniają co rok i co rok trzeba się przeprowadzać. Więc no niestety to jest ten minus. Natomiast sądzę, że Anna Lewandowska ma swoje pasje, swoje zainteresowania i również w Chicago będzie mogła je realizować, a jeżeli nie, no to będzie podróżować do Europy, czy do Barcelony, czy do Warszawy i tutaj te pasje spełniać. Z drugiej strony ja sobie myślę, 2 lata w Stanach to jest fantastyczna przygoda. Można zobaczyć świetne miejsca, nie tylko w Chicago, ale też w całej Ameryce, bo to jest kraj możliwości. Można polecieć do Meksyku, można polecieć na Bahamy, można nauczyć się jeszcze lepiej języka angielskiego, można zobaczyć wodospad Niagara. No, jest tyle różnych możliwości do spędzania czasu, tyle opcji do uczenia się nowych rzeczy, uczestnictwa w różnego rodzaju eventach, począwszy pewnie od gali Oscarów, że można znaleźć dobre strony
1: przenosić
2: do Chicago. Nie róbmy
1: trzeba,
2: z tego wielkiej tragedii.
1: Tak, z całą rodziną się zaadoptować, też dzieci i tak dalej, ale chciałam się jeszcze skupić na samym Robercie Lewandowskim. Ty popełniłeś chyba największą z dostępnych biografii Roberta Lewandowskiego. Rozmawiałeś z ponad 250 osobami ze świata piłkarskiego, ale też i politycznego. Co cię najbardziej, nie wiem, czy zaskoczyło, kiedy rozmawiałeś ze swoimi rozmówcami o Robercie Lewandowskim?
2: Ty mówisz największą, ja myślę, że najlepszą, ale...
1: To już nie. Zostawmy słuchaczom, ja
2: Kawa oczywiście... Kawa nie wyklucza herbaty.
1: Dokładnie, serdecznie polecam książkę Lewandowski Prawdziwy, bo jeśli państwo jeszcze nie wybrali lektury na wakacje, to na pewno warto, bo czyta się świetnie.
2: Dziękuję. 700 stron, to też można ją zabrać na taki wyjazd tygodniowy czy dwutygodniowy.
1: I jako poduszkę czasem.
2: Tak, w zależności jak człowiek szybko czyta, sobie te strony wertować. Zadałaś pytanie, co mnie najbardziej zaskoczyło. Ja znałem Roberta Lewandowskiego prawie 20 lat, no bo jako dziennikarz sportowy śledziłem jego karierę, natomiast rzeczywiście jest dużo rzeczy, których myśmy nie wiedzieli albo ich nie rozumieli, bo my często widzieliśmy efekt końcowy pewnych historii, na przykład to, że Robert Lewandowski machał rękoma w trakcie meczów, zirytowany, albo że mówiono o nim różne rzeczy dotyczące jego podejścia do ludzi, takiego chłodnego, bardzo zimnego, zdystansowanego bardzo często. Natomiast nie wiedzieliśmy, z czego to wynika i wydaje mi się, że ta książka pozwala nam zrozumieć Roberta Lewandowskiego jako człowieka. Nie jako pomnika, nie jako faceta z plakatu, nie jako...
1: Czy z telewizora?
2: Tak, kogoś idealnego, bo Robert nie jest idealny. Ma swoje wady, ma swoje ułomności, ma swoje słabości. Popadał w konflikty, nie zawsze miał w nich rację, jak każdy z nas. Natomiast zrozumienie, dlaczego Robert Lewandowski pewne rzeczy robił, dlaczego pewne rzeczy mówił, dlaczego się zachował tak, a nie inaczej, może być dla wielu osób niespodzianką, dla mnie też było niespodzianką i myślę, że warto chociażby dlatego sięgnąć po tę książkę, żeby zrozumieć, kim tak naprawdę był ten facet, dla którego tyle lat chodziliśmy na stadiony, którego tyle lat oglądaliśmy przed telewizorem, wiele osób jeździło, czy latało do Monachium, czy do Barcelony, żeby
1: kupowało
2: było...
1: koszulki.
2: Dokładnie tak, no to była część naszego życia, absolutnie wykraczająca poza bańkę piłkarską. To było zjawisko, to było jak gwiazda rocka Natomiast paradoks polegał na tym, że myśmy tego gwiazdora nie za bardzo znali. Znaliśmy jego powierzchowność, znaliśmy jego liczby, ale nie wiedzieliśmy nic o nim jako o człowieku, albo niewiele jako o człowieku. I ta książka jest opowieścią, takim reportażem biograficznym, pokazującym, dlaczego Robert Lewandowski jest tam, gdzie jest i kim jest. Bo wydaje mi się, że te dwie odpowiedzi są o tyle istotne, że mogą zainspirować i młodszego czytelnika, i starszego, i kobietę, i mężczyznę, i kibica, i kogoś, kto tylko niedzielnie śledzi piłkę nożną, do tego, żeby spełniać marzenia. Bo jeśli coś się Robertowi Lewandowskiemu w życiu udało, to spełnił swoje marzenia.
1: No, jedne z pierwszych stron książki mówią o informacji tragicznej, którą mama przekazała Robertowi o śmierci taty, więc to też już nas wprowadza w zupełnie inny obszar. My zastanawiamy się, kim jest ten człowiek. Tak jak powiedziałeś, nie patrzymy tylko na niego powierzchownie, przez pryzmat rozegranych meczów, zwycięstw, porażek, strzelonych, karnych, niestrzelonych i tak dalej, tylko po prostu przyglądamy się jemu jak, no, zwykłemu śmiertelnikowi, który ma swoje problemy, który wyszedł z jakiegoś domu, z jakiegoś środowiska, musiał zmierzyć się z różnymi przeszkodami. Nie chcę spoilerować całej książki, ale za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami. Sebastian Staszewski jest moim i Państwa gościem.
0: Rozmowa na plus.

0: Zone Plus.
1: Magdalena Szefernak, razem mną Sebastian Staszewski, autor najlepszej, największej biografii o Robercie Lewandowskim, Lewandowski prawdziwy. Rozmawiamy o tych różnych meandrach, o karierze piłkarskiej Roberta Lewandowskiego, ale też o nim samym, o nim jako o człowieku. Jak powiedziałeś, Sebastianie, ta książka, którą napisałeś, to przede wszystkim książka, która miała pokazać Roberta prawdziwego. Taki jest też tytuł. Nie tylko tego, którego znamy z telewizji, z internetu, ze wszystkich statystyk. To, co Ciebie najbardziej zaskoczyło, to już w jakimś sensie nam powiedziałeś. Który z rozmówców był może dla Ciebie najtrudniejszy do zdobycia? Bo wiemy też, że rozmawiałeś z samym Robertem Lewandowskim, który do końca chyba nie był zadowolony, przynajmniej na początku, jak dowiedział się, że piszesz o nim tak obszerną książkę.
2: No nie był zadowolony, bo nie wiedział, co jest w środku, a akurat Robert Lewandowski i jego tak zwane otoczenie przez lata uwielbiało kontrolować to, co o Robercie Lewandowskim mówi się i pisze się i chcieli mieć na to wpływ, natomiast no tutaj wpływu nie mieli żadnego i o tym, co jest w książce, dowiedzieli się dopiero po premierze książki, więc no była jakaś taka niepewność na pewno ze strony Roberta, natomiast on, uważam, na szczęście i dla mnie i dla siebie zgodził się nawet nie na rozmowę, bo to był cykl rozmów, myśmy spędzili kilkanaście godzin razem w Barcelonie i po prostu rozmawialiśmy o różnych tematach w różne dni i to sprawiło, że ta książka jest kompletna. Natomiast bardzo szybko, myślę, ta nieufność Roberta została przełamana, kiedy zrozumiał, że to nie jest kolejna książka pisana z internetu, to nie są opinie na jego temat kogoś, kto sobie usiadł i po prostu coś tam miał w głowie, tylko rzeczywiście solidna reporterska, researcherska robota, bo w tej książce pojawia się wiele historii wcześniej nieznanych, nawet samemu Robertowi czy jego rodzinie, dotyczących na przykład wątków rodzinnych. No i wtedy, kiedy oni, mówię tutaj o rodzinie Roberta, czytali tą książkę i dowiadywali się różnych nowych rzeczy.
1: To chyba sami byli zaskoczeni.
2: Tak, ale myślę, że to sprawiło, że ta nieufność, jakiś taki dystans, który mnie na początku traktowali, się przemienił w pewien rodzaj, mam przynajmniej nadzieję, jakiegoś takiego szacunku albo uznania. No bo po prostu została wykonana dobra robota, tak myślę, że sobie stwierdzili, ale wciąż w tej książce są historie dla Roberta szorstkie, nieprzyjemne, takie, których wolałby nie widzieć. Natomiast ja kiedyś z nim rozmawiałem na ten temat i powiedziałem, wiesz co, uważam, że jeżeli możesz mieć pretensje do kogoś a propos tych historii, no to albo do siebie, jeśli nawywijałeś, albo do tego, kto mi o tym opowiedział. Natomiast no, ja nie czuję się winny, no bo moją pracą biografa było to, żeby poznać ciebie i przedstawić ciebie jak najbardziej prawdziwego, a do tego potrzebne są historie, które pokazują...
1: Autentyczne.
2: Tak, pokazują ludziom, kim się jest. Nikt z nas nie jest idealny, nikt z nas nie jest bez wad. Natomiast Roberta sukces, pomimo tych przeciwności, on jest bardziej szlachetny. To znaczy, pokazanie jego słabości nie umniejsza jego sukcesowi, tylko go uszlachetnia, bo każdy z nas mierzy się z różnymi rzeczami pomimo ułomności, pomimo słabości, pomimo braków pewnych. Robert też miał braki, chociażby fizyczne. On jako dziecko wyglądał jak postać z kreskówki. Kolana miał grubsze od ud. No tak było. No, spodenki 4 razy musiał zawijać w pasie, żeby w ogóle one mu nie spadały. A mimo wszystko doszedł tam, gdzie jest, więc każdy, kto czyta tę książkę, może mieć takie poczucie, skoro jemu się udało, to mnie też się udało i budowanie tego przez wiele lat idealnego wizerunku moim zdaniem nie służyło ani Robertowi, ani jego kibicom, bo każdy woli się utożsamiać z kimś z krwi i kości. Ja zawsze powtarzam taką krótką historię, że jakbyśmy mieli okazję dotknąć posąg Dawida, dłuta Michała Anioła, no pewnie najpiękniejszą rzecz, jaka wyszła spod ludzkiej ręki, i to dalej jest tylko zimny marmur. A my kochamy bohaterów z krwi i kości. Ludzi, którzy mają wady, którzy mają słabości. Z takimi się utożsamiamy. I kimś takim, jak się okazało w trakcie pracy nad książką, jest Robert Lewandowski.
1: Można też znaleźć historię, z kim się robi. Robert powił w szatni. Tu nie będę zdradzać, chyba że ty chcesz coś
2: na zdarzało mu się
1: powiedzieć.
2: Kilkukrotnie bić i w Borussii Dortmund, i w Bayernie Monachium. No i to jest właśnie, to pokazuje, że Robert też czasami traci nerwy, ale dla mnie to też pokazuje, że jest twardym facetem, który nie da sobie dmuchać w kaszę. Często ludzie mieli takie wrażenie, że on jest miękki, że on jest miałki. Nie, ma charakter i potrafi ten charakter pokazać. No i takie historie, które nie są oczywiste, które są zza kulis, rysują nam obraz właśnie takiego bohatera, który pomimo różnych historii doszedł daleko, miał swoje problemy, ale miał też swoje sukcesy, ma swój charakter, no i jest tam, gdzie jest. Dzisiaj to, o czym mówiliśmy w pierwszej części rozmowy, to, że jest w Chicago i dostał drugi najwyższy kontrakt w MLS-ie po Leo Messi, no to jest zasługa właśnie tego, jak tą drogę przebył.
1: Reprezentacja, to jest temat, który będzie wracał, może teraz jeszcze nie jest na pierwszym miejscu, nawet już oczywiście do Roberta Lewandowskiego były kierowane pytania, co dalej z reprezentacją, jak on tam się widzi i tak dalej. Z ostatnich takich jego wypowiedzi na dziś nie podjąłem decyzji, dopiero za kilka tygodni będę mógł odpowiedzieć sobie na te pytania, które mam w głowie. Teraz nie jest na to czas, aby o tym myśleć. Na razie skupiam się na Chicago. A ty jak widzisz rolę Roberta Lewandowskiego w reprezentacji i w ogóle naszą reprezentację? To jest chyba w mocnej przebudowie.
2: Tak, to odpowiedź padła zresztą na moje pytanie w Chicago, bo wszyscy pytali o Chicago Fire, a ja tak siedziałem, słucham tego wszystkiego, mówię, przecież my nie wiemy, jak to wpłynie na reprezentację Polski i zapytałem o to Roberta, natomiast uważam, że ta odpowiedź, którą przeczytałaś, to więcej nam mówi to, czego on nie powiedział, niż to, co powiedział. Bo on powiedział taką formułkę, regułkę bezpieczną, która mówi, dajcie mi trochę czasu, ja muszę się zastanowić. Natomiast to, że nie było żadnej deklaracji, pokazuje, jak bardzo tam w głowie w tej chwili trwa analiza, czy grać dalej w kadrze, czy w niej nie grać. Bo z jednej strony jestem w stanie zrozumieć, że chcesz być cały czas częścią tej reprezentacji Polski, chcesz być kochany, przyjeżdżać tutaj do Polski, rozgrywać te mecze, pomagać drużynie narodowej, śpiewać hymn i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony myślę, że Robert też ma coraz większą świadomość swoich ograniczeń, wynikających z wieku, z parametrów fizycznych, z tego, jak grają koledzy w drużynie, a ten poziom, umówmy się, w ostatnich miesiącach nie był najwyższy. No i z tej odległości, jaka dzieli Polskę od Ameryki, no bo jednak teraz przelot tutaj do Polski, jetlag, to wszystko na pewno nie sprawia, że...
1: Miałeś ostatnio doświadczenie osobiste, tak. Więc wiesz, że to nie jest proste.
2: Zgadza
1: nawet
2: się.
1: Nawet fizycznie.
2: Tak, dokładnie. I mentalnie też. No bo wtedy, kiedy się chodzi taki śnięty, chce się spać, to trudno się skupić, tak w 100% zaangażować. Więc myślę, że dziś bardzo mocno Robert Lewandowski analizuje to, czy będzie chciał kontynuować swoją przygodę w reprezentacji, a to, co nie wybrzmiało w słowach, ale dla mnie wybrzmiało w podtekście, to właśnie to, że bardzo poważnie rozważa rezygnację z tej reprezentacji, bo gdyby on był przekonany, że chce grać, to on by powiedział, tak, jestem we wrześniu na zgrupowaniu i rozegram 4 mecze, bo wtedy jest takie łączone podwójne zgrupowanie. Natomiast Robert tego nie powiedział. Mówi, muszę odpowiedzieć sobie na różne pytania. To znaczy...
1: Ale gdzieś w jakichś rozmowach kuluarowych coś podpytywałeś Roberta Lewandowskiego?
2: Tak,
1: coś...
2: my mieliśmy okazję porozmawiać, natomiast on naprawdę nie wie. W tej chwili uważam, nawet Robert Lewandowski nie wie, jaka będzie jego przyszłość w reprezentacji Polski. Nie wie o tym Jan Urban, nie wie Cezary Kulesza, nie wiem ja i nie wie o tym sam Robert. Trzeba dać mu czas, trzeba dać mu chwilę. On jeszcze mieszkania nie znalazł w Chicago. Więc no jest dzisiaj w takiej sytuacji, gdzie mieszka w hotelu, musi znaleźć mieszkanie. Za chwilę pewnie przejedzie, poleci do Chicago jego rodzina, dziewczynki muszą zacząć chodzić do szkoły, a przy tym wszystkim wdraża się w nowy system, w nowym klubie. Więc tego czasu na analizę wbrew pozorom tak dużo nie ma. Ja jestem nastawiony sceptycznie do tego, czy Robert będzie grał jesienią w reprezentacji Polski. Uważam, że scenariusz, że zakończy grę w kadrze we wrześniu, jest bardzo prawdopodobny. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby grał w eliminacjach w 2027 roku, eliminacjach do Mistrzostw Europy, ale na końcu to jest jego decyzja. I myślę, że naprawdę trzeba dać mu te kilka tygodni, żeby swoje sprawy tam w Ameryce poukładał, usiadł w domu, wziął może kartkę papieru, napisał sobie plusy, napisał sobie minusy. Porozmawiał z trenerem Janem Urbanem i podjął ostateczną decyzję.
1: No, wszyscy ci, którzy oglądali eliminację do Mundialu, pewnie widzieli te ostatnie kadry, łzy w zasadzie też w oczach Roberta Lewandowskiego. No, było to bardzo poruszające. Nie da się tego ukryć. Nasz czas nieubłaganie dobiega końca.
2: Tak jak Roberta Lewandowskiego.
1: Ja bym na to tak nie patrzyła, bo jeśli mielibyśmy myśleć co dalej, to wydaje się już teraz, że no, zapisał się na kartach nie tylko polskiej piłki nożnej, ale światowej jako no, niesamowity piłkarz, ale też ale myślę, że dużo większa osobowość i też lider, który może pociągnąć innych i dać, nie wiem, i nadzieję, i pewnie inspirację młodszym, dużo młodszym.
2: Tak, ale jego czas mija po prostu. No zostały mu, myślę, 2, może 3 lata kariery i to będzie koniec. I tutaj już nic się nie wydarzy po drodze, więc cieszmy się oglądać Roberta Lewandowskiego, bo już jakoś szczególnie długo w piłkę grać nie będzie, a na pewno nie będzie szczególnie długo grać w piłkę w reprezentacji, bo czy to będzie 1 mecz, czy 4, to i tak uważam, że to są ostatnie miesiące, może sezon gry Roberta w polskiej kadrze.
1: Państwo tego nie widzą, ale nasz gość dziś przyszedł w pięknej koszulce, 82. rocznica powstania warszawskiego. My cały czas jesteśmy, że tak powiem, w rytmie obchodów tego, no, tego pięknego wspomnienia, tak, tej rocznicy. Skąd taka koszulka?
2: Ja dostałem w prezencie, bo ja akurat jestem wielkim entuzjastą promowania powstańców warszawskich i tego, co przeżyli. Uważam, że to świetna lekcja historii, tak jak dzisiaj bohaterem jest Robert Lewandowski dla wielu młodych ludzi, tak uważam, że i powstańcy warszawscy są bohaterami trochę z innej epoki, kierujący się trochę innymi wartościami, ale takimi wartościami, które warto przeszczepiać również dzisiaj młodym ludziom, więc no właśnie dlatego założyłem tą koszulkę, żeby właśnie każdy, kto ją zobaczy, miał jakąś refleksję, może jeśli nie zna bardzo dobrze historii powstania, zajrzał do internetu, zajrzał do książek, poczytał sobie, obejrzał relacje tych ludzi, bo też są świetne opowieści. Zresztą u ciebie też będzie można posłuchać powstańców warszawskich, więc
1: ale rozumiem,
2: warto
1: że książki o,
2: tym
1: o powstaniu na razie nie piszesz.
2: Nie, no zostawiam to historykom. Jest kilka świetnych książek. Warto o tym czytać i warto o powstaniu warszawskim pamiętać, więc jeśli mogę zakończyć czymś, to cześć i chwała bohaterom.
1: Cześć i chwała bohaterom. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Sebastian Staszewski był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Magdalena Szefernaker.
2: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
4: Radio Plus Szczecin.
5: A już za chwilę zaprosimy na transmisję niedzielnej mszy świętej z Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem świętego Jakuba w Szczecinie. Dzisiejszą mszę odprawi, koncelebrowaną, odprawi ksiądz Eliasz. Zapraszamy.

Coś nie działało w mikrofonie, więc tu z tej strony nasza liturgia niedzielna jest zawsze tym momentem w tygodniu, kiedy przeżywamy małą Wielkanoc, małą Paschę. Przychodzimy, by uczestniczyć w uobecnieniu zbawczej ofiary Chrystusa, by zasiąść do stołu Słowa, by się karmić tym Słowem Bożym. Ci, którzy mają też gotowość, mogą także czerpać ze stołu ofiary Chrystusa, stołu Eucharystii. Dziś w Ewangelii będzie to

0: Czytanie przywołujące wydarzenie rozmnożenia chleba, które w tym schemacie, który usłyszymy, właśnie jest podobne do tego momentu, kiedy Jezus w Wieczerniku ustanawia obrzęd wiekuistej ofiary, wziął chleb, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie. Ale to co będziemy dziś w wydarzeniu rozmnożenia chleba rozważali, prowadzi nas do tego doświadczenia, które sami też przeżywamy, które wypowiedzą apostołowie, kiedy Jezus powie: wydajcie im jeść. Oni odpowiedzą: ale my nic nie mamy. Nie mamy tu nic. I nieraz nam w życiu tak się właśnie wydaje, że nic nie mamy. Jezus mówi: nie, no mnie zawsze macie. Do mnie możecie zawsze przychodzić. Z tym swoim nic właśnie możecie przychodzić do mnie. Dlatego przychodzimy z różnymi naszymi sprawami, a nieraz z naszą bezradnością i naszym nic. Dziś w naszej liturgii przewodniczy ksiądz Eliasz Wojciechowski. Pochodzi ze Szczecina, tu przychodził na spotkania do wspólnot neokatechumenalnych, odkrył powołanie do kapłaństwa, prezbiteratu, wylosowali mu Estonię, tam kończył swoją drogę formacyjną. 5 lat temu, 8 grudnia, przyjął święcenia kapłańskie, pierwszy święcony ksiądz w Estonii. Historii Estonii, pierwszy święcony ksiądz katolicki. I dlatego przyjeżdża do nas, bo stąd pochodzi, tu ma rodzinę, więc też zajeżdża na wakacje do nas. Cieszymy się, że jest z nami dziś w tej mszy świętej. Będziemy wspólnie razem uwielbić Pana. A modlimy się w następujących intencjach. Dziś polecamy Bożemu Miłosierdziu świętej pamięci księdza Romana Kostynowicza, dawnego proboszcza katedry, 18 lat od jego odejścia do wieczności. Także polecamy świętej pamięci Zofię Wardzińską, miesiąc po pogrzebie. Modlimy się również w intencji dziękczynno-błagalnej w 15. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa z Magdaleny i Macieja, prosząc o potrzebne łaski dla nich, dziękując za wszelkie dobro, które do tej pory doświadczali, by nieustannie także to swoje ludzkie nieraz nic odkrywali w bogactwie miłości Chrystusa. Łączymy się w tej modlitwie poprzez Katolickie Radio Plus ze wszystkimi radiosłuchaczami i także poprzez łącza internetowe z tymi, którzy regularnie także uczestniczą w Eucharystii, łącząc się właśnie tą drogą. Rozpocznijmy więc tę celebrację Paschy Pana, znakiem naszego odkupienia, wzywając Trójcy Przenajświętszej.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki, i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Głód czy nagość? Niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto słowo Boże.

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mnie tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze czytania, przede wszystkim pierwsze, mówi o tym pragnieniu, które wszyscy w jakiś sposób przeżywamy. Każdy ma jakieś pragnienia i praktycznie prawie wszystkie nasze działania wynikają z jakichś pragnień. Nawet jak nie mamy ochoty na nic, to też jest w pewnym sensie jakieś pragnienie, żeby nic nie robić. I cały czas żyjemy właśnie w tej funkcji, żeby nasycić jakieś pragnienie. I wiele razy nie umiemy znaleźć tego, co nas nakarmi, co da nam prawdziwe szczęście. Ale czemu Bóg nas stworzył właśnie z tym, że mamy to pragnienie, że cały czas żyjemy w tym mechanizmie? Bo pragnienie jest pewnym edukacją, którą Bóg robi, że też poprzez nasze ciało pokazuje też nam, uczy nas odnośnie naszego ducha. I pragnienie nam pokazuje, że my sami siebie nie mamy życia, że potrzebujemy skądś brać, żeby dostać życie. Jedzenie, powietrze, picie, że sami siebie nie jesteśmy w stanie mieć tego źródła życia. To źródło życia właśnie pochodzi od Boga. I poprzez grzech pierworodny, kiedy Adam i Ewa byli u tego źródła, i ten grzech pierworodny oddzielił człowieka od tego źródła, które daje życie. Poprzez ciało, też właśnie to, że mamy te pragnienia, odkrywaliśmy, mogliśmy zrozumieć, że potrzebujemy życia i udać się gdzieś, żeby je poszukać, ale poprzez właśnie grzech człowiek zapomniał, dał się oszukać, że gdzie indziej jest życie. I właśnie dlatego Jezus Chrystus został zesłany i ta właśnie ta miłość Pana Boga, która nic nie może nas odłączyć, bo my się w jakiś sposób odłączamy poprzez grzech, ale miłość cały czas pozostaje Pana Boga. Jesteśmy jak te małe dzieci, trochę głupiutkie, co jak zasłonią oczy, to myślą, że nic nie widzą, że nie ma nikogo. I grzech właśnie tak działa z nami, że zasłaniamy oczy i nie widzimy tej miłości Pana Boga i nie widzimy nawet skąd brać ten pokarm, to źródło życia, z którego możemy czerpać właśnie i się nasycić, i być zależnym od tego. Bo wiele razy my myślimy o tym, żeby być niezależnym. Właśnie to, żeby być zależnym od kogoś, to nie jest nic złego. Bo wiele razy mamy tą emancypację, żeby być całkowicie niezależnym, ale jakbyśmy mieli jakiegoś wujka z Ameryki, co by co tydzień nam wysyłał 5000 dolców, to taka zależność by nam się podobała, gdybyśmy mieli. A wyobraźcie, zobaczcie, przy Bogu jest o wiele więcej. Każdego dnia daje nam, chce dać nam o wiele więcej, dać nam właśnie to życie, to nasycenie, którego pragniemy, którego oczekujemy, mimo że wiele razy tego nie umiemy odkryć. Właśnie, że nic właśnie nie może nas oddzielić od tej miłości Pana Boga i potrzebujemy właśnie znowu odbudować tą relację z Panem Bogiem, którą grzech pierworodny w człowieku zniszczył, i poprzez chrzest wracamy do tego źródła życia. I w Ewangelii Jezus Chrystus ma to spotkanie z tym tłumem. I nawet jakbyśmy popatrzyli tak praktycznie, 5000 osób, które były przy Jezusie w tym momencie, gdyby się rozeszły po wioskach w Izraelu, w Ziemi Świętej, w tych okolicach były wioseczki po 50 mieszkańców, 100 mieszkańców i to daleko jedna od drugiej. Gdyby nagle do jednej wioski wparowało 5000 osób, to nawet jakby mieli tam chleb, to by nie starczyło, co nie? Dla takiej małej wiosce na pustyni. No i Jezus Chrystus mówi do uczniów, żeby oni dali im jeść. Kiedy oni zauważają ten problem, Jezus zaprasza uczniów, żeby oni dali. Oni widzą, że sami z siebie nic nie mogą dać. To, co wcześniej mówiłem, że sami z siebie nie mamy tego życia, żeby przekazać.
Znaczy Kościół też nie ma sam siebie życia. To życie pochodzi od Chrystusa, które poprzez Kościół, poprzez każdego chrześcijanina ochrzczonego właśnie jest wezwane, żeby i Chrystus nam mówi, wydajcie im jeść. Mówimy, a my nie mamy jak, nie wiemy jak rozwiązać problemy. Ile razy widzimy problemy w naszych rodzinach, u naszych bliskich i chcielibyśmy rozwiązać i widzimy, jak? Nie jestem w stanie rozwiązać. Nie mam jak dać mu jeść, jak zgasić to pragnienie. Ale Jezus nas posyła, żebyśmy byli uczestnikami i mogli zobaczyć, jak On działa. Nas posyła, żebyśmy my widzieli, jak On rozmnaża ten pokarm dla wszystkich i w jaki sposób Jezus robi ten cud, powiedzmy, jaki sposób to robi? Poprzez błogosławieństwo, błogosławiąc. Wiele razy nasze modlitwy opierają się na proszeniu, jakieś lamenty i inne rzeczy, ale tą największą modlitwą właśnie jest błogosławieństwo. Bo tam się mieszka Bóg w błogosławieństwie. Tam możemy odkryć Pana Boga. Jeśli zobaczycie, praktycznie prawie wszystkie modlitwy Jezusa są błogosławieństwem. I wiele razy my też nie potrafimy błogosławić. I mam trudną sytuację, to jak mogę błogosławić Pana Boga? Jak mogę? Mówić dobrze o Nim. No, przynajmniej będę prosił, próbował jakąś relację zachować, ale nie jestem w stanie, bo Go nie widzę. Dlatego też Kościół i Bóg poprzez swojego Syna dał nam właśnie to narzędzie, tą mszę, Eucharystię, która jest błogosławieństwem. Jezus Chrystus, co w czasie nas wprowadza właśnie w to błogosławieństwo, żeby błogosławić Boga, błogosławić Ojca, Syna i Ducha Świętego w tej Eucharystii. Jak słyszycie, za każdym razem, kiedy prezbiter, ksiądz odprawia mszę, jest Jezus Chrystus, co błogosławi Ojca. Kiedy mówi o błogosławieństwie, kiedy jest konsekracja, to my myślimy, że Jezus Chrystus pobłogosławił chleb i wino. Jeśli czytacie dobrze tekst, to Jezus pobłogosławił Ojca. Pobłogosławił Ojca, bo nie potrzebował błogosławić chleba. Się błogosławi Boga. I chleb dzięki temu zamienia się w ciało poprzez to, że błogosławieństwo Ojca, chwalenie Boga i dokonuje tego, żeby widzieć odkrywanie, że Bóg jest tym, który daje życie. I dał nam Bóg to właśnie narzędzie, tą możliwość, wiele razy jak nie jesteśmy w stanie my błogosławić, wejść to błogosławieństwo, które On dokonał w ostatniej wieczerzy i nas prowadził właśnie do tej Paschy. Poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie wprowadza nas do właśnie tego błogosławieństwa i zwycięstwa nad śmiercią, naszymi grzechami, naszymi słabościami. Przez to możemy w tej Eucharystii błogosławić Pana.

0: Dajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Pamiętając, że każda niedziela jest czasem szczególnym spotkania z Bogiem, zanieśmy do Ojca w niebie wspólne modlitwy.
1: Módlmy się za papieża Leona i naszego biskupa Wiesława, aby przez swoje nauczanie i postawę życiową zachęcali wiernych do walki z grzechami. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby zapewniali dzieciom i młodzieży możliwość pogłębiania wiedzy religijnej. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za tych, którzy przebywają na urlopach i wakacjach, aby swój odpoczynek łączyli z aktywnym życiem modlitewnym. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za tych, którzy oddalili się od Boga, aby jak najszybciej powrócili na ścieżkę wiary i w sakramencie pokuty pojednali się z Bogiem Ojcem. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych oraz za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, a w szczególności za polecanych w tej mszy świętej księdza Romana Kostynowicza i Zofię Wardzińską, prosząc, aby przeszli od śmierci do życia wiecznego. Ciebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się w intencji dziękczynno-błagalną za Magdalenę i Macieja w 15. rocznicę ślubu. Ciebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy w trakcie sierpiowych dni przez zachwyt nad dziełem stworzonym pogłębili swoją relację ze Stwórcą. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty nieustannie nas odnawiasz i jesteś naszym zbawieniem. Wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy i obdarz nas niezbędnymi siłami do przemiany naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, uświęcaj te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając swoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi, głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich z winem i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wiesławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Jakubem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest Królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczczę. Panie, nie jestem godzin, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem i nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń duszpasterskich, usiądźmy na chwilę. Pamiętajmy, wczoraj pierwszy dzień sierpnia, rocznica powstania warszawskiego, ale w tym roku także będziemy przeżywać 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu. I jak wtedy w tych ślubach, czy tak jak zawsze w historii, jest to wołanie o to, byśmy oddawali się Bogu także i przez to, żeby uzdrawiał w nas to wszystko, co jest jakąś naszą wadą narodową. Od wielu, wielu lat sierpień to też wołanie o abstynencję. Kto może, dobrowolny dar rezygnacji ze spożywania napojów alkoholowych czy też innych rzeczywistości, które w jakiś sposób mogą nam odebrać wolność, by z jednej strony walczyć o siebie, a z drugiej strony o tych, którzy już na tym polu polegli. Taki przed chwilą, przed mszą rozmowa z takim człowiekiem, który wiele lat zaangażowany w sprawy abstynenckie, pojechali raz do sąsiedniego, wschodniego kraju i mówią, przecież u was jest ogromny problem alkoholowy. I usłyszeli odpowiedź, nie, u nas taka tradycja. Tylko taka tradycja, nie? Te tradycje nieraz są naprawdę zabójcze. Zabójcze i dlatego pewna duchowa walka tu w tej materii też jest, jak wszyscy to czujemy, ważną postawą. Prośmy o to Boga, byśmy dobrze rozeznali i może też jakąś swoją duchową decyzję na ten miesiąc podejmowali. W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek, pierwszy piątek miesiąca, tradycyjne nabożeństwa tych dni połączymy z mszą świętą o godzinie 18:00. W czwartek również przypada święto Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia. W sobotę zapraszamy o 20:00 na koncert, kolejny koncert Międzynarodowego Festiwalu Organowego Wstęp Wolny. Z ogłoszeń kurii biskupii przypomnimy o pielgrzymce na Jasną Górę, która się już rozpoczęła, trwa. Możemy się do niej dołączyć duchowo poprzez modlitwę. Możemy na kilka dni, tyle ile czas czy siły pozwalają, również dołączyć się do pielgrzymowania bezpośrednio. Pielgrzymka przypomina nam zawsze o tym, że nasze życie jest drogą, a celem jest wieczność, zbawienie wieczne, o czym mówimy w każdym wyznaniu wiary. Jeszcze raz dziękujemy za wspólne świętowanie odpustowe świętego Jakuba. Dziękujemy za oprawę muzyczną, liturgiczną, organizatorom, sponsorom, artystom, jarmarkowym wystawcom oraz patronom medialnym, honorowym tego wydarzenia. Dziękujemy całej obsłudze i służbom porządkowym, odwiedzającym jarmark za zaufanie i życzliwość, a okolicznym mieszkańcom za zrozumienie i cierpliwość, bo rzeczywiście jest to zakłócenie rytmu na kilka dni codziennego naszego życia. O Boże błogosławieństwo prosimy dla was, wzywając jak zawsze świętego Jakuba, większego apostoła, patrona naszej katedry, a także patronów rozpoczynającego się tygodnia, świętego Jana Marię Wianeja, prezbitera, patrona proboszczów i świętego Dominika prezbitera. W tym tygodniu będziemy wspominali ich w liturgii. Do wieczności odeszła z naszej wspólnoty świętej pamięci Weronika Bergel. Za nią, a także za zmarłych polecanych w tej mszy świętej księdza Romana Kostynowicza, świętej pamięci Zofię Wardzińską, w miesiąc po pogrzebie wołajmy wieczny odpoczynek, racz im dać Panie. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Prosimy również Boga o błogosławieństwo dla nas na kolejny tydzień naszej ziemskiej pielgrzymki. Prosimy o Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i Macieja, 15 lat za wami, następne lata przed wami. Niech Bóg was prowadzi, niech was błogosławi i niech was strzeże.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem świętego Jakuba w Szczecinie. Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Kijów ostrzega Warszawę przed rosyjską prowokacją z użyciem dronów. Papież zabrał głos w sprawie kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Za pół godziny finał siatkarskiej Ligi Narodów Polska-USA. Jest 13. Marcin Bartnik jutro ma usłyszeć zarzuty. Na początek wracamy jednak do Wrocławia. Jak informowaliśmy, policjanci ze stolicy Dolnego Śląska zatrzymali 18-letniego Ukraińca podejrzewanego o pchnięcie nożem 30-letniej Polki. Stan kobiety jest poważny.
2: Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. 30-letnia kobieta została zaatakowana nożem przez napastnika. Aktualnie przebywa w szpitalu. Jej życie jest zagrożone. Krótko po zdarzeniu policjanci z Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna z Wydziału Kryminalnego zatrzymali sprawcę.
1: Wyjaśniał Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Nieznane są motywy sprawcy oraz to, czy znał poszkodowaną. Rosja może używać przechwyconych ukraińskich dronów do prowokacji wymierzonych m.in. w Polskę, ostrzega ukraiński portal wojskowy militarny. Dowodem na takie zamiary armii Putina mają być zdjęcia wykonane przez ukraińskie drony zwiadowcze. O szczegółach Mateusz Chłyston.
3: Po tym jak Ukraina w odwecie za niedawne tragiczne w skutkach rosyjskiej ataki rakietowe i dronowe odpowiedziała wysłaniem na terytorium Rosji co najmniej kilkuset dronów, tamtejsze siły zdołały przejąć część z nich. Chodzi o bezzałogowce dalekiego zasięgu, wytwarzane i używane przez naszych wschodnich sąsiadów. Informacje o przejęciu maszyn opublikował w sieci także doradca prezydenta Ukrainy. Teraz, jak ostrzegają eksperci, drony mogą zostać użyte do ataków na kraje NATO, by winę za ich użycie zrzucić na Kijów. Wcześniej, bo już pod koniec lipca, o tym, że Rosja przejęła część Ukrainy dronów i może ich użyć w takim właśnie celu, informował też szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Przypominał Mateusz Chłystun. Papież Leon XIV, zaniepokojony sytuacją w Ceucie, apeluje o pokój po odmówieniu modlitwy Anioł Pański i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa. Ojciec Święty wyraził zaniepokojenie kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej enklawie na terytorium Maroka. Przypomnijmy, we wtorek odbędzie się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości dotyczące tego kryzysu. Zabiegał o to wczoraj premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Słowenia na trzecim miejscu w Lidze Narodów. Słoweńcy pokonali Japończyków 3-1 i po raz pierwszy sięgnęli po brązowe medale tych rozgrywek. Tymczasem za pół godziny w finale zagrają reprezentacje Polski i Stanów Zjednoczonych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Drzonków w Lubuskiem na dwa dni stał się Centrum Ratownictwa podczas Rescue Days 2026. Strażacy z całego kraju szkolą się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i ćwiczą działania, z którymi mogą spotkać się podczas prawdziwych akcji.
4: Bartek Klich reprezentuje zespół instruktorski Weber Rescue. Są scenariusze, które typowo polegają na cięciu, czyli mamy samochód, który leży na dachu, jest przygnieciony kontenerem. Samochód, który leży na boku, jeszcze dodatkowo przygniata rękę poszkodowanego. Mówimy o samochodach elektrycznych, o ich gaszeniu.
5: To jest miejsce, gdzie można popełniać błędy, to jest miejsce, gdzie można ćwiczyć różne nietypowe warianty. Przede wszystkim to daje możliwości, których strażacy nie mają na jednostkach.
6: Ćwiczenia takie to też kwestia dotycząca tego, jak posługiwać się sprzętem, zapoznać się z nowymi technikami i jak po prostu udoskonalać swoje umiejętności.
7: Jako obserwator mogę powiedzieć tyle, że narzędzia, jak i ich umiejętności są naprawdę imponujące. Mam nadzieję, że w przyszłości się to uda dołączyć do którejś z jednostek.
1: Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek.
8: To był serwis informacyjny, bardzo dziękuję. Kolejny za godzinę, teraz już przeboje. Gypsy Kings pojawią się, będzie Leonard Cohen. Zaczynamy od piosenki Maria Head, One Night in Bangkok, a później zapowiadany przeze mnie polski przebój, który każdy zna. To piosenka To Nie Ja, Edyty Górniak. To za chwilę. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: To jest lato z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Ta piosenka ma tyle energii, że można by obdzielić spokojnie trzy inne. Jeden z największych przebojów Gypsy Kings, Bamboleo. Trochę tutaj wenezuelskich klimatów, trochę brazylijskiej samby, trochę katalońskich, skąd czerpali inspiracje muzycy Gypsy Kings. Taka mieszanka, ale ona naprawdę jest mieszanką wybuchową. Jeżeli ktoś jakoś tak, wiecie, niedzielę zbyt dosłownie potraktował jako leniwą, no to mam nadzieję, że na nogi go ta piosenka postawiła. Za chwilę będzie Przeżyj to sam Lombardu, a później Backstreet Boys.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Reklama.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To formacja Backstreet Boys. Po wielu latach przerwy powrócili, ale to jest po prostu tak popularny zespół, że on nie jeździ ze swoimi koncertami po świecie. On koncertuje w jednym miejscu, a fani z całego świata przyjeżdżają, żeby ich zobaczyć. Ostatnio w Las Vegas występują, więc kawałek jest, ale uwaga, przyjeżdżają do Europy. Od 25 września do 7 października będą występować w Düsseldorfie. I tylko tam 10 koncertów na tamtejszym stadionie. No ale do Düsseldorfu to zdecydowanie bliżej niż do Las Vegas, więc fanki mogą się wybrać. ABBA i SOS teraz na naszej antenie, a później będzie Dionne Warwick.

0: Na antenie Radia Plus Sam Król, muzyki pop, Michael Jackson, Beat It. Za chwilę będzie Chris Norman i Suzy Quattro, a po godzinie 15 Królowie Życia, zespół Vox u Marka Sierockiego w muzycznym alfabecie. W wakacje powtarzamy te najciekawsze rozmowy, a ta do takich należała. Będą ciekawostki, anegdoty, wspomnienia, no i będą przyboje Voxu. Dzisiaj po 15 zapraszam w imieniu Marka Sierockiego.
1: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.

Za 3 minuty 14. O drugiej serwis informacyjny, a później kolejne przyboje. Pięknie zaczniemy. Po włosku. Jeden z najpopularniejszych utworów duetu Albano i Romina Power. Ci sarà. Tuż po drugiej. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Zderzenie tramwaju z busem we Wrocławiu. Ranne zostały 4 osoby. Synoptycy ostrzegają przed burzami w Tatrach. W miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu trwa zlot zabytkowych pojazdów. Jest 14. Marcin Bartnik. Poważny wypadek we Wrocławiu. 4 osoby zostały ranne w wyniku zderzenia tramwaju z busem. 2 pasażerów busa zostało rannych, w tym kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia. Kolejni poszkodowani, kobieta i dziecko, to pasażerowie tramwaju. O szczegółach Kacper Michalak.
1: Jak przekazał mi dyżurny stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o 10:55. Na miejsce zadysponowano 6 zastępów Straży Pożarnej. Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu przekazuje, że w zdarzeniu zostały ranne 4 osoby, w tym jedna ciężko. Ruch na skrzyżowaniu został już częściowo przywrócony, a na swoje stałe trasy wróciły już miejskie autobusy.
0: Z Wrocławia Kacper Michalak, dziękujemy za relację. Papież zabrał głos w sprawie kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Leon XIV, zaniepokojony sytuacją po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, wyraził zaniepokojenie kryzysem migracyjnym.
2: Sigo con preocupación.
3: Z niepokojem śledzę sytuację w Ceucie i proszę Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Afryki o znalezienie rozwiązań pokoju, stabilizacji i sprawiedliwości.
2: De estabilidad y de justicia.
0: Przypomnijmy, we wtorek odbędzie się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości dotyczące tego kryzysu. Uwaga na burze w Tatrach po upalnej i słonecznej sobocie. Dziś nad Tatrami mogą formować się groźne zjawiska, dlatego ratownicy apelują do turystów o rozwagę. Między innymi Rafał Mikler, ratownik Topru.
4: W związku z tym, że jest właśnie ciepło, mogą występować burze. No nie chcemy, żeby akcja na Giewoncie się powtórzyła, także bardzo prosimy o to, żeby jednak sprawdzać prognozy pogody.
5: Musimy unikać wszelkich konstrukcji stalowych, sztucznych ułatwień stalowych, cieków wodnych, bo to jest taki naturalny spływ tych wyładowań.
6: Tomasz Zając, Zaczeński, Park Narodowy.
7: Trzeba sobie zdać sprawę, że nie ma bezpiecznego miejsca w górach podczas burzy, chyba że wskażemy jako to miejsce schronisko.
5: Powinniśmy siąść na plecaku, na karimacie, w takiej pozycji kucznej, ze złączonymi stopami, odizolować się od podłoża, tak by też jakimś takim spływem nie zostać porażonym.
0: Dodawał Jan Krzysztof, naczelnik Topru. Ratownicy apelują do turystów, by nie ryzykowali w chwili zaobserwowania burzy w oddali, zaczynali schodzić w dół, a nie parli wciąż do góry.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Kilkadziesiąt samochodów zabytkowych, 2 autobusy i motocykle zaparkowały w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Trwa 18. edycja zlotu zabytkowych pojazdów. Dla właścicieli to okazja do pochwalenia się, a dla odwiedzających okazja do wspomnień.
9: Podobał mi się ten model, więc go zakupiłem. Jest to model F1 z 1951 roku.
10: Bardzo się podoba ludziom. Często zatrzymują się, filmują.
11: Jeden samochód wzbudził moje wspomnienie. Maluszek, jak miałam już prawo jazdy, początek lat 90., to miałam maluszka właśnie.
12: Ten samochód, jestem bardzo z niego dumny. On jest z 80. roku. Renowacja prawie 3 lata trwała. Jesteśmy pierwszy raz na zlocie.
0: Zlot w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu potrwa do godziny 18. I jeszcze krótko, Stany Zjednoczone, Polska, czyli finał siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni prowadzą z Amerykanami na razie 1-0.
13: To był serwis informacyjny. Dziękuję bardzo. Kolejno 15, a teraz już przeboje. Obiecany duet Albano i Romina Power. Na początku, później będą m.in. Skaldowie, Kim White i Taylor Dane. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry. Bóg.

0: Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to jest Taylor Dane. Jest 2 sierpnia, dzisiaj swoje urodziny świętuje Justyna Steczkowska, oczywiście kolejne 18 i to nie jest tylko grzecznościowe, bo Justyna ciągle wygląda na 18 lat, nie wiem jak ona to robi. Jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek, wszystkiego najlepszego. Oczywiście życzenia również dla pozostałych jubilatów, którzy dzisiaj świętują urodziny. Za chwilę na naszej antenie George Michael, a później m.in. Manam i Polanka.
1: Reklama. Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Reklama.

Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Jest drugi dzień sierpnia. Zerknąłem do kalendarium i dzisiaj rocznica wydarzenia, które dużo zmieniło. W 1990 roku Irak zaatakował Kuwejt. Później odpowiedziały Stany Zjednoczone pustynną burzą. Tam również pojawili się żołnierze z Polski. No i jakoś od tamtej pory nie może się uspokoić na Bliskim Wschodzie. Co chwilę coś się dzieje. Oczywiście tam nie od lat, tylko od setek lat były właśnie, no ale w ostatnim czasie, choćby przez tę wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem, jest tam naprawdę gorąco. Oby kiedyś w tamtym rejonie świata zapanował pokój. W Radiu Plus teraz krakowski Spin i Manam, a później będzie Polanka.

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. To Charles and Eddie. Za chwilę będzie Modern Talking i jeden z ich największych przebojów. Sherry, Sherry Lady. Pamiętam doskonale szkolne dyskoteki przy tym kawałku. Nawet ja wyskakiwałem na parkiet, chociaż tancerz był ze mnie żaden. A o godzinie 15 serwis, po nim muzyczny alfabet. Dzisiaj przypominamy rozmowę z zespołem Box. Zapowiada się bardzo ciekawe popołudnie na antenie Radia Plus. Zachęcam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.

Za 3 minuty 15. Za chwilę serwis informacyjny, a później muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Dzisiaj przypominamy rozmowę z zespołem Vox. Oczywiście przebojów Voxu nie zabraknie. Dobrego popołudnia Wam życzę. Do usłyszenia. Andrzej Szczyszyn.

0: staje przejezdny. Na miejscu pracują policjanci Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia.
1: Powiedziała nam Nikola Podzińska z Policji w Szczecinie. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 16. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscowościach pożarami. Śmierć w ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem poniosło tam 3 strażaków. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza?
2: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
1: O czym informował Mateusz Chłystun. Pędził na hulajnodze z prędkością 80 km na godzinę. 24-latek został zatrzymany przez policję w Żgowie koło Łodzi. Mężczyzna przekroczył prędkość w terenie zabudowanym.
3: Pomiar prędkości jednośladów wskazywał aż 80 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50. 24-letni kierujący hulajnogą był świadomy prędkości, z jaką się poruszał, i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu.
1: Mówi Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i przypomina.
3: Zgodnie z definicją prawa o ruchu drogowym, pojazd poruszający się z prędkością do 45 km na godzinę kwalifikowany jest jako motorower. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, na przykład zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu.
1: Dlatego za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie wszyscy młodzi ludzie są nieodpowiedzialni na drodze. Okazuje się, że 17-latkowie egzamin na prawo jazdy zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy czeka 17-letni Michał.
5: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było to, żeby mieć już prawo jazdy. Za miesiąc mam 18 lat i teraz są wakacje, więc w sumie to idealny czas, żeby rozpocząć naukę na prawo jazdy. Odliczę dni do końca szkoły, żeby zacząć prawo jazdy. Właśnie. Jest lekki stres, da się to ogarnąć i przede wszystkim trzeba dużo ćwiczyć.
6: Ale dobrze się czujesz za kierownicą?
5: Póki co to tak.
1: Część nastolatków bardzo dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozioł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
7: W sumie każdy jest inny.
6: Pan jest za tym, żeby tak młodzi kierowcy zaczynali już kurs?
7: No i tak i nie. Ja bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i psycholog, żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czy się nadaje, czuje tą odpowiedzialność, tą presję, że są inni uczestnicy ruchu, że nie jest sam właśnie, żeby określił, czy już psychicznie dojrzał.
1: Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ciągu 3 miesięcy ponad 73% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B. To wynik wyraźnie lepszy niż w pozostałych grupach wiekowych.
8: Radio Plus, Marek Sierocki, niedzielne popołudnie. Moimi Państwa gośćmi są
9: Mariusz Matera,
10: Darek Tokarzewski. Krótko mówiąc, 2/3 zespołu Vox musimy wytłumaczyć. Jurka Słotę, pozdrawiamy go. Jest chory na rwę kulszową, a miał 700 km do przejechania i bardzo to przeżywał, bo bardzo lubi Marka Sierockiego.
9: Niech szybko wraca do zdrowia.
8: Zapraszamy, już za chwilę zaczynamy nasz muzyczny alfabet.
4: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moimi Państwa gośćmi są muzycy zespołu Vox. Za nami piosenka Bananowy Song. Jeden z pierwszych wielkich hitów formacji. To był taki przełom, kiedy zespół Vox pojawił się na scenie, na festiwalu w Opolu, na festiwalu w Sopocie. To były czasy, ty wtedy oglądałeś zespół Vox, bo jeszcze nie byłeś członkiem zespołu, Darku.
1: Zgadza się, jesteś wytrawnym redaktorem muzycznym, podkreślam to zawsze. Kiedyś gadaliśmy na ten temat prywatnie, i wtedy byłem na zgrupowaniu chóru UMCS, kiedy chłopcy wyszli, moi koledzy z Zamościa, mówię o Jurku Witku świętej pamięci, na scenę i ja jako członek chóru mówię, patrzcie, to moi koledzy. I kibicowałem im bardzo i uważałem wtedy, że był to wielki, wielki, wielki przełom w muzyce rozrywkowej, bo dawno się ukazywały takie utwory, prawda, gdzie jest reggae, a jeszcze oprócz tego zaaranżowane na big band, jeszcze oprócz tego wychodzi czterech facetów ubranych tak samo i śpiewa w wielogłosie. Ja wtedy po prostu, a była to ciekawostka tego wymiaru, że ja ich w telewizji zobaczyłem, jednocześnie oglądała pani profesor Czerwińska, której uczniem był Witek. Więc to był taki strzał, że myśmy później milczeli przez 15 minut.
0: Ja Mariusz, a ty jak wspominasz?
2: Mam ciekawą historię związaną z Bananowym Songiem akurat. Wówczas tak jak Darek oglądałem w telewizji. Zdaje się Sopot, nie Opole, Opole też. Mhm. I mając lat wtedy bodajże 15 bądź 16, śpiewałem heavy metal z zespołem swoim lokalnym z Chełmardza i mój tata patrzył się, oglądając to pole, skomentował to mówiąc, widzisz, synu, zobacz, to oni śpiewają, nie tak jak te wyjce, co ty. Kiedy w 20 roku z Witkiem i z Darkiem stanąłem na deskach, to było ostatnie Opole z Witkiem, to było jedyne to, które było we wrześniu wówczas. Mhm. Kiedy stanąłem na deskach tego amfiteatru opolskiego, na próbie popatrzyłem w górę i mówię, widzisz, tato, zobacz, co się stało. Śpiewam razem z
0: tym. Twoje przepowiednie się spełniły.
2: Tak, to był dla mnie naprawdę wzruszający moment. Ja sobie od razu przypomniałem wówczas tą scenę. Stanęła mi przed oczami. Tato, ja, Vox w telewizji, w białych garniturach, ja mam Bananowy Song.
1: Ponieważ jesteśmy przy tej piosence, Marku, króciutko, ja mam taką dykteryjkę z życia wziętą, ponieważ Ryszard Rynkowski przyjeżdżał na próby do Zamościa. Ja nie miałem pojęcia, że ja będę śpiewał w zespole Vox, aczkolwiek marzyłem o tym. To było skryte marzenie i on spał w hotelu Jubilat w Zamościu, w którym ja grałem dancingi. I to jest super, bo graliśmy jakieś tam standardy. Ryszard wspaniale gra, zresztą wiecie wszyscy Państwo, na instrumencie klawiszowym typu pianino. Nie jest mu to w ogóle obce, czuje się jak ryba w wodzie. I ja mówię do Ryszka, słuchaj, jak jesteśmy na dancingi, już byliśmy po kolacji, po tatarku pysznym. Rychu, mówię, zagrajmy Banana. On mówi, nie mogę tego grać, dziękuję.
0: To jego kompozycja.
1: To jego kompozycja.
0: I napisana na przystanku autobusowym, dokładnie, kiedy czekał na nocny autobus.
1: Ja jeszcze
0: taka
1: ciekawostka.
0: Jest historia tej piosenki.
1: Tak, dokładnie tak. I jeszcze, Marek, ty to wiesz, ale państwo może nie wiedzą, że większość kompozycji Ryszarda były robione na tej wiolince dmuchanej. Mhm. Klawiszowy instrument, który się dmucha. Mhm. Banan w części tak powstał. Ja pamiętam, jak Witek mi opowiadał niektóre trasy w samolocie, kiedy Rysiek zawsze miał tą wiolinkę ze sobą i coś tam majstrował przy niej.
0: Mhm. Tak powstawały te wielkie przeboje, których dzisiaj nie zabraknie.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis. Reklama.
4: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
11: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
12: Bierzemy.
10: Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
13: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Police, szykujcie się! 5 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Hosso. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 5 sierpnia w Galerii Hosso. Half Price. Great Brands.
3: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moimi Państwa gośćmi muzycy zespołu Vox. Za nami utwór zatytułowany W oczach masz nieba dwa. Piękna ballada, co? Taka trochę w stylu Bee Geesowym.
1: How deep is your love? Ja bym powiedział, jak pierwszy raz usłyszałem, jeszcze byłem na studiach. Przepiękna inspiracja. Bo nie można mówić, że ściąga, bo tam nie ma...
0: Nie, ale to był taki okres, kiedy wielu wykonawców inspirowało się tym, co robiła grupa Bee Gees, bo to był wtedy absolutny zespół numer jeden.
1: Powiem ci tak technicznie, i Mariusz pewnie to potwierdzi, zaraz powie, że moim zdaniem jedna z wielu najlepiej nagranych piosenek, jeżeli chodzi o chóry. Nagrywał to wówczas Andrzej Poniatowski jeszcze w studiu Radia Lublin, gdzie było to nagrywane z Alex Bandem jeszcze.
0: To musimy powiedzieć kilka słów o Andrzeju Poniatowskim, to muzyk zespołu Klan między innymi, który wyjechał do Szwecji i tam się uczył tej sztuki nagrywania, a wiadomo, że Szwedzi już w latach 70. fantastycznie nagrywali muzykę, fantastycznie produkowali i Andrzej te swoje zdobyte umiejętności w Szwecji przełożył tu na ten rynek, przywiózł, bo między innymi płyty i Budki Suflera i pierwszy album Izabeli Trojanowskiej. To jego dzieło. Te płyty brzmią naprawdę znakomicie, ale też sporo chyba trzeba ćwiczyć i to też pytanie do Mariusza, kiedy dołączyłeś do zespołu, to chyba sporo ćwiczycie, żeby te chórki wasze brzmiały naprawdę rewelacyjnie.
2: Tak, staramy się. Znaczy, powiem szczerze, że jest coś w człowieku, co sprawia, że potrafi się dokleić do pozostałych głosów. Mi na pewno pomogło to, że parę lat śpiewałem z chórem gospel chełmskim i to ułatwia, dlatego że kiedy się śpiewa solowo, to ciężko czasami jest wskoczyć do śpiewania wielogłosowego, dlatego że te nawyki solisty są zawsze pchające gdzieś tam do przodu. Natomiast kiedy śpiewa się w chórze, to człowiek uczy się słuchać innych obok, dokleić, głosowo dopasować i to mi bardzo pomogło, dlatego kiedy przed pierwszym z koncertów, a to był koncert Kolęd w 2016 roku w Katedrze Zamojskiej, przed tym koncertem bardzo dużo ćwiczyłem z kolegami, z Darkiem i z Witkiem u niego w hotelu w Senatorze w Zamościu. Tam mieliśmy próby, więc na początku dostałem po prostu porcję Kolęd voxowych, żeby sobie osłuchać. Osłuchałem to, a że uwielbiam śpiewać kolędy, więc przyszło mi to z dużą przyjemnością. Spotkaliśmy się na próbie i Witek tak słucha z Darkiem, patrzy się i mówi: nie, no będzie dobrze, jest klej.
1: To właśnie, ja się przyczepię słowo ułatwienie. Mariusz, przychodząc do zespołu, ułatwił nam pracę, a tym bardziej to ułatwienie już w całości słowo symbolizowane stało się, kiedy no niestety Witek odszedł, dlatego że Mariusz ma to, czego my nie mamy z Jurkiem. Mariusz bardzo wysoko śpiewa. Przejął partię wysokiego śpiewania za Witka. Klej, o którym mówi, było nam bardzo łatwo uzyskać, ale po próbach. To, o czym mówisz, Marek. Ciężka praca, ciężko próby, szukanie współbrzmień i nowa płyta, którą nagraliśmy, nad którą bardzo ciężko pracowaliśmy. Staraliśmy się, żeby była rozpoznawalna już nie przez głos Witka, ale przez głos jako Vox.
2: Jako harmonię.
1: Już teraz żartobliwie mówiąc, ułatwił nam pracę, a utrudnił mnie na przykład przy kolędach, o których wspomina. Bo ja musiałem się wtedy chyba 15 głosów, żeby zastąpić te wszystkie. Ale to jest a propos technicznego pytania. To jest rzeźba, bo Witek nie odpuścił żadnej nuty. Ja pamiętam nad jedną piosenką czasami siedziało się 3 godziny po to, żeby jeden głosik przesunąć albo do dołu, albo do góry. Gra? Nie gra. Brzmi? Nie brzmi. A do aranżu brzmi? Nie brzmi. No to jeszcze raz przewracamy.
2: Tak, ja pamiętam, jak nagrywa... zmęczony jak z fabryki.
0: No, powiem wam a propos takich prób, takiego grania. Kilka ładnych lat temu oglądałem wywiad z muzykami grupy The Eagles po tych latach przerwy, kiedy połączyli się na nowo, wyjechali w trasę i ktoś zapytał się ich: panowie, a co robicie wieczorami po koncertach? Czy nadal jest rock and roll? Nie, wracamy do hotelu, bierzemy gitary
1: i sobie gramy.
0: I gramy i ćwiczymy chóry, ćwiczymy głosy. I tak się zastanawiałem, po tylu latach wspólnego grania, śpiewania, jeszcze ćwiczą, żeby to brzmiało perfekcyjnie, a w ich przypadku to jest naprawdę absolutna perfekcja.
1: To jest magia i tu tak nawiązałeś pięknie, bo musimy tu pozdrowić Marka Majewskiego, który realizował naszą płytę. Ja wymyśliłem, przepraszam, będę się chwalił. Wiesz, co wymyśliłem, Marek? Mhm. Że jak będziemy nagrywali, zróbmy sobie coś takiego, żeby spać w studiu nagrań. I wiesz, że to wyszło?
2: Tak.
1: i nawiązałeś do Eaglesów. Myśmy oglądali dwa koncerty Eaglesów w tym studiu. Śpiąc przy szybie nagraniowej tam, przy konsolecie. Ja spałem na kanapie przy konsolecie. Jurek spał na podłodze, Mariusz spał na podłodze. I wiesz, co się wtedy zrobiło? Piliśmy orężadę i śpiewaliśmy chórki.
2: Grilla zrobiliśmy.
1: Które później super się sprawdziły w niektórych piosenkach.
2: Tak.
1: Stanęliśmy, zaśpiewaliśmy, ale co to było w nocy? To była towarzyskość. Tak, to było coś takiego...
2: Taka niesamowitego.
1: A tu podałeś przykład Eaglesów, gdzie no my jesteśmy zakochani w tej muzyce i dobrze, że czasami młode pokolenie posłucha tego, że było coś takiego.
2: Ja jeszcze wrócę tylko do utworu Masz w oczach dwa nieba. To jest mój, dla mnie akurat, najpiękniejszy utwór Voxu. Jest mi najbliższy mojemu sercu. I zawsze te chóry, które tam są nagrane, to stawiam jako coś top of the top polskiej muzyki. Oprócz oczywiście gospeli i swingów voxowych, które zaśpiewali z orkiestrą Gustawa Broma, bo to już jest też mistrzostwo świata. Natomiast właśnie to jest mistrzowskie śpiewanie.
3: Muzyczny alfabet. V jak Vox.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Police, szykujcie się! 5 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Hosso. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 5 sierpnia w Galerii Hosso. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami piosenka Szczęśliwej Drogi już czas, a w naszym studiu muzycy zespołu Vox, no kolejny taki killer z repertuaru zespołu, co?
1: Oj tak. I wiesz co, jeszcze jak żył Witek, przejął to Jurek teraz, zawsze zapowiadał tę piosenkę, że była w tych smutnych chwilach i w tych wesołych, przeważają te wesołe chwile. Jest to piosenka z takim tekstem, który jakbyś nawet nie chciał słuchać, to słuchacze wiedzą, to tak i tak go posłuchasz. Nie ma tutaj, no nie ma ściemy, no Marek Skolarski.
0: Który... No właśnie, opowiedzmy o Marku Skolarskim, bo to jest człowiek niesamowicie ważny dla zespołu Vox, w zasadzie
1: najważniejszy.
0: Taki człowiek, który stał z tyłu, był współtwórcą i pierwszym menadżerem i też autorem słów wielu przebojów.
1: Największych przebojów. Marek Skolarski był, ja bym powiedział, stwórcą.
2: On wymyślił Vox.
1: On wymyślił Vox. Od początku do końca, kiedy...
0: Bo wcześniej muzycy występowali w takiej formacji Victoria Singers.
1: Tak, dokładnie.
0: W hotelu Victoria, który już dzisiaj się inaczej nazywa,
1: tak
0: w Warszawie.
1: Jest.
0: I tam występowali. Wieczorami był taki program artystyczny.
1: Restauracja Czarny Kot.
0: Tak, restauracja słynna. I tam przychodziła elita Warszawy, elita. I podziwiała, no i też goście zagraniczni.
1: Tak.
0: I on właśnie z chłopaków, którzy występowali w tymże zespole, stworzył grupę Vox.
1: Tak, to była jego ciężka praca. Miał dużą łatwość, ponieważ miał Ryszarda Rynkowskiego pod ręką, który pracował w Teatrze na Targówku jako akompaniator. Podkreślam, wspaniały pianista Rysiek, no i wspaniały kompozytor. I Andrzej Kozioł, który pracował w Otwocku z niepełnosprawną młodzieżą, był tam nauczycielem.
2: Szwagier.
1: Tak. I przypomnę tylko, że tak, szwagier Marka Skolarskiego. Wspomniałeś o Andrzeju Poniatowskim, o Klan. Pierwszy właściwie jakby musical Marek Skolarski napisał.
0: Mrowisko.
1: Bo Marek, tak, Mrowisko. Marek również grał na Puzonie. Także produkt muzyczny jako termin...
2: Kompletny.
1: W latach 70. nie istniał. Pod koniec lat 70. to Marek Skolarski to zrobił. Od początku do końca. Tak jak człowiek z Beatlesami, tak on zrobił z Voxem. Ubrał, stylista, język angielski.
2: Choreografia.
1: Od początku do końca.
2: Choreografia, wszystko.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Reklama.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. Za chwilę też kolejny atak Ukrainy na rosyjskiego giganta logistycznego oraz 6 nadmorskich kąpielisk z zakazem kąpieli. Jest 16. Marcin Bartnik. Na początek wielki sukces polskich siatkarzy, którzy po raz drugi zdobyli złoto Ligi Narodów. Dosłownie przed chwilą po zaciętej walce pokonali reprezentację Stanów Zjednoczonych 3-2. Wcześniej brąz wywalczyła ekipa siatkarzy ze Słowenii. Postrzelony napastnik jest w

0: doszło w obwodzie samarskim w Rosji. O szczegółach z Kijowa Ołek Biłecki.
1: Pod atakiem ukraińskich dronów okazał się kolejny centrum logistyczne handlowego giganta Wildberries. Do zderzenia doszło w obwodzie samarskim w odległości powyżej 1000 km od granicy z Ukrainą. Na miejscu wybuchł pożar, a dronowy atak już potwierdził właściciel tych zakładów. Centrum logistyczne został otwarty w 2025 roku. Miał on około 130 tysięcy metrów kwadratowych, co pozwalało rozmieścić tam do 120 milionów towarów. Ministerstwo Obrony w Moskwie twierdzi, że w ciągu ostatniej doby rosyjska obrona powietrzna rzekomo zestrzeliła 1158 ukraińskich dronów. Z kolei strona ukraińska potwierdza swoją działalność w okolicach Saratowa, na wojskowym lotnisku Engels oraz w obwodzie kałuskim. Kijów, Ołek Biłecki.
0: Dziękujemy za relację. Brak potrzeby picia alkoholu. 79% młodych Polaków w przedziale wiekowym 18-24 lata wskazało właśnie ten powód w badaniu CBOS-u. To właśnie wśród najmłodszych ankietowanych widać największe zmiany w podejściu do alkoholu, mówi Michał Felisiak, autor badania.
2: To jest taka opinia na temat tego, czy możliwe jest udane przyjęcie, udana impreza bez alkoholu. Oczywiście większość Polaków uważa, że to jest możliwe, ale co więcej, młodzi tą opinię zdecydowanie częściej niż inni wyrażają w sposób taki kategoryczny. Zdecydowanie się z tym zgadzają.
0: To aż 97%. Zdaniem Feliksiaka odsetek ten pokazuje wyraźną zmianę pokoleniową w podejściu do picia alkoholu. 6 nadmorskich kąpielisk nadal z zakazem. To przez obecność bakterii E. coli i enterokoków. Najwięcej zamkniętych kąpielisk jest w Darłowie. Aktualne informacje o ich stanie znajdziemy w serwisie kąpielowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: 5 jednostek WOPR-u w województwie łódzkim zostanie doposażonych w nowoczesny sprzęt ratowniczy. Będzie to możliwe dzięki ponad milionowi złotych z budżetu obywatelskiego. Ratownicy podkreślają jednak, że nawet najlepsze wyposażenie nie zastąpi rozsądku. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
4: Jak my, wypoczywając nad akwenem wodnym, możemy w razie jakiejś kryzysowej sytuacji zadziałać?
5: Pilnujmy te najmłodsze nasze pociechy. Janusz Ciechanowski, prezes rejonowego WOPR-u w Piotrkowie Trymulacki, instruktor ratownictwa wodnego. Największy dramat dla rodzica i dla ratownika jest wyciągnięcie dziecka. Idą duże upały. Każde koło ma swoją wyporność. Zazwyczaj jest to chińszczyzna, która w każdej chwili może się rozszczelnić. To jest tylko chwila nieuwagi i dziecko idzie na dno.
0: Podczas akcji ratunkowej najważniejsze jest, by nie przeszkadzać służbom i wykonywać polecenia ratowników.
6: Radio Plus, muzyczny alfabet. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania, a w naszym studiu
7: Mariusz Matera,
8: Darek Tokarzycki, 2/3 grupy Vox. Zapraszamy.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami, a gdyby tak, kolejny wielki hit zespołu Vox. Panowie, jak publiczność przyjmuje teraz Vox w takim składzie, no gdzie ty śpiewasz od roku 86?
1: Tak, 7 już.
0: No 7, 6,
1: tak.
0: Jurek jest od początku, no ale Mariusz od kilku ładnych lat. No i nie ma Witka, nie ma też Ryszarda, który odszedł w latach 80. od zespołu.
1: Tak.
0: Jak ta publika przyjmuje was na scenie?
1: Tutaj zaskoczymy ciebie i nas samych zaskakuje to, bo jest to bardzo trudna rola teraz, którą przejęliśmy. Natomiast przyjęcie publiczności, ku naszemu zaskoczeniu, gdzie pracujemy na to bardzo, jest tak sympatyczne. Bisujemy. Nie ma specjalnie zdziwienia, jak patrzymy na pierwsze rzędy, bo my lubimy ludziom patrzeć w oczy. Jest dobry kontakt z publicznością. Nie przyjmujemy tezy, że o, słaba publiczność, nie damy rady, coś. Nie. Jest w nas tyle ognia, mimo tego, że Jurek ma, nie wypominając, ta 7 jest tam, prawda, cyfrowa w jego kalendarzu.
0: Nie, ale świetna forma.
1: Świetna forma. Dbamy o jakość. Analizujemy po każdym koncercie to, co źle zaśpiewaliśmy. Naprawdę my jesteśmy szczęśliwi, bo nie powiem zaskoczeni, szczęśliwi, że tak nas ludzie jeszcze przyjmują, biorąc pod uwagę, bo to świetne pytanie zadałeś, gdzie czasami Vox, to oni jeszcze żyją?
2: Najcudowniejszą zapłatą, najcudowniejszą zapłatą za koncerty są momenty, kiedy po koncertach przychodzą do nas ludzie i mówią tak, przyszliśmy, bo tak mówią, wiedzą, Vox to już nie to samo, może to zobaczymy samo, tak. Jak to tak badawczo, a my swoją jak gdyby szczerością, prawdą ze sceny, bo dla mnie osobiście i dla nas najważniejsza jest prawda ze sceny. Nie można sobie po prostu odśpiewać, zlekceważyć. Jeżeli robi się coś z serca, prawdziwie ludzie to czują. Jak coś jest prawdziwe, szczere, naturalne, to musi przynieść dobre efekty i dokładamy do tego właśnie ciężką pracę, kunszt i jak ludzie przychodzą właśnie, mówią, kurczę, ale zaskoczyliście, jaka jest energia, jaka jest fajna świeżość, wy dajecie radę, wy w ogóle to są dla nas najważniejsze słowa, najważniejsze.
1: Przy tym muszę to powiedzieć, bo to jest no właśnie sedno sprawy, to twoje pytanie. Byliśmy w Stanach, właściwie lecieliśmy w Paszczę Lwa, bardzo prestiżowy festiwal, Taste of Polonia, gdzie nas tak ludzie fajnie przyjęli, w Copernicus Center, gdzie byłeś nieraz, gdzie bardzo dwa udane koncerty. Tak. Bardzo.
3: Muzyczny alfabet. V jak Vox. Reklama.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
3: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moimi Państwa gośćmi, muzycy zespołu Vox. Bez Magdaleny nie ma koncertu i nie ma audycji.
1: Nie ma koncertu, nie ma audycji. Jakby nam się jakaś Magdalena przypałętała do zespołu, to by było po zespole. Tak, to prawda. Często zapowiadamy, że koncert bez zabiorecie Magdaleno, jak wesele bez muzyki. Mariusz, powiesz coś o tej piosence. No jest to magia, jak śpiewamy.
2: Czarowna, cudowna piosenka, którą uwielbiamy śpiewać. Tam, tak jak w Szczęśliwej Drogi, czy właśnie W oczach masz dwa nieba, słychać ewidentnie i wydatnie tą harmonię wielogłosową. I uwielbiamy, kiedy my się sami, jak to mówiąc językiem kolokwialnym, jaramy się tym, że współbrzmimy, że jest harmonia, że jest klej i idzie to.
1: Brzmi z nami publiczność.
2: Tak, śpiewają zawsze.
1: Ukłony znowu dla Ryszarda, bo to Ryszard skomponował, miał rękę do hitów.
2: Oj, ma, tak.
0: A kim była ta Magdalena z piosenki?
1: Wiesz co, ja widziałem teledysk jeszcze. Tak, jeszcze nie pracowałem z zespołem. Tekst napisała Magda Wojtaszewska. To też jakoś nie bez kozery było. Pamiętam, że Witek przyprowadził jedynkę Golfa wtedy z Niemiec, bo oni nagrywali płytę Monte Carlo is Great. I w tym teledysku...
0: Za zarobione pieniądze kupił sobie niemiecki samochód.
1: Niemiecki samochód, którym ja jeszcze miałem wielką przyjemność jeździć do Pragi na koncerty z Heleną Wondraczkową. I tam w teledysku była jakaś blondyna, ale czy to była Magdalena? Nie wiem.
0: Tego nie wiem.
2: A może Magda napisała po prostu o sobie?
1: Może.
0: Wspomniałeś występy w Pradze. Zespół Vox miał taki poważny epizod z orkiestrą Gustawa Broma.
1: Bardzo.
0: I koncerty, gdzie i Karel Gott, i Helena Wondraczkowa występowali, ale to Vox był w pewnym momencie największą gwiazdą tych koncertów.
1: Tak, Jurek najczęściej o tym mówi, bo Gustav Brom, no najlepszy big band w Europie wówczas, podkreślimy to, wspaniali muzycy, światowi muzycy, wymyślił trasę koncertową właśnie, gdzie Vox miał być gwiazdą, a przecież gwiazdą tam był Karel Gott. Helenka wtedy zaczynała, już właściwie była pełnoprawną artystką na scenie. I to ja mogę opowiedzieć, bo już długo jestem w zespole, zwykle to Jurek albo Witek opowiadał. I w pewnym momencie Karel Gott tę trasę zerwał, bo jednak to mu nie pasowało, żeby Vox był gwiazdą. Ja tylko na dopieczętowanie tego powiem, że był okres, kiedy ja już nagrałem płytę swingową z chłopakami, gdzie właśnie Gustav Brom powiedział, to się tam nazywał w byłej Czechosłowacji, Umelcy czy na Umelcy?
0: Umelec.
1: Umelec, o, artysta. Dziękuję, artysta.
0: Narodny Umelec.
1: Słuchajcie, mam dla was bardzo ważną wiadomość. Te trasy koncertowe z Big Bandem, to jest miód na serce, są dla was 4 mieszkania w Kamienicach. Możecie przyjechać tu z rodzinami i mieszkać. Tak było.
0: No, piękne czasy. Myślę, że muzyka zespołu Vox kojarzy się właśnie z takim big bandowym brzmieniem. W Polsce Alex Bent, Alek Maliszewski, świetnie aranżował te utwory. Jego zespół grał naprawdę w tamtych czasach, końcówka lat 70. czy w latach 80. na światowym poziomie.
1: Jak najbardziej.
2: Tak, zgadza się.
1: Najbardziej, jak najbardziej się z tym zgadzam. Kiedyś słuchałem bardzo późno w nocy, nie będę robił o to reklamy radia jakiegoś, gdzie była prezentowana płyta Alka Maliszewskiego, jego tak. Big Bandu. Zgadzam się w zupełności. To było światowe, zachodnie granie. Wspaniali muzycy, większość z Poznania. Nie wiem, skąd oni mieli instrumenty, wspaniałe instrumenty, bo w orkiestrze wtedy mieć te graty, to jest po prostu szok. I no co tu dużo mówić, no a i świetnie aranżerzy.
0: Wiesz co, tych utworów, które mówiłeś, że słuchałeś w nocy gdzieś tam w radiu,
1: tak,
0: ale ja poprosiłem Alka, żeby mi przegrał te wszystkie rzeczy.
1: Jest całą płytę, wiesz?
0: Wow, to więcej niż płyta.
1: Więcej.
0: Kilkanaście wręcz godzin muzyki Alek mi nagrał takiej orkiestrowej i ja to sobie przegrałem na tak zwanego pendrive'a i czasami w samochodzie, jak jadę w trasie.
1: Tak, jest to super.
0: Odpalam tę muzykę, to jest po prostu niebywałe, jak to wszystko brzmiało.
1: Tak, niebywale brzmiało. Poza tym ja muszę króciutko wtrącić, ponieważ debiut mój na Miss Polonia, 87 rok w Sopocie, najlepszy skład orkiestry Alka Maliszewskiego i jeszcze Witek, żeby dobarwić, żeby mi się nogi ugięły i zrobiło się mokro pod pachami. Mówi, słuchaj, zobacz, z kim my gramy. Alek Maliszewski. I ci ludzie, Puma Piasecki, gitarzysta, Marek Walarowski grał na pianie Fendera. Ci ludzie mnie przytulili, gdzie ja po prostu nie wiedziałem, co mam robić, bo wiesz, dla mnie ludzie z telewizji, pan Stanisław Tym, który prowadził i wtedy Piotr Franceski, oni prowadzili konferansjerkę, jakieś Miss Polonie. Ja nie byłem tam dziewczyny.
0: A wiesz, że wtedy się poznaliśmy?
1: Tak.
0: Poznaliśmy się w hotelu w Grandzie, gdzie ja po tych wyborach Miss Polonia grałem na balu Miss Polonia jako DJ, a wy przyszliście.
1: Ja chciałem do tego nawiązać.
0: I wiesz co, i pamiętam taki moment, że jakąś płytę kompaktową, bo tuż wtedy z kompaktów się grało, miałem składankę, gdzie był utwór After the Love Has Gone zespołu Earth, Wind and Fire.
1: Earth, Wind and Fire.
0: I podszedłeś wtedy do mnie z Witkiem i zaczęliście śpiewać razem z zespołem Earth, tak Wind jest. And Fire. Bardzo mnie to ujęło.
1: Bardzo. Ja byłem wtedy bardzo zakompleksiony.
0: Nie widać tego było.
1: Dziękuję ci bardzo. Może byłem po kielichu. To oddaję odwagi. W każdym razie miałem jedno wpisane z tyłu głowy w mózg. Nie zepsuć roboty chłopakom. To było dla mnie najważniejsze. To co ma Mariusz teraz.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na BIS.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: My też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Obiecaliśmy, że będzie coś nowego i było. Zapach snu. Mariusz, opowiadaj, bo to twoja piosenka.
1: To jest takie, mogę powiedzieć krótko. Tak to jest, jak człowiek się zakocha. Koniec.
2: Ja powiem krótko. Zakochał się, napisał. Bardzo prosta piosenka. Ja nawet myślałem, że chyba zjadłem zęby na muzyce, chociaż jeszcze mam, nie sztuczne, ale wydawało mi się, że to jest nawet festiwalowa piosenka, a bardziej ty mnie ująłeś kiedyś, Marku, jak Witkowi się wtedy tak łzy w oczach pojawiły, jak ty mówiłeś, ach, moje prywatki młodzieńcze, bananowy song szalał, tak. Tutaj w oczach masz dwa nieba i można się było do dziewczyny przytulić.
0: Single winylowy.
2: Tak, single na 45, Tonpress. I Mariusz coś takiego napisał, że jest to taka na prywatkę przytulanka, a jednocześnie utwór, gdzie jest bardzo dużo czego, chórów.
0: Ja czekałem właśnie pierwszy raz, jak wysłaliście mi MP3 z tym utworem, czekałem na refren.
2: Na chóry.
0: Chcę usłyszeć te głosy i powiem wam, nie zawiodłem się. Tak to często jest, że człowiek, który albo jest zakochany, albo ma złamane serce, to wtedy najfajniejsze utwory powstają, ponoć.
1: Powiem tak, że muzyka dla mnie to jest w ogóle język duszy. Człowiek pod wpływem tych różnych wydarzeń w życiu, albo z tych smutnych, albo radosnych, czy jak się zakocha, czy jak jest odrzucony przez kobietę, potrafi pisać różne fajne rzeczy, bo wtedy emocje w nim są tak żywe. I chyba to wtedy sprawia, że utwór jest taki prawdziwy, bo można napisać coś na siłę, ale to, tak jak mówiłem, prawda w muzyce jest najważniejsza, a kiedy człowiek jest zakochany, to po prostu z serca wylewa wszystko.
0: Panowie, to zwiastun nowej płyty.
2: Zwiastun nowej płyty, tak, nowej płyty, nad którą pracowaliśmy rok, ponieważ mieliśmy tę płytę zakończoną według naszych myśli z przesłuchań wielokrotnych i okazało się, że to było źle nagrane. I proszę sobie wyobrazić, mówię to do ciebie i do słuchaczy, wszystkie wokale nagrywaliśmy na nowo.
0: Przez
2: rok. Mało tego, dojrzeliśmy do tego, żeby płyta nie była plastikowa, czyli mamy żywe dęciaki, żywe instrumenty, żywe perkusje, basy i tak dalej, mów dalej.
1: To ja mogę powiedzieć, tylko dodać mogę to, że warto jest czasami to odłożyć w czasie, by efekt finalny był lepszy.
0: Panowie, nazwa Vox zobowiązuje
2: bardzo
0: do perfekcji, do tego, żeby wszystko brzmiało genialnie. Dziękuję wam za wizytę w studiu. Życzę powodzenia na koncertach, no i sukcesów z tą nową płytą.
1: To my bardzo dziękujemy. Drodzy słuchacze, to tak naprawdę wam dedykujemy to, co słyszeliście dzisiaj, co usłyszycie, również na nowej płycie i mamy nadzieję, że wam przypadnie do gustu.
2: A ja dziek z pieprzu dołączę. Biorąc pod uwagę wszystkie ostrogi, które zdobywaliśmy przez 3 lata, kontynuując pracę zespołu Vox, liczymy na ostrą krytykę i bardzo prosimy o szczere słowa.
0: No, dziękuję wam. Do usłyszenia.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje w torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Tak, Zak,

0: Borys Szyc.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Reklam.

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem mało uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Tak, zakres.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Reklama.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić i wsłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

tutaj Halina Wrąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

So I tried to touch. I've told the truth. I didn't.